Słuchacie Bonton Radio.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: szkolnych stołówkach sanepid robi niezapowiedziane sprawdziany. Komputery i smartfony drożeją, bo rośnie cena podzespołów. Polskie siatkarki wygrały z Holandią, są w półfinale Mistrzostw Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zmiany w szkolnych stołówkach pod lupą sanepidu. Kontrole będą prowadzone bez zapowiedzi, a inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci i młodzieży. Sanepid sprawdzi też standardy przygotowywania posiłków, a z tym bywało różnie, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
1: To tak naprawdę były kwestie związane albo z ogólnym stanem sanitarno-higienicznym, czyli z czystością, albo były to kwestie związane na przykład z użyciem produktów po terminie ważności, albo z niewłaściwym ich przechowywaniem, czyli na przykład poza lodówką, te, które powinny być w lodówce, podwójnym mrożeniem. Takie przypadki też niestety ciągle się zdarzały.
0: Nowy jadłospis ma być zdrowszy. Więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru i mięsa. Smartfony i komputery będą drożeć, nie mają wątpliwości analitycy, a powodem jest kryzys na rynku komputerowej pamięci RAM. Gigabajty zdrożały kilkukrotnie. Dlaczego? Tłumaczy Michał Stajniak, analityk firmy XTB.
2: Producenci oczywiście mają ograniczone możliwości produkcji. Jeżeli mamy właśnie wielki popyt, no to mogą sobie one ustawiać po prostu ceny w zasadzie jak chcą.
3: To prosty przepis na droższy sprzęt?
2: Tak, sprzęt, elektronika użytkowa będzie po prostu droższa. Wzrost cen będzie w zależności oczywiście od tego, jakie pamięci korzystamy, ile tej pamięci, no to będzie od 10 do nawet 30%.
0: Pod koniec roku cena przeciętnego smartfona może być o 1/4 wyższa niż w ubiegłym roku. Zamiast lasu ma być cmentarz. Mieszkańcy Wejherowa na Pomorzu protestują przeciw rozbudowie nekropolii. Pod topór ma iść blisko 7 hektarów lasu w dzielnicy Śmiechowo. Władze miasta tłumaczą, że nie ma innego miejsca na cmentarz, a mieszkańcy na to, że to ich ulubione miejsce do spacerów i wypoczynku.
4: Tutaj bardzo dużo ludzi kupiło mieszkania tylko i wyłącznie ze względu na to otoczenie, na ten las.
5: My mówimy nie, tak nie wolno. Miasto to mieszkańcy, nie prezydent.
0: Protestujący twierdzą, że cmentarz można zbudować gdzie indziej. Ratusz w Wejherowie zbiera opinie w tej sprawie do połowy września. Węgry wbrew zaleceniom Unii Europejskiej nadal będą przyjmować Ukraińców uciekających przed poborem do wojska. Premier Peter Modzior zapowiedział, że jego kraj będzie nadawać im status uchodźcy, mimo że Bruksela zaostrzyła przepisy w tej sprawie. Budapeszt podkreśla, że chce pomagać osobom uciekającym przed wojną, tym bardziej, że na ukraińskim Zakarpaciu mieszka wiele osób z węgierskimi korzeniami. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale rozegranym w Stambule pokonały Holenderki 3-1. Półfinał w sobotę z Włoszkami. W drugim półfinale zagra Turcja z Serbią. Kolejny sukces, tym razem Iga Świątek. Nasza tenisistka awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Wygrała z Argentynką Nadią Podorowską 6-3, 6-2. Kolejną rywalką Świątek będzie Czeszka Marię Buskowa. Po deszczowej nocy opady zostaną z nami także na dziś. Padać może prawie w całej Polsce, albo ciągłe opady, albo przelotne. Chociaż tyle, że ciepło. Nad morzem 17-18 stopni, w centrum około 22, a na południu nawet 25. A poza tym słońce też powinno się pokazać. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
2: Bon Ton Radio. 100.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Co budowało się w Chełmie jesienią 1971 roku? Sprawdzali to dziennikarze Sztandaru Ludu. Z artykułu z 15 września dowiadujemy się, że miasto otrzymało na inwestycje przeszło 307 milionów złotych. W okresie 7 miesięcy plan został wykonany zaledwie w niespełna 47%. W trzecim kwartale 71 miało nastąpić przekazanie dla młodzieży ze szkoły zawodowej przy LZPC nowego internatu i sali gimnastycznej. W styczniu 71 ta szkoła przeniosła się do nowego budynku. O nowe obiekty wzbogacił się też oddział centrali nasiennej. W lipcu przy ulicy Kolejowej oddano do użytku budynek mieszkalny dla 20 rodzin pracowników PGR i PBROL. Jeszcze w tym samym roku załoga PBROL miała otrzymać hotel na 100 miejsc. Największą niewątpliwie inwestycją Rad Narodowych była trwająca latami rozbudowa szpitala miejskiego. Roboty wykończeniowe prowadzone były w pawilonie gruźliczym i zakaźnym. Przy ulicy Wiejskiej powstawało osiedle mieszkaniowe Rad Narodowych. W końcowej fazie budowy znajdowały się domy numer 1 i 2. Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała też dwa nowe domy o 60 mieszkaniach przy ulicy Wołyńskiej.
1: Artykuł interwencyjny, bo w zasadzie przede wszystkim wskazuje na problemy. Rzeczywiście mamy wrzesień, a tutaj z danych wynika, że zaledwie 46,7% inwestycji zrealizowano. Generalnie właściwie można powiedzieć, że te inwestycje były całkiem spore. 307 milionów na różnorodne działania. Mamy zresztą w tekście dokładne zestawienie. Oprócz budownictwa mieszkaniowego pojawia się tutaj kilka takich miejsc, które no do dzisiaj się z blokami mieszkaniowymi kojarzą, a warto sobie uświadomić, że to właśnie w tym okresie te obiekty powstały, czyli budynki przy ulicy Wołyńskiej, budynki przy ulicy Kolejowej, przy ulicy Wiejskiej. Zresztą też warto tutaj zwrócić uwagę, że użyto takiej nazwy osiedle Rad Narodowych. No rzeczywiście, te bloki, które do dzisiaj tam funkcjonują, akurat w tym momencie tak potraktowano. Wymieniono sporo innych obiektów związanych z taką ogólnie rozumianą infrastrukturą, bo i budowa szpitala, no to niestety była inwestycja, która trwała dosyć długo, no ale jakieś kolejne etapy realizowano. Obiekty przemysłowe, chociażby związane z zakładami przetwórstwa owocowo-warzywnego, też taki dosyć ważny moment. Obiekty szkolne, czyli sala gimnastyczna i internat przy Szkole Zakładowej Lubelskich Zakładów Przemysłu Cementowego. Chodzi oczywiście o szkołę przy ulicy Jagiellońskiej, obecnie funkcjonującej w zupełnie innych strukturach i pod inną nazwą. Mamy również informacje o innych takich działaniach inwestycyjnych. Między innymi ciekawa jest informacja o planach budowy obiektu dla Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej. Nie mamy tutaj szczegółów, ale prawdopodobnie były to początki późniejszej Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, czyli już na początku lat 70. planowano właśnie taką inwestycję. W sumie właśnie oprócz jakby tych zestawień, tych danych, tak dosyć krytycznie traktowanych przez autora, że niespecjalnie tutaj te plany udaje się realizować, chyba najciekawsze w tej notatce jest to, że są wymieniane takie różnorodne obiekty, które no właściwie do dzisiaj w Chełmie funkcjonują. No nie mamy tutaj ciągle takiej monografii Chełma, gdzie by te wszystkie niuanse zostały wyjaśnione. No właściwie takie notatki tylko nam pozwalają umiejscowić dokładnie, gdzie jaki obiekt powstał, a trzeba przyznać, że mieszkańców dzisiejszego Chełma interesują takie kwestie i w takich różnorodnych dyskusjach takie różne zagadnienia się pojawiają. No myślę, że ta notatka sporo wyjaśnia, jeśli chodzi o powstawanie kolejnych obiektów i mieszkaniowych, i przemysłowych na terenie Chełma. I przemysłowych na terenie Chełma. Aż będę chciał.

0: Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
5: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
4: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
5: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
4: Korzenie. 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
5: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
6: Reklama. Bądź

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Giganci programowania Chełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigantiprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.
9: Słuchacie Bonton Radio.
10: Nie.

0: areszt dla kierowcy ciężarówki za śmiertelny wypadek na A1. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta. Co na to Karol Nawrocki? Jaki kierunek studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać? Studenci mogą skorzystać z podpowiedzi. Miriam Lipińska. Częstochowski sąd aresztował na 3 miesiące kierowcę ciężarówki zatrzymanego po wtorkowym wypadku na A1 na wysokości Mykanowa. Zginęły w nim 4 osoby, a 4 inne zostały ranne. Wiadomo już, że kierowca, który wjechał w pracowników drogowych, był pod wpływem narkotyków, mówi prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
1: Znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Według biegłego z zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego.
0: Mężczyzna usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Przyznał się do winy. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego, a chodzi o sprawę nieodebrania ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura zwróciła się do prezydenta, by on sam wyznaczył termin, w jakim przesłuchanie może się odbyć. Mówi Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratury krajowej.
2: To jest taka forma bardziej kurtuazyjna. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na pełnioną funkcję ma liczne obowiązki. To jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
0: Prezydent zapowiedział już, że weźmie udział w przesłuchaniu. Polska przekazała ambasadorowi Rosji kategoryczny protest wobec eskalacji operacji hybrydowych i rosyjskiego terroryzmu państwowego. Wezwany przez MSZ ambasador Georgii Michno usłyszał też stanowczy sprzeciw wobec powtarzających się prowokacji w obliczu naszych granic powietrznych. Polska wezwała rosyjskiego dyplomatę w związku z ostatnimi incydentami w Polsce i w ramach solidarności z Niemcami, między innymi w związku z incydentem z dronem z materiałami wybuchowymi, znalezionym na lotnisku w Lipsku. Tymczasem w Niemczech nadal dochodzi do niepokojących wydarzeń. Wczoraj koło stacji energetycznej w niemieckim Dormagen w nadrenii północnej Westfalii przechodzień znalazł podejrzany przedmiot. Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb, choć nie potwierdzono tego oficjalnie. Eksperci badają, czy przedmiot mógł być użyty do ataku na sieć elektroenergetyczną. 10 kandydatów wystartuje w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. To ci, którzy zdobyli wymaganą liczbę podpisów wyborców, czyli minimum 3000. Wczoraj o 16:00 Miejska Komisja Wyborcza zakończyła przyjmowanie zgłoszeń kandydatów wraz z listami poparcia i zarejestrowała tych, których podpisy zostały już sprawdzone, mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
3: Zarejestrowaliśmy następujących kandydatów. Pana Michała Drewnickiego, pana Jana Hoffmana, panią Aleksandrę Owcę i panią Monikę Piątkowską. Tych kandydatów, których dzisiaj otrzymaliśmy, przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwały o odmowie lub rejestracji kandydata.
0: Przedterminowe wybory w Krakowie są zaplanowane na ostatnią niedzielę września. Jaki kierunek studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać? To podpowie maturzystom ELA, czyli system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów. Jak wybór zawodu widzą sami maturzyści?
4: Wydaje mi się, że to musi być coś mniej więcej połowicznie. Na pewno przez pryzmat też pieniędzy na pewno.
5: Jak się jakby pójdzie w to, co się faktycznie lubi, to co się chce robić, to kasa jakoś się znajdzie, myślę, na pewno.
0: System można znaleźć na stronie ela-uczen.nauka.gov.pl.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Chełm ma nową halę sportową. Powstała przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 i wczoraj uroczyście ją otwarto. Obiekt powstał dzięki dofinansowaniu z programu Olimpia. Otrzymał imię wieloletniego nauczyciela wychowania fizycznego, Kazimierza Prusa. 7 września będziemy obchodzić Światowy Dzień Świadomości Dystrofii Mięśniowej Duchenna, ciężkiej choroby genetycznej, z którą żyje m.in. Szymonek Zelent, mieszkaniec regionu, którego mama w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny opowie o codziennych zmaganiach rodziny. Miłośnicy outdooru mogą korzystać z programu Zanocuj w lesie, który pozwala legalnie spędzić noc na wyznaczonych obszarach. Jeden z nich znajduje się w lesie Borek koło Nadleśnictwa. Ten temat również podejmiemy za niecałe pół godziny w wiadomościach.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Intensywnie popada na północy, przelotnie w pozostałych regionach. Do tego przeważnie pochmurno, a na termometrach od 18 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 25 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: Ponton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
10: Dzień dobry, kolejny dzień przed nami, a z racji tego, że to piątek, to nawet nie wiem co powiedzieć. Tak po prostu miło jest, że hej, tak miło się zrobiło, nie? No dobrze, 6 minut jeszcze po godzinie 7. Dzień dobry wszystkim, tu Dominik Feldman.

0: Mamy 7:11. Na naszych zegarach już widzimy, jaka jest godzina, ale być może niektórzy się zastanawiają, jak będą się podpisywać na liście w pracy, pod którym dniem się podpisać, bo ostatnio ich nie było, niepodpisywane, pustki, coś tam. Także dzisiaj pod czwóreczką, proszę bardzo, tam podpisik rzucić. Dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio. No i mamy też osoby, które chętnie by sobie świętowały. Można świętować, mając na imię Rosalia lub Stefania, Lilia, Maria, Katarzyna, Przemysław może świętować, Iwonka, Julian, Daniel, Daniela, Teodor, Ida, Iwo, Marceli, Bonifacy, Felicyta, Mojżesz, a także Rajmunda. Także gorąco pozdrawiamy wszystkich jubilatów i solenizantów prosto z anteny radia Bonton tak wcześnie o poranku. Natomiast no, ci, którzy chcą świętować razem z nimi, no, mogą też zacząć od samego rana. Ja nie widzę najmniejszych problemów. Byle tylko zrobić swoje obowiązki, jakie tam do jakich się zobowiązaliście. No i tyle. I lecimy z tematem. Dzisiaj jeszcze nietypowe święto. Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego, a także Dzień Orzeszków Makadamia. Tylko proszę pamiętać, że te święta ze sobą się nie łączą.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. Dzień dobry w kolejnym odcinku A dlaczego? W wydaniu powiedzmy starszym. No i mamy pytanie od Julki z Modrzaka z Włodawy.
3: Dlaczego dźwięk naszego głosu na nagraniu brzmi tak dziwnie?
2: Jeśli kiedykolwiek odsłuchaliście nagranie swojego głosu i pomyśleliście, co to w ogóle jest, ja tak brzmię, spokojnie. To naprawdę jesteście wy, tylko inni ludzie słyszą wasz głos właśnie tak, jak brzmi na nagraniu. Skąd więc to dziwne wrażenie? Kiedy mówimy, dźwięk naszego głosu dociera do uszu dwoma drogami. Pierwsza jest oczywista, głos rozchodzi się w powietrzu i trafia do naszych uszu. Tak samo słyszą nas inni. Ale też jest druga droga, drgania powstające podczas mówienia przechodzą przez nasze ciało, m.in. przez kości czaszki i docierają do ucha wewnętrznego, a kości bardzo dobrze przekazują niższe częstotliwości. Dlatego kiedy mówimy, słyszymy swój głos jako trochę niższy, pełniejszy i bardziej basowy. Na nagraniu tej drugiej drogi już nie ma. Mikrofon rejestruje przede wszystkim dźwięk, który rozchodzi się w powietrzu. Kiedy później słuchamy nagrania, słyszymy więc głos bez tego dodatkowego efektu przewodzenia przez własne ciało. I nagle, ojej, to naprawdę ja? Tak. To ty. Nie martwcie się, ja też tak miałam na początku, ale praca z głosem nauczyła mnie, że no właśnie, to jak ja siebie słyszę, to jest nieważne. Ważne, jak wy mnie słyszycie. I jest jeszcze jedna rzecz. Jesteśmy przyzwyczajeni do własnego głosu w tej wewnętrznej wersji, dlatego różnica może wydawać się naprawdę ogromna. Co ciekawe, po pewnym czasie można się do nagranego głosu przyzwyczaić i my tutaj w radiu jesteśmy tego żywym przykładem. Im częściej go słuchamy, tym mniej dziwny nam się wydaje. Czyli jeśli nie lubicie swojego głosu na nagraniach, problem prawdopodobnie nie leży w waszym głosie. Wasz mózg po prostu mówi, halo, chwila, tego głosu nie znam, a znać go będzie. W końcu. Pytanie to zadała, przypominam, Julka z Modrzaka z Włodawy. Dziękuję ci bardzo, a my dalej sprawdzamy, skąd się biorą rzeczy, które wydają się oczywiste, dopóki nie zapytamy, a dlaczego? Dziękuję wam bardzo za ten tydzień. Ja jestem oczywiście Kinga Miszczyk. Słyszymy się w przyszłym tygodniu i pamiętajcie, pytajcie, sprawdzajcie i odkrywajcie. Miłego weekendu. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
4: Reklama.
5: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
6: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
7: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
8: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na te
4: sse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania Starnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
9: Forma nie bierze się znikąd.
10: Zdrowie nie bierze się znikąd.
9: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
10: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
9: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
11: Tato, słyszałeś o ACR?
12: A co to jest ACR?
13: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
11: To tu! Gdzie ten robot?
13: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.

0: 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy wnet.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
7: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
8: Let me tell you.

0: Generalnie pamiętam ten dzień jak dzisiaj. No, taka trochę ekscytacja się pojawiała. No tak, tak, tak, że zaczynamy rok szkolny, 1 września, a tu dzisiaj już czwarty i ostatni dzień tygodnia jeszcze. No to coś pięknego. Trzydniowa nauka w szkole. No, trzeba zaapelować do prezydenta, żeby zrobił coś takiego od nowego roku. Żeby tak zawsze było. Albo chociaż co 2 tygodnie. Naprawdę by się przyjemniej chodziło do szkoły. Już nie mówię, że do pracy, tak? No niech te dzieciaki mają coś z tego życia. No to co? Ja w takim razie biorę się za pismo, za tworzenie pisma do prezydenta, a wam życzę smacznej kawusi o poranku. Na zegarach już 20 minut. Po godzinie 7, jak z tego co widzę, wszystko się zgadza na zegarku. Zapraszam serdecznie, bo 7.30 to czas najświeższych wiadomości lokalnych Radia Bon Ton, więc warto być razem z nami.
1: 104,9 Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, gruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna, firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
4: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
5: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się 4 września w siedzibie ośrodka przy ulicy Bieławin 2A w Chełmie. W programie pokaz przeprowadzania egzaminu praktycznego kategorii T, próbne egzaminy teoretyczne i praktyczne kategorii B, turniej dla instruktorów nauki jazdy o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, zawody w zmienianiu koła, symulatory dachowania, zderzania, poduszki powietrznej i alkogogli. Dla dzieci animator, malowanie twarzy i masaże, pokazy sprzętu służby mundurowych, tresury psów policyjnych, grill i wiele innych. 4 września od godziny 10. Wstęp wolny.
0: Reklama.
6: Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszam na wiadomości lokalne o 7.30. A w nich powracamy do wczorajszego ważnego wydarzenia. Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Chełmie otwarto uroczyście nowoczesną halę sportową. Jej powstanie jest efektem udziału miasta w ministerialnym programie Olimpia. Na budowę obiektu pozyskano dofinansowanie.
7: Właśnie tutaj przez wiele lat brakowało odpowiedniej infrastruktury, aby móc rozwijać kolejne talenty pokoleń chełmian, uczniów tej szkoły. Ale dzisiaj podczas miejskiej inauguracji roku szkolnego 2026 możemy spełnić to marzenie. I bardzo się z tego cieszę, nie tylko jako prezydent miasta, ale także jako absolwent tej wyjątkowej szkoły. Cieszę się, bo wiem, jak ważne to było dla wszystkich uczniów.
6: Mówił w trakcie uroczystości Jakub Banaszek, prezydent Chełma. Była ona tym bardziej ważna dla szkolnej społeczności, że to właśnie wieloletniego nauczyciela wychowania fizycznego szkoły ustanowiono patronem nowej hali. I nosi ona imię Kazimierza Prusa.
8: Znany był jako działacz społeczny, działacz rozwijający kulturę sportową wśród młodzieży chełmskiej i zasłynął z bardzo dużo różnych osiągnięć w dziedzinie siatkówki. Naszą drużynę siatkową doprowadził aż do Mistrzostwa Polski. Był wspaniałym nauczycielem, autorytetem, który potrafił rozwinąć pasję do piłki siatkowej wśród naszych uczniów i młodzieży.
6: Przypominała Jolanta Konopko, dyrektor szkoły podstawowej nr 3. Z kolei włodarz miasta wspomniał też o planach na otwarcie w przyszłym roku Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej. 7 września przypada Światowy Dzień Świadomości Dystrofii Mięśniowej Duchenna, podstępnej choroby genetycznej, która dotyka głównie chłopców. Atakuje gen DMD, odpowiedzialny za produkcję dystrofiny. Jest to białko odpowiadające za ochronę mięśni. Jego brak oznacza stopniową degradację mięśni i niestety finalnie prowadzi do śmierci. Przypomnijmy, że z tą poważną chorobą żyje Szymon Zeland, którego mama Dominika opowiedziała nam o codziennym życiu rodziny w obliczu choroby.
9: Każdego dnia mamy multum zajęć po rehabilitację, logopedię, badania, szpitale, wizyty, stomatolodzy, pulmonolodzy, kardiolodzy. To jest po prostu masa wyrzeczeń i masa rzeczy, które trzeba spiąć dzień po dniu, żeby wszystko miało ręce i nogi, pogodzić przedszkole z rehabilitacją, z wizytami w szpitalach, z konsultacjami. To jest może taka trochę abstrakcja, ale z tą chorobą trzeba nauczyć się żyć, a nie żyć dla choroby. To jest taka zasadnicza różnica. My nie żyjemy dla dystrofii, my żyjemy z dystrofią, czyli my musimy nauczyć się podporządkować zachowania Szymona, jego symptomy do jego codzienności. I przez te 2 lata nauczyliśmy się, że trzeba cieszyć się z małych rzeczy, bo chwile są bardzo ulotne.
6: Przy okazji Światowego Dnia Świadomości Dystrofii Mięśniowej Duchenna w geście Solidarności środowiska skupione wokół osób z tą chorobą apelują o wsparcie chorujących. Przełom lata i jesieni sprzyja biwakowaniu w lesie. Naprzeciw miłośnikom outdooru już od kilku lat wychodzą Lasy Państwowe z programem Zanocuj w lesie. Umożliwia on spędzenie nocy wśród drzew w miejscach do tego wyznaczonych. Trzeba pamiętać, że jedno z nich znajduje się w lesie Borek, niedaleko siedziby nadleśnictwa. Korzystanie z niego wymaga jednak stosowania się do regulaminu i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza w przypadku rozpalania ognia.
10: Warto się zainteresować takimi rzeczami jak zagrożenie pożarowe. Te dane są publikowane przez Lasy Państwowe codziennie, 2 razy dziennie dokładnie, mianowicie o godzinie 10 i o godzinie 14. I tam po prostu mamy informację, czy tego konkretnego dnia można rozpalić na terenie, na którym chcemy sobie biwakować ognisko, czy też nie do końca możemy je rozpalić. Jeżeli chodzi o drzewo, no to jeżeli drzewo nie jest przygotowane przez nadleśnictwo, no to musimy je najnormalniej w świecie przywieźć ze sobą.
6: Zaznacza Damian Grzybna, instruktor survivalu, a więcej o programie Zanocuj w lesie, jego zasadach oraz popularności wśród amatorów survivalu będzie można posłuchać w pierwszym odcinku nowego sezonu Instrukcji Przetrwania. Na program zapraszamy w niedzielę po 11:00.

0: No chodź, chodź tutaj, przyjacielu, zapraszam cię serdecznie. Skoro już tak cię tutaj daleko przygnało, a poza twoje biurko, no to proszę bardzo, oddajemy ci mikrofon. Nasi słuchacze też chętnie posłuchają najświeższych informacji dla kierowców.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Piątek, na horyzoncie godzina 8, a to znak trwających jeszcze korków, głównie w kierunku centrum Chełma. Więcej pojazdów mamy wokół ronda Jana Pawła II i Zwin, wzdłuż Lubelskiej i Wojsłowickiej, jak też na większych parkingach. Po raz kolejny, na prośbę zmotoryzowanych, ale też pieszych, przypominamy o zatrzymaniu się przed strzałką warunkową, zanim skręcimy na skrzyżowaniu. No i o ustępowanie pierwszeństwa tym, którzy mają zielone. Zdwojoną czujność zachowajcie także przed przejściami dla pieszych w okolicach szkół.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka, Chełm, Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
8: Reklama.
9: Bonton Radio. Na dzień dobry.

7.50, a wy słuchacie Radia Bonton, a ja przypominam, że dzisiaj mamy święto. Tak jest. Być może nawet nie słyszeliście, ale dzisiaj jest Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego. Główny cel tej idei, jakby tego wydarzenia, to przełamanie tabu, no i strachów związanych z seksualnością oraz promowanie otwartej komunikacji na temat zdrowia seksualnego. No i taka edukacja dzisiaj rzeczą normalną jest w czasie, kiedy no, już jesteśmy po wakacjach, czyli w czasie roku szkolnego. Natomiast jeśli chodzi o to święto, o którym wspomniałem, ma dosyć mocny i silny zasięg globalny. Inicjatywa sięga nawet do 60 krajów na całym świecie. No i wszędzie mnóstwo działań edukacyjnych. Takim chyba największym globalnym problemem zdrowia publicznego są choroby przenoszone właśnie drogą płciową. A pozostają powszechne naprawdę na całym świecie, a statystyki, jak patrzę, naprawdę są alarmujące, bo więcej niż 1 milion nabywanych chorób jest praktycznie codziennie. No a statystyki z 2020 roku, 374 miliony nowych zakażeń i jedną z czterech bakteryjnych lub pasożytniczych infekcji przenoszonych drogą płciową. Jak się okazuje, najważniejsze są diagnostyki, a więc nie zapominajcie o tym, żeby badać się. Słuchajcie, bo

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
4: Biały miś, o biały wiś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
2: Reklama.
5: Bonton Radio.

0: Szef MON zapowiada więcej samolotów wojskowych na polskim niebie. Zarzuty i wnioski o areszt dla zatrzymanych w sprawie zonda krypto. Posłowie zajmą się obywatelskim projektem w sprawie zmian w prawie łowieckim. Miriam Lipińska. Polskiego nieba ma strzec więcej wojskowych samolotów, m.in. myśliwce F-16 i śmigłowce. Tak zdecydował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w związku z kolejnymi rosyjskimi prowokacjami. Zaledwie wczoraj nad Bałtykiem, około 40 km od Ustki, polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy. Już od przyszłego czwartku nad wschodnią granicą kraju zacznie obowiązywać strefa ograniczonego ruchu lotniczego. Nocą loty zarówno samolotów, jak i dronów będą zakazane, a w dzień samoloty będą mogły tam latać pod warunkiem włączonego transpondera i stałej łączności. Ograniczenia nie dotyczą samolotów pasażerskich. Mają obowiązywać do 9 grudnia. Zarzutami zakończyły się wczoraj przesłuchania w prokuraturze trojga zatrzymanych w związku z aferą zonda krypto i zaginięciem jej twórcy Sylwestra Suszka. Śledczy skierowali także do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Grzegorz Kozieł.
1: Inwestor i spekulant giełdowy Rafał Z. miał przywłaszczyć 1 700 000 zł powierzonych mu przez operatora zonda krypto. Jaromira W. miała przyjąć 8 milionów złotych, potwierdzić spłatę nieistniejącej pożyczki na 2,5 miliona euro i przejąć jedną z nieruchomości. Anna P. miała z kolei przejąć nieruchomość wartą 700 000 zł oraz utrudniać śledztwo w sprawie pozbawienia wolności zaginionego w 2022 roku Sylwestra Suszka. Obie kobiety usłyszały także zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzani nie przyznali się do winy, ale złożyli wyjaśnienia. Za te czyny grozi im nawet 8 lub 10 lat więzienia, informuje prokurator Anna Adamiak.
2: Jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
1: O tymczasowym areszcie zdecyduje Sąd Rejonowy Katowice Wschód.
0: Nie wymagane 100 tysięcy, ale ponad dwa razy tyle podpisów zebrali pod obywatelskim projektem zmian w prawie łowieckim inicjatorzy akcji Uwaga Polowania. Projekt zakłada m.in. zwiększenie ze 150 do 700 metrów minimalnej odległości od zabudowań, w jakiej można strzelać, mówi rzecznik inicjatywy Michał Suchora.
3: Największymi beneficjentami naszej nowelizacji będą właśnie ludzie mieszkający na terenach wiejskich, którzy przez myśliwi traktowani są po prostu jak chłopi pszczelinianie.
0: Teraz społeczną propozycją będą musieli zająć się posłowie. Są zarzuty dla pracownika sklepu, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. Zarobił w ten sposób 15 tysięcy złotych. Odpowie za kradzież z włamaniem do systemu sklepu i terminala płatniczego, mówi Barbara Sobieszak z policji w Nowym Tomyślu.
4: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
0: Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Od nowego roku szkolnego jedzenie na szkolnych stołówkach jest zdrowsze. Serwują więcej roślinnych dań. A jaki jest sekret naprawdę smacznego obiadu?
5: Miłość do kuchni jest moim sekretem. Przyprawy jak najbardziej. Imbir, prawda, podkręcenie tego smaku. Dzieci lubią naprawdę przyprawione potrawy przyprawami naturalnymi.
0: Mówi szef szkolnej kuchni Daniel Żybusz z podstawówki imienia Słowackiego w Lublinie. Rewolucja też w szkolnych sklepikach, które nie sprzedają już słonych przekąsek czy słodyczy.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
8: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
9: Z prawdziwą panią z Anglii.
0: Na termometrach dziś maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 25 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Na niebie sporo chmur, do tego przelotny deszcz, a na północy popada intensywnie.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
10: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
8: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
9: Z prawdziwą panią z Anglii.
11: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
13: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
14: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
15: Czas najwyższy, moi drodzy, z wami się przywitać, ale i też pożegnać, bo na dłuższą chwilę muszę z wami się pożegnać. Tak, tak, tak. Na naszej antenie, jak dobrze pamiętacie, 10 minut po 8 czas na rozmowę z gościem Radia Bonton, więc no, nie mogę wtedy używać mikrofonu, niestety. Zakazali mi. 5 po 8, witam serdecznie. Wracam 20 po 8.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Dzień dobry Państwu, Kinga Miszczek z tej strony. Teraz przenosimy się w przeszłość i to daleko. Jesteśmy w Bibliotece Publicznej imienia Marii Pauliny Orsetti. Zacznijmy od liczby 120. 120 lat to naprawdę kawał historii i gdyby teraz miała Pani jednym zdaniem powiedzieć, czym przez te 120 lat była dla Chełmian biblioteka, co by Pani powiedziała? Wiem, że to ciężkie zadanie, ale proszę bardzo.
2: Katarzyna Sokołowska, dyrektor Chełmskiej Biblioteki Publicznej imienia Marii Pauliny Orsetti. Historia Chełmskiej Biblioteki Publicznej sięga 1906 roku. Biblioteka powstała w okresie, gdy działalność oświatowa i kulturalna stanowiła jeden z najważniejszych elementów podtrzymywania polskiej tożsamości narodowej pod zaborami. Zarówno wtedy, kiedy biblioteka powstawała, kiedy powstawała pierwsza czytelnia, kiedy zakładała ją Maria Paulina Orsetti, jak i w ciągu całych 120 lat, biblioteka, czytelnia, biblioteka była instytucją kultury, edukacji i niezmiennie pełniła rolę miejsca otwartego dla mieszkańców miasta i regionu. Oczywiście, jeżeli mówimy o początkach, no to wiążą się one z działalnością Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Chełmie. Z inicjatywy tego koła powstała pierwsza publiczna czytelnia i tutaj ciekawostka,

0: udostępniano książki za darmo, chociaż w tym czasie powszechnym było udostępnianie książek za jakąś tam niewielką opłatą. Myślę, że biblioteka od tego 1906 roku pełni bardzo ważną rolę. Oczywiście te role się zmieniają, one są coraz to inne. W tej chwili jesteśmy, uważam, nowoczesną instytucją kultury. Jesteśmy miejscem otwartym dla mieszkańców. Wtedy to było okno tak naprawdę na edukację, okno na naukę, na kontakt z książką dla ludzi, którzy tego potrzebowali.
1: Historia biblioteki zaczyna się w 1906 roku i jest w niej także Maria Paulina Orsetti. To niezwykle ciekawa postać, osoba, która już wtedy dostrzegała, że dostęp do książki i wiedzy może zmienić lokalną społeczność. Czy ma Pani wrażenie, że współczesna biblioteka nadal realizuje tę samą ideę, tylko w zupełnie innych warunkach?
0: Maria Paulina Orsetti, zakładając tą publiczną czytelnię, przekonywała, że hełm potrzebuje ogólnodostępnej czytelni. Zbierała książki, aby wiedza pomagała mieszkańcom uczyć się, zachowywać kulturę, budować więź. Maria Paulina Orsetti uważała, że książka jest podstawowym, jest artykułem pierwszej potrzeby dla mieszkańców naszego miasta, zresztą dla wszystkich. Ona kochała książki. Rzeczywiście, Maria Paulina Orsetti była niezwykłą postacią i bardzo się cieszymy, że właśnie ona jest patronką naszej biblioteki, ponieważ była wielką miłośniczką książek. Uważała, że książka buduje wspólnotę i tą miłość do książek zaszczepiała wszystkim, że tak powiem, w swoim środowisku. Nasza biblioteka przetrwała wiele różnych zakrętów, wiele różnych zawieruch historii. Na przykład już rok po powstaniu, czyli w 1907 roku, władze carskie zawiesiły działalność Polskiej Macierzy Szkolnej i zamknęły prowadzone przez nią placówki. Ale tutaj zaangażowanie mieszkańców, między innymi pani Skibińskiej, która przejęła opiekę nad księgozbiorem, opiekowała się książkami, przeniosła tak jakby bibliotekę do swojego domu i dalej udostępniała książki czytelnikom. Tą działalność prowadziła aż do 1915 roku. W 1916 roku biblioteka odzyskała możliwość legalnego funkcjonowania. Oczywiście sprzyjały temu zmiany polityczne związane z zajęciem Lubelszczyzny przez wojska austro-węgierskie, których administracja prowadziła taką bardziej liberalną politykę wobec polskich inicjatyw oświatowych niż władze rosyjskie. W tym czasie księgozbiór naszej chełmskiej biblioteki liczył około 800 woluminów. Tworzyły go ocalałe zbiory z dawnej Biblioteki Polskiej Macierzy Szkolnej. Dzisiaj tworzymy nowoczesną bibliotekę. Staramy się odpowiadać na potrzeby, na współczesne potrzeby czytelnicze. Oczywiście biblioteka podlegała przemianom. Mamy cyfrowy katalog. Dzisiaj nasi czytelnicy mają dostęp do z pozycji naszego katalogu, naszego bibliotecznego katalogu funkcjonującego w Chełmskiej Bibliotece Publicznej, mają dostęp do zasobów bibliotek połączonych. Funkcjonujemy w systemie ALMA, gdzie mamy dostęp zarówno do naszych zbiorów, jak i do zbiorów gminnych bibliotek publicznych powiatu chełmskiego oraz innych bibliotek w całym kraju, jak również do Biblioteki Narodowej. To jest taki duży krok, który rzeczywiście zwiększa nam dostępność do wielu, wielu publikacji.
1: To była krótsza wersja naszej rozmowy. Na tę dłuższą zapraszam na naszą stronę radiobonton.pl w zakładce Gość Radia Bonton.
2: Gość Radia Bonton. Reklama.
3: Płotek. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama. Bonton

0: Nie powiem gdzie, ale trafiłem ostatnio na taką miejscowość, gdzie odbywały się w miniony weekend dożynki. Tu u nas, w naszym powiecie, tak jest. No i okazuje się, że trafiam na gang, słuchajcie. Gang, tak jest. No taki nowoczesny gang, bardzo młodych dzieciaków, wszyscy w kaskach, więc można by byłoby powiedzieć spokojnie, że zamaskowani, tak? Co oni tam robili? No nic strasznego, owszem, że nic strasznego, natomiast jeździli na hulajnogach, w takich naprawdę typowych gangach, nawet po 10 osób. Serio. Wyglądało to ciekawie. Jeden na jednym kole, drugi w ogóle, bez żadnych bez trzymania kierownicy. No to niebezpieczne, niebezpieczne od razu mówię, ale i te hulajnogi nie wyglądały na takie, które rozpędzają się, wiecie, do prędkości 20 km na godzinę. No jakby nie było, wrzesień jest, no. No nie wiem, nie bardzo to mi się klei, że to są prezenty pokomunijne w zasadzie. No ale zorientowałem się w temacie i są to takie hulajnogi, które nawet potrafią się, uwaga, rozpędzić do 70 km na godzinę. I wcale nie jest to takie drogie. 2-3 tysiące podobno i już ma się taką hulajnogę. To ostatnio sąsiad skuter kupował, który rozpędza się do 60 i w zasadzie nie zrywa się jakoś mega szybko. Wręcz bym powiedział, że kiepsko. I zapłacił 5 koła. No, to już mamy rozwiązanie, dlaczego to staje się takie popularne i tworzą się w wielu miejscowościach takie gangi. Mój kolega na nich mówi kukurydzyny.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
3: Autoryzowany diler Husqvarna. Garden Park. Chełm. Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa.

0: sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się 4 września w siedzibie ośrodka przy ulicy Bieławin 2A w Chełmie. W programie pokaz przeprowadzania egzaminu praktycznego kategorii T, próbne egzaminy teoretyczne i praktyczne kategorii B, turniej dla instruktorów nauki jazdy o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, zawody w zmienianiu koła, symulatory dachowania, zderzania, poduszki powietrznej, alkogogli. Dla dzieci animator, malowanie twarzy i masaże, pokazy sprzętu służb mundurowych, tresury psów policyjnych, grill i wiele innych. 4 września od godziny 10. Wstęp wolny.
2: Reklama.
3: Cały czas chodzi mi coś po głowie i tak nie wiem co w zasadzie, tak? Nie wiem co. No, dlatego może zamiast myśleć jakoś dziwnie o jakichś dziwnych, różnych dziwnych rzeczach, to po co to w ogóle myśleć? Lepiej posłuchać wiadomości sportowych, które przynosi do naszego studia Marcin Petruk.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Bonton Radio Sport.
6: Zapraszam na wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Jutro o 12:00 Chełmianka Chełm, lider swojej grupy w trzeciej lidze, powalczy o kolejne punkty. Tym razem zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego zmierzy się na wyjeździe z rezerwami Wisły Kraków.
7: Fajna seria, tak, bo przyjemnie jest wygrywać i mamy te 6 zwycięstw, komplet zwycięstw, więc na pewno to fajnie buduje zespół. Natomiast no, nikt jeszcze ligi nie wygrał po 6 kolejkach, więc tak podchodzimy do tego logicznie, że liczy się ten każdy następny mecz i tym razem jedziemy do Krakowa. Mamy trochę problemów zdrowotnych, ale no to jak to w życiu, każdy zespół takie ma, więc musimy sobie z tym poradzić.
6: Mówił szkoleniowiec biało-zielonych. Na własną murawę jego zespół wraca 12 września, żeby podjąć Siarkę Tarnobrzeg. Przenosimy się do trzeciej ligi, gdzie o punkty walczy natomiast Bóg Hanna. Obecnie drużyna szkolona przez Bartosza Bodysa plasuje się na 11 lokacie, a jutro rozegra kolejne domowe spotkanie, podejmując Beniaminka Zmagań, czyli Wiktorię Łukowa. Początek spotkania w Hannie o godzinie 13. W weekend po raz 4 tej jesieni wyjdą na murawy zespoły chełmskiej klasy okręgowej. Aktualnie stawce przewodzi Ekoróżanka, która w poprzednim meczu zgarnęła komplet punktów po okazałym zwycięstwie 9-1 nad Hetmanem Żółkiewka.
8: W ciągu 90 minut wreszcie zagraliśmy mecz na dobrym poziomie przez cały okres trwania spotkania. Przez 2 kolejki czy puchar to zawsze mieliśmy jedną połowę bardzo słabą, a drugą lepszą. A tutaj w pierwszej połowie kontrola, troszeczkę mniej sytuacji, ale mieliśmy pomysł, żeby troszeczkę wymęczyć przeciwnika, więcej utrzymać się przy piłce, uważać na te kontry groźne, które we sparingu nas ukusiły kilka razy i to nam wyszło.
6: Mówił trener Ekoróżanki Kamil Karwatiuk. Kolejnym rywalem jego zespołu będzie Włodawianka. Druga w tabeli Granica Darochusk zmierzy się z GKS-em Łopiennik, zaś zamykające okręgowe podium rezerwy Chełmianki zagrają z Frasati Wojsławice.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Bonton.

0: Pobontonowe spotkanie oczywiście z wiadomościami drogowymi, z informacjami, które zawsze do naszego studia przynosi, nie donosi, tylko przynosi Marcin Petruk, 20 minut przed 9.
1: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans, hełm przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Jeżeli chodzi o prace drogowe, to żadnych nowinek. W remoncie są ulice Przemysłowa i Fabryczna. Poranne korki przeminęły, a większy ruch w mieście nastąpi w okolicach godziny 15. Wyzwaniem o tej porze może być znalezienie miejsca parkingowego w centrum, dlatego jak zawsze przy tej okazji apelujemy o ustawianie samochodu w taki sposób, aby nie utrudniać przejazdu innym autom, ale również nie ograniczać możliwości przemieszczania się pieszym po chodnikach.
1: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans, hełm przemysłowa 28.
2: Bon Ton Radio na 104,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512-835-211.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
5: Firma Monter, hełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe, profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, hełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
6: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji.

0: Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
1: Bonton Radio. Na dzień dobry.

kupujemy mieszkanie poza miastem albo w mieście, ale na takich mniejszych uliczkach. No i mamy drogę, na której mkną wszyscy, jakby to była autostrada. A jednak autostradą nie jest, bo to teren zabudowany. No i co wtedy? No i wtedy mieszkańcy zaczynają się denerwować, pojawia się zgłoszenie do Urzędu Miasta, do Urzędu Gminy i jest prośba o zamontowanie progów zwalniających. No i tak właśnie stało się na drodze w Chojnie Nowym, pierwszym dokładnie. Mieszkańcy faktycznie się już zaczęli denerwować, no i też bać o własne i swoich dzieci pewnie bezpieczeństwo. Dlatego wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Siedliszczu pani Diana postanowiła złożyć interpelację. Ale jakby na ten moment jeszcze nie ma informacji, czy faktycznie te progi zwalniające tam się pojawią, więc ja apeluję do kierowców o rozsądek i rozwagę, bo zamiast właśnie jechać sobie 50, będziemy musieli zwalniać przez takie progi do 20 na godzinę, niszczyć też nasze zawieszenie, więc jeżeli wspólnie sami nie weźmiemy się w garść, to faktycznie te progi pewnie prędzej czy później tam powstaną. Jak czytamy w komunikacie od

0: burmistrza. Sprawa jest w toku, więc czekają pewnie tam na wyniki analizy i stanowiska właściwych instytucji. No i być może one tam powstaną, ale może jest jeszcze światełko w tunelu, że się ten ruch uspokoi, wyciszy, będzie spokojniej, wolniej jeżdżone. No to może odstąpię od montowania tych progów. Szczerze, ja ich bardzo nie lubię, ale jako kierowca. Natomiast gdybym był pieszym, no to faktycznie też mógłbym być za tym, żeby je zamontować.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41 a nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy. Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Reklama. Bonton Radio.

0: Doniesienia w sprawie działalności zonda krypto. Uwaga na intensywne opady deszczu. Gdzie są ostrzeżenia? Norweski piłkarz Erling Haaland przez zmianę fryzury może stracić miliony dolarów. Miriam Lipińska. Sejm spróbuje dziś odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. Karol Nawrocki już 3 razy wetował rządowe projekty w tej sprawie. Koalicja rządząca podkreśla, że przepisy są konieczne, by państwo mogło skutecznie ostrzegać przed niebezpieczeństwami związanymi z tym rynkiem. Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzebne są jednak głosy opozycji.
1: Zagłosujemy za podtrzymanie weta prezydenta. Oczywiście nie będziemy odrzucać weta prezydenta.
2: Pokażą, że afera zonda krypto to jest w 100% ich odpowiedzialność.
0: Mówili Mateusz Morawiecki z Rozwoju Plus i Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL-u. A temat ustawy o kryptowalutach wraca za sprawą kolejnych wątków afery zonda krypto. A jak się okazuje, giełda kryptowalut mogła być trwale niewypłacalna już pod koniec 2022 roku. To ustalenia estońskiego syndyka, do których dotarły Wirtualna Polska i TVN24. Mimo to zonda krypto przez 3 kolejne lata przyjmowała wpłaty od klientów. Została też sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Estoński zarządca stwierdził również, że nie można wykluczyć, iż niewypłacalność spowodowały czyny noszące znamiona przestępstwa lub poważne błędy w zarządzaniu. Rosyjski ambasador stawił się wczoraj w polskim MSZ-cie. To w związku z ostatnimi rosyjskimi prowokacjami w Polsce, ale także w Niemczech. Polska przekazała kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych, mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór.
3: W obliczu wrogich działań Federacji Rosyjskiej sojusznicy stoją razem.
0: Ambasador Georgi Michno miał też usłyszeć stanowczy sprzeciw wobec powtarzających się prowokacji w pobliżu naszych granic powietrznych. Chodzi o kolejne przypadki, gdy rosyjskie samoloty wojskowe latają bez włączonych urządzeń identyfikacyjnych. A sam dyplomata po wyjściu z MSZ-u stwierdził, że nie przedstawiono mu żadnych dowodów. Odrzucił też, jak je określił, całkowicie bezpodstawne, absurdalne i sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem oskarżenie. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu. Mocno będzie padać na Pomorzu, a także w części Pomorza Zachodniego i województwa warmińsko-mazurskiego. Lokalnie może spaść 35 mm deszczu. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim zaczną obowiązywać już przed południem, a na Warmii i Mazurach dopiero pod wieczór. I na koniec zmieniamy temat. Obcięcie włosów dla norweskiego piłkarza Erlinga Haalanda może też oznaczać obcięcie sporej części dochodów ze sprzedaży gumki do włosów, której jest ambasadorem. Zawodnik Manchesteru City swoje do niedawna długie włosy na każdy mecz tegorocznego mundialu związywał wspomnianą gumką, którą dzięki temu rozsławił na cały świat. Jej sprzedaż wystrzeliła właśnie podczas Mistrzostw Świata. Zamówienia nadchodziły z całego globu w nieprawdopodobnych ilościach. Na sprzedaży gumki zarabiał też sam piłkarz, a gumka stała się flagowym produktem firmy produkującej akcesoria do włosów. Teraz jednak, jak zwracają uwagę norweskie media, popularność gumki, a wraz z nią sprzedaż, może się załamać. Wszystko przez zmianę fryzury przez piłkarza.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Chełmie trwa akcja promująca bezpieczeństwo na drodze. Wciąż można dołączyć i skorzystać z atrakcji dla całych rodzin w programie m.in. zabawy dla dzieci, pokazy służb mundurowych, tresura psów, poczęstunek, ale przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa, m.in. symulacja egzaminu na prawo jazdy. Rusza 4. ogólnopolska edycja konkursu Odblaskowa Szkoła. Jego celem jest promocja bezpieczeństwa dzieci na drogach, m.in. poprzez popularyzowanie elementów odblaskowych i zasad ruchu drogowego. Od 1 września w gminie Wierzbica działa nowa sieć autobusowa. 5 linii łączy mniejsze miejscowości z centrum gminy, ułatwiając mieszkańcom dojazd do szkół, lekarza czy urzędów. Połączenie uruchomiono dzięki wsparciu z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. O tej sprawie i inne tematy w szczegółach w wiadomościach o 9.30.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
0: Niebo nad Polską zachmurzone i tak będzie przez cały dzisiejszy dzień. Do tego przelotny deszcz, a na północy opady intensywne. Na termometrach umiarkowane temperatury od 18 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 25 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku.
6: dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
7: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
10: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
11: Skoro minęła już dziewiąta, skoro wiadomości za nami, no to teraz sama muzyczka. Tak jest. No ale jak zwykle 20 po dziewiątej też będę miał dla was kolejne ciekawe tematy, które was trochę może odstresują w tej robocie. No ile to można pracować? Dzień dobry wszystkim. Dokładnie mamy już 6 minut po godzinie dziewiątej.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Żeby jakoś spuentować szkolny tydzień w witaminie FM, to przyjrzymy się dzisiaj poradnikowi, który NFZ przygotował dla rodziców przy okazji początku nowego roku szkolnego. Janek Zieliński, zapraszam. Słowem wstępu, to w tym tygodniu omówiliśmy już takie tematy jak zakaz użytkowania smartfonów w podstawówkach, uchwała sklepikowa zmieniająca stołówkowe jadłospisy i zasady funkcjonowania sklepików, a także ponownie omówiliśmy temat edukacji zdrowotnej, która tym razem będzie obowiązkowa, z wyłączeniem części o edukacji seksualnej. Po części wybrane zagadnienia omówione przeze mnie w poprzednich epizodach wybrzmiewają również w poradniku pacjenta NFZ. Na początek postawa dziecka. Fizyczna oczywiście w tym przypadku. Kwestie moralne zostawiam wam. Szkoła wiąże się z tym, że dziecko a. nosi tam ciężki plecak, b. siedzi po kilka godzin dziennie. W tym kluczowym czasie warto zadbać o zdrowe praktyki, bo to może się przydać w przyszłości. Na przykład, jeżeli nasze dziecko już jako dorosła osoba będzie pracować w trybie biurowym, to już jako dorosły będzie wiedzieć, jak zadbać o swoje zdrowie, by nie scalić się z firmowym krzesłem. A wad, które mogą się rozwinąć, jest dużo, od płaskostopia, przez krzywe kolana, napięte mięśnie, czy asymetrię miednicy, barków lub łopatek. Ale dobra, co z tym zrobić? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i od niego zaczniemy. Ważne, by dziecko siedziało prosto. Dotyczy to zarówno pleców, ale także stóp. Kolana ugięte pod kątem prostym, stopy całą powierzchnią na podłodze, podobnie ręce. Tutaj istotne jest biurko, które powinno dać swobodę dziecku, a z kolei krzesło powinno przede wszystkim podpierać odcinek lędźwiowy, mieć możliwość regulacji wysokości i kąta nachylenia. Dobrym pomysłem może być też duża piłka gimnastyczna, pozwalająca na aktywne siedzenie. Należy również zadbać o światło, by za dnia świeciło z przeciwnej strony do dominującej ręki dziecka, a w nocy by równomiernie rozświetlało biurko. Najlepiej w ciepłej barwie. To tyle jak chodzi o siedzenie. Teraz trochę o chodzeniu. Zadbajmy o odpowiednie buty. Przewiewne, łatwe w założeniu, z antypoślizgową podeszwą, co by nasze maleństwo nie wywinęło orła na pierwszej lepszej posadzce. No i też grunt, by model był swobodny, nie uciskał stóp, zwłaszcza w palcach. No i gwóźdź programu. Plecak. Ważne, aby plecak sam w sobie był dostosowany do dziecka. Mówimy o dopasowaniu do pleców, odblaskach, odpowiednich paskach, by nosiło się to wygodnie, niezależnie czy dziecko mieszka na osiedlu 30-lecia w Chełmie i ma blisko do dwóch szkół, czy ma do przebycia kilka ulic. Co do wagi, trzymajmy się wartości w okolicach 10%, czyli jeżeli dziecko waży 30 kg, to niech nosi 3-kilogramowy plecak maksymalnie. Warto też przysiąść z dzieckiem rano i przeanalizować wyprawkę, żeby dziecko się nie obładowało zbędnymi rzeczami. Oczywiście to tylko część zagadnień z poradnika NFZ-u. Zostawię wam link pod dzisiejszym odcinkiem, gdzie macie jeszcze chociażby poradnik dietetyczny z posiłkami rozpisanymi na 2 tygodnie. Tak więc to ode mnie dzisiaj na tyle. Życzę wam miłego weekendu i oczywiście dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Hełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
0: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
6: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę.
9: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.
12: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Ależ ten czas leci. Oj, pędzi, pędzi. Niektórzy pamiętają pierwszą część Shreka. Niektórzy nawet jeszcze z naszych słuchaczy. Niektórzy nawet jeszcze nie oglądali w ogóle Shreka, nawet tych najnowszych części. Tak są, bo młodzi. Oj, tak, tak. A ja teraz na pewno rozmawiam, mówię do ludzi, którzy są na tym świecie, którzy pamiętają Złomka. Wiecie, o jakiej kreskówce mówię. No, mianowicie, słuchajcie, dążę do tego, że są na świecie dzieci, których rodziców nie było jeszcze na świecie, gdy do kin wchodziły auta. Kultowa animacja Pixara, której premiera miała miejsce, uwaga, w 2006 roku. No, starzejemy się, pędzi. Pamiętam tę kreskówkę. Pamiętam to, jak złoto, jak wchodziło to na ekrany. A tu minęło już 20 lat.
1: Panie, tak się nie robi!
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
2: Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Forma D3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
3: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskie.
4: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca. Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
7: Czyta lektor AI.

0: reklama.
1: To jest tak, my sobie muzyczki słuchamy, my sobie gdzieś tam w pracy rozmawiamy, załatwiamy swoje czynności, a nasi dziennikarze cały czas dbają o to, żebyście byli na bieżąco z najświeższymi informacjami, no ale pracując, zdobywając je, to jest jedno, ale teraz czas na ich zaprezentowanie, więc dajmy im chwilę, posłuchajmy. Czas na lokalne wiadomości. Radia Bonton, minęła 9:30.
2: Eliza Kudelska, Nowosad, wiadomości lokalne Radia Bonton, jest 9:30. W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Chełmie rozpoczęła się akcja promująca w atrakcyjny sposób bezpieczeństwo. Wciąż można dołączyć, by skorzystać z ciekawego programu tegorocznej odsłony wydarzenia.
3: Pokaz przeprowadzenia egzaminu praktycznego w zakresie kategorii T ciągnika rolniczego. W tym dniu również odbędą się próbne egzaminy teoretyczne oraz praktyczne w zakresie kategorii B prawa jazdy. Odbędzie się również turniej dla instruktorów nauki jazdy o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego. Odbędą się również zawody w zmienieniu koła na czas. Do dyspozycji Państwa również będą symulatory dachowania, zderzenia. Zaprezentujemy działanie poduszki powierzchnej. Będzie możliwe skorzystanie również z przejścia w alkogoglach, czyli pod wpływem alkoholu, jakie zachowania tutaj są organizmu.
2: O programie mówi Mariusz Ostrowski, dyrektor Chełmskiego Ośrodka. Organizatorzy przewidzieli również zabawę dla najmłodszych z udziałem animatora, pokaz sprzętu używanego przez służby mundurowe oraz tresury psów, jak też poczęstunek. Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski sprawują patronat nad tym wydarzeniem. I pozostajemy jeszcze przy bezpieczeństwie. Koniec wakacji, początek szkoły, a na drogach znowu tłocznie. Tysiące dzieci ruszają rano do swoich klas pieszo, na rowerach, hulajnogach i właśnie teraz warto przypomnieć, czasem jeden mały odblask może zrobić naprawdę dużą różnicę. Wraz z nowym rokiem szkolnym rusza czwarta ogólnopolska edycja konkursu Odblaskowa Szkoła. To nie jest jednak konkurs, w którym liczą się tylko punkty i dyplomy. Chodzi o to, żeby o bezpieczeństwie na drodze mówić ciekawie, praktycznie i przede wszystkim wspólnie, bo odblask nie musi być nudnym gadżetem przypiętym do plecaka. Może stać się na przykład bohaterem szkolnej akcji, sportowego wyzwania, gry, happeningu czy lekcji, po której dzieci naprawdę zapamiętają, dlaczego warto być widocznym. Organizatorzy chcą, by w działania włączyli się nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale również rodzice, samorządy i dyrektorzy szkół. Szkoły, które chcą zamienić bezpieczeństwo na drodze w praktyczną naukę i dobrą zabawę, mają czas na zgłoszenie udziału w konkursie do 25 września. Za przedsięwzięcie odpowiada Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Warto więc sprawdzić, czy w szkolnym kalendarzu znalazło się już miejsce na odblaskową szkołę.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
2: Koniec z komunikacyjną izolacją w gminie Wierzbica. Od 1 września mieszkańcy mogą już korzystać z nowej sieci połączeń autobusowych, która objęła niemal cały region. 5 linii regularnie łączy mniejsze miejscowości z centrum gminy, ułatwiając dojazd do szkół, lekarzy i urzędów. To prawdziwy przełom dla mieszkańców tej gminy. Nowy system ma przede wszystkim ograniczyć problem wykluczenia komunikacyjnego i ułatwić życie tym, którzy do tej pory mieli utrudniony dostęp do transportu publicznego. Uruchomienie połączeń było możliwe dzięki oficjalnemu porozumieniu z końcówki sierpnia, które podpisała wójt Anna Flisiuk wraz z operatorem transportu. Inwestycja zyskała wsparcie finansowe z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Z nowych możliwości cieszą się mieszkańcy takich miejscowości jak Terenin, Helenów, Olchowiec, Syczyn czy Tarnów. Jak podkreśla wójt gminy, celem jest, by niezależnie od miejsca zamieszkania każdy mógł dotrzeć do Wierzbicy i załatwić najważniejsze codzienne sprawy. System został starannie zaplanowany. Najdłuższa, 30-kilometrowa linia numer 1 łączy Wierzbicę osiedle m.in. ze Święcicą i Beskiem. Pozostałe trasy o długości od 16 do ponad 25 km zapewniają dojazd z takich kierunków jak Pniówno, Kamienna Góra czy Wólka Tarnowska. Co ważne dla rodziców, większość tras uwzględnia przystanki przy ulicy Pogodnej bezpośrednio w pobliżu szkoły, co ułatwia bezpieczny dojazd dzieciom i młodzieży. Rozkłady jazdy są dostosowane do potrzeb pasażerów. Kursy oznaczone literą S realizowane są w dni nauki szkolnej, natomiast te z symbolem W będą obowiązywać w wakacje. Pełne zestawienie tras oraz godziny odjazdów są już dostępne na oficjalnej stronie internetowej gminy Wierzbica.
0: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: je bois mon verre devant Café de Paris, oui.
1: Idealnie, wręcz idealnie, że jesteś. Monika Łupkowska, no naprawdę. Świetnie się składa, bo tak ostatnio planowałem ten weekend, co tu robić, czy może ciocię odwiedzić, czy może wyjechać do Zakopanego, ale być może tu na miejscu okaże się, że najwięcej atrakcji nas czeka. Bez wyjazdów i bez wydawania pieniążków, bez biletów. Jakie atrakcje na ten weekend? Posłuchajcie, co ciekawego przygotowała dla was Monika.
2: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
2: Bliżej Kultury.
4: Zapraszam, Monika Łupkowska. Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo oraz najważniejsze dzieła polskiej literatury. Została zainicjowana w 2012 roku wspólną lekturą pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Od tej pory co roku w wielu miejscowościach w Polsce i poza jej granicami odbywają się spotkania, które integrują lokalne społeczności wokół wspólnego czytania. Chełmska Biblioteka Publiczna również zaprasza mieszkańców na Narodowe Czytanie. Wydarzenie odbędzie się w sobotę o godzinie 10 w Parku Czytelnika przy ulicy Partyzantów 40, a więcej Anna Pietuch z biblioteki.
5: Lekturą tegorocznej, 15 już edycji ogólnopolskiej akcji, będą Dziady Adama Mickiewicza. Narodowe Czytanie, jak zwykle, jest objęte honorowym patronatem pary prezydenckiej. Lektura, czteroczęściowy cykl dramatów naszego wyjątkowego twórcy, narodowego wieszcza, powstało w XIX wieku i łączy świat realny z metafizycznym, historię z ludową tradycją i jest, trzeba przyznać, dla współczesnego czytelnika dziełem niełatwym. Aczkolwiek jest na pewno wyzwaniem, aby je przeczytać, zrozumieć i na nowo przeżyć, mając świadomość, że jest dramatem wybitnym. Tekst Adama Mickiewicza, mimo że powstał już 200 lat temu, nadal inspiruje i skłania do rozmowy i zastanowienia się nad ważnymi sprawami, takimi jak chociażby patriotyzm czy też tradycja. Przypomnę jeszcze, że Narodowe Czytanie jest ogólnopolską akcją, która została zainicjowana w 2012 roku. Chełmska Biblioteka Publiczna także od tego roku uczestniczy w tym wydarzeniu. Zgłaszają się do nas chętne osoby, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy lub przedstawiciele placówek oświatowych, a także innych instytucji oraz osoby prywatne, które chętnie w naszym wydarzeniu uczestniczą i tak samo będzie w tym roku. Także bardzo się cieszymy i zapraszamy wszystkich chętnych także do udziału w akcji jako słuchacze. Odbędzie się ona w tym roku w Parku Czytelnika, bowiem pogoda zapowiada się chyba na tyle dobra, że będzie mogło się odbyć na zewnątrz. W razie jakiegoś niezapowiedzianego deszczu przeniesiemy się do wypożyczalni głównej przy ulicy Partyzantów 40.
4: W tym dniu także użytkownicy biblioteki, którzy mają przetrzymane książki, będą je mogli zwrócić bez konsekwencji finansowych. Z kolei we Włodawie akcja odbędzie się 11 września. A na koniec klasycznie zapraszam Was na podcast Bliżej Kultury.
6: Cześć. Od tegorocznej edycji Chmielaków minęły 2 tygodnie. Media wciąż żyją tym wydarzeniem. To podsunęło mi pomysł, by sprawdzić, jak o imprezie pisano na samym początku. Pogrzebałam w archiwach. Znalazłam artykuł z września 1971 roku. Okazuje się, że pierwsze Chmielaki miały wyjątkowy klimat i obrzędy, o których dziś mało kto pamięta. W nowym odcinku podcastu zabiorę Was w podróż do tamtych lat. Opowiem o pierwszym ogólnokrajowym święcie, dawnych tradycjach i o tym, dlaczego na stadionie 340 tancerzy uciekało przed rogatym stworem. Kolejny odcinek podcastu Chmielaki Krasnostawskie, ludzie, historia i dziedzictwo już dziś, dokładnie o 18.20. Do usłyszenia, zapraszam, Joanna Klimek.
3: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
2: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
8: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny. Hełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej, rajstop i skarpet.
9: Cześć, tu Północ Nieruchomości Hełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Hełmie. Północ Nieruchomości Hełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
10: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
11: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
12: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się 4 września w siedzibie ośrodka przy ulicy Bieławin 2A w Chełmie. W programie pokaz przeprowadzania egzaminu praktycznego kategorii T, próbne egzaminy teoretyczne i praktyczne kategorii B, turniej dla instruktorów nauki jazdy o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, zawody w zmienianiu koła, symulatory dachowania, zderzania, poduszki powietrznej, alkogogli. Dla dzieci

0: Skoro wy jesteście, no to ja też jestem przygotowany, uzbrojony niemalże po zęby, przyznaję szczerze, w dobrą muzykę do godziny 12. Przypominam, że jestem z wami w programie Bonton na Dzień Dobry. Natomiast to, co przed nami, to najważniejsze. Trzeba to zapowiedzieć wszystko. Wiadomości z kraju i ze świata, no i też będzie sport. Wszystko od 10, tak. A, no i najważniejsza sprawa akurat z mojego punktu widzenia i siedzenia. Chcę właśnie dowiedzieć się, jak będzie, jak nam pogoda będzie się układać na najbliższe dni. Dlatego właśnie w prognozie pogody za chwilę i dla was, i dla mnie też pojawią się istotne rzeczy. No bo wiecie, no Monika przed momentem pojawiła się tu w naszym programie Bliżej Kultury. Podpowiedziała, co tam ciekawego moglibyśmy sobie wybrać, co moglibyśmy sobie porobić. No ale wiele zależy od pogody, prawda? Wiele zależy, a nawet nie wiem, czy nie więcej niż wiele. Dlatego posłuchajmy osobiście właśnie po 11, czyli dosłownie za niepełne 9 minut, jak to tam ciekawego nam ta aura pogodowa wrześniowa zgotuje na ten pierwszy weekend wrześniowy powakacyjny.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama. Jesień i zima w Twoim domu wcale nie muszą być chłodne. Poznaj, a może nawet kup najnowsze rozwiązania grzewcze. Już 15 września od godziny 8 Ciepłotech zaprasza na targi z markami Defro i Blaze Harmony. Zobacz nowoczesne kotły na pellet i drewno oraz porozmawiaj z ekspertami. A 23 września od godziny 8 firmy Afriso i Kotłospaw zaprezentują nowoczesne rozwiązania dla instalacji grzewczych, automatykę sterującą Afriso oraz kotły na pellet i drewno marki Kotłospaw. Oszczędności i nowoczesne rozwiązania na targach techniki grzewczej w Ciepłotechu. Zapraszamy. Chełm Przemysłowa 26. W te dni specjalne oferty i rabaty.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
3: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
2: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
3: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
2: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
3: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
4: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Tymczasowy areszt dla podejrzanych w aferze Zonda Krypto. Kolejny niepokojący incydent w Niemczech. Policja mówi o próbie sabotażu. Mamy też coś dla maturzystów, którzy wciąż nie zdecydowali, jakie studia wybrać. Miriam Lipińska. Jest 3-miesięczny areszt dla trojga podejrzanych w sprawie afery Zonda Krypto i zaginięcia jej twórcy. Wczoraj biznesmen i twórca internetowy Rafał Z, a także Jaromira W., żona gangstera Mariana W., pseudonim Maniek, oraz jego prawa ręka w biznesach paliwowych Anna P., usłyszeli zarzuty. Ta ostatnia również zarzut utrudniania śledztwa w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka, twórcy Zonda Krypto.
1: Zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był oraz ostatni widziany.
0: Mówiła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Podejrzanym grozi od 8 do 10 lat więzienia. Polskie niebo pod większą ochroną. Szef MON zapowiedział zwiększenie aktywności m.in. samolotów F-16 i śmigłowców. A to nie wszystko, bo od przyszłego czwartku we wschodniej części Polski będzie obowiązywać tymczasowe ograniczenie ruchu lotniczego do wysokości około 3 km. Samoloty będą tam mogły latać tylko w dzień i to z włączonymi transponderami i stałą łącznością. Nocą loty samolotów i dronów będą zabronione. Ograniczenia nie dotkną lotów pasażerskich, a potrwają do 9 grudnia. To była najprawdopodobniej próba sabotażu, mówi niemiecka policja o podejrzanym przedmiocie znalezionym wczoraj koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen na zachodzie kraju. Służby przekazały, że ktoś najwyraźniej próbował umyślnie doprowadzić do zwarcia i że mają list, w którym sprawcy przyznają się do tego czynu. Jednocześnie policja sprawdza inne stacje elektroenergetyczne w okolicy. Czy tam również nie zostały podłożone inne podejrzane przedmioty. A to kolejny podobny incydent w Niemczech w ostatnich dniach. Przepisy w sprawie ocen przychodni do poprawki. Tak zdecydował NFZ po krytyce tych rozwiązań ze strony medyków. A zgodnie z propozycją o tym, ile pieniędzy dostanie przychodnia, miałaby zdecydować m.in. liczba teleporad, wizyt domowych oraz badań profilaktycznych.
2: Nie rozumiem i NFZ nie podał żadnego uzasadnienia merytorycznego, dlaczego tego typu działania miałyby cokolwiek poprawić z perspektywy pacjenta.
0: Mówi dr Filip Pawliczak z Naczelnej Izby Lekarskiej, a Paweł Florek z NFZ-u odpowiada.
3: Nie traktowałbym tego jako kary, bo z tym się też stykamy, natomiast jest to pewien rodzaj mobilizacji.
0: Czasu na wprowadzenie zmian jest mało, bo nowy system finansowania ma zacząć obowiązywać od października. Po jakich studiach jest szansa na dobrą pracę i zarobki? Maturzystom w dokonaniu wyboru dalszej edukacyjnej ścieżki pomoże ELA, czyli system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów. To baza danych, mówi minister nauki Marcin Kulasek.
4: Ta baza to taki swego rodzaju kompas dla młodych ludzi, dla przyszłych studentów, żeby sprawdzili, jakie mają predyspozycje, a na końcu, żeby zobaczyli, który zawód, która uczelnia, który kierunek, jeżeli chodzi o szkoły wyższe, da im upragnioną pracę, a na końcu dobre, godne zarobki.
0: Sprawdzić można nie tylko konkretne kwoty po konkretnych kierunkach, ale też to, jak szybko absolwenci znajdują po nich pracę.
5: Bonton Radio.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki w półfinale Mistrzostw Europy biało-czerwone są wciąż niepokonane w turnieju, a wczoraj wygrały w ćwierćfinale w Stambule z Holandią 3-1, mówi przyjmująca Paulina Damaskę.
7: Taka adrenalinka, tyle emocji i byłam w różnych stanach, ale myślę, że to było pierwsze spotkanie, w którym rzeczywiście byłam też zestresowana, a końcówka, no myślę, że przyniosła nam tyle emocji, tyle euforii jak naszym kibicom, a może nawet więcej, bo ja jak została w kwadracie, to chyba bym zeszła już pod koniec.
6: Jutro o finał nasz zespół zagra z głównymi faworytkami do złota Włoszkami. W drugim półfinale Serbia zmierzy się z Turcją. Iga Świątek dzielnie niesie na barkach oczekiwania i nadzieje polskich kibiców na dobry wynik w US Open. W swoim drugim meczu turniejowa ósemka pokonała Nadię Podorowską z Argentyny do 3-2. Jutro w trzeciej rundzie rywalką Świątek będzie Marii Bouskowa z Czech. Występy w singlu był rozczarowujący dla Magdalinet i Marii Chwalińskiej, ale za to grając ze sobą po raz pierwszy w karierze awansowały do drugiej rundy debla. Wczoraj pokonały rozstawione z numerem 5 Chinkę Haniu Guo i Francuzkę Krystynę Malenowicz 6-7, 6-4, 6-4. Znamy już prawie kompę zespołów, które zagrają w drugiej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. Ostatniego uczestnika wyłoni 15 września mecz drugiego zespołu Widzewa Łódź z Polonią Bytom. Wczoraj odpadły dwa kolejne kluby z Ekstraklasy. Wieczysta Kraków przegrała w Świdniku z Awią 1-3, a Pogoń Szczecin we Wrocławiu ze Śląskiem 1-2. A w Ekstraklasie mamy nowego lidera. Został nim Lech Poznań po tym, jak w zaległym meczu pokonał Jagiellonię Białystok 2-1. To był intensywny mecz, mówi trener Jagi Adrian Siemieniec.
8: Wygraliśmy dobre spotkanie. Chcę powiedzieć bardzo dobre, bo to był generalnie mecz dwóch dobrych bądź bardzo dobrych zespołów, bardzo taktyczny, bardzo jakościowy, taki, który może nie było nie wiadomo jak dużo czystych sytuacji dla dwóch zespołów, no ale wynikało to z jakości zarówno takiej indywidualnej, jak i zespołowej.
6: Lech o punkty wyprzedza Legię Warszawa i Górnika Zabrze, który wczoraj w Częstochowie wygrał z Rakowem 2-1. Jeszcze ogromny pech polskiego piłkarza, który liczył na powołanie do reprezentacji. Obrońca Lons, Maik Nawrocki, zerwał więzadło krzyżowe i czeka go długa przerwa.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Przed nami pochmurny i deszczowy dzień, ale przynajmniej dość ciepło. Maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 25 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
9: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
10: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
11: Ludzie, kto szuka roboty, to ja mam dla was naprawdę porządną pracę. Bez żadnych opóźnień w płatnościach, no bo państwowa robota, a taka to złota robota. Szczegóły już za chwilę. Zapraszam serdecznie, to Dominik Feldman w programie Bonton na dzień dobry. Takie oto tylko i wyłącznie cuda. Aktualnie 7 minut po 10.

0: reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna. Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.

0: 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100 krotka.
3: Filet z piersi kurczaka.

0: Drobniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama. Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

kto szuka pracy, to być może będzie oferta dla niego, ale i też dla niej. Jeśli macie prawo jazdy kategorii B, no to śmiało możecie zaczynać. Jeśli macie ewentualnie jeszcze kategorię A i lubicie jeździć na motocyklu, to może być robota naprawdę dla was. Jeśli macie tytuł zawodowy technik mechanik, to też robota może być dla was. No i jeszcze pasuje mieć znajomość taką chociaż komunikatywną języka angielskiego i biorą was w ciemno. No dobra, żartuję, bo jest limit miejsc. 50 osób szukają dokładnie tak. Kto chce dołączyć do Komendy Stołecznej Policji w Warszawie? Haha, moi drodzy, jest informacja, w ich mediach społecznościowych się pojawia, że właśnie szukają do Wydziału Ruchu Drogowego. No i będzie trzeba pojeździć sobie jakąś furką fajną, wiecie, no tam nawet Mustangi się czasami pojawiają, jak komuś skonfiskują, prawda? No można na motocyklu pojeździć, no i to jest akurat dobry kierunek. No ja osobiście zrobiłem sobie to prawo jazdy na motocykl kilka lat temu i przyznaję szczerze, że w sezonie jeżdżę no może ze 2-3 razy, to i tak góra i robię tak może z 500 km w sumie. A gdyby być takim funkcjonariuszem w ruchu drogowym i jeździć na motocyklu, no robota w dzień na motocyklu, no coś pięknego. Ci, którzy kochają motocykle, to może być dobre wyzwanie, dobre zadanie dla was, dobra robota. No ale co ciekawe, uwaga, tutaj podchodzą panowie policjanci do tego naboru naprawdę tak jakby no z biegiem czasu, bo w tym poście czytamy, że tu nie ma miejsca na nudę, to nie ma to tamto. Kontrole drogowe, obsługa zdarzeń, motocykle, radiowozy, specjalistyczny sprzęt i zabezpieczenie najważniejszych wydarzeń. No faktycznie tam nie ma miejsca na nudę. Także jak ktoś myśli, że drogówka to tylko pączki i odpoczynek gdzieś na bezdrożach, to chyba się grubo myli. Bonto.

0: Reklama.
1: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
5: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
6: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama.
7: Teraz ten człowiek, który wchodzi do studia, pewnie przez was jest mile słyszany. Pewnie nawet po drugiej stronie pojawiają się oklaski, gdy on tutaj wchodzi. No wcale bym się nie zdziwił, to nasza gwiazda sportowa niemalże, Marcin Petruk, z informacjami właśnie lokalnymi sportowymi.
5: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Bonton Radio Sport.
9: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Siatkarze HKS-u Chełmu powoli zbliżają się do półmetka przygotowań do nowego sezonu w Tauron Lidze. Obecnie drużyna szkolona przez Krzysztofa Andrzejewskiego kończy trzeci tydzień treningów, a w drugiej połowie września będzie je łączyła z meczami kontrolnymi. Pierwsze spotkanie ligowe biało-zieloni rozegrają 19 października przed własną publicznością, podejmując Cuprum Stilon Gorzów. Do trzeciej jesiennej kolejki są już gotowe zespoły grające w chełmskiej klasie A. Stawce przewodzi obecnie Znicz Sienica Różana, który jutro podejmie u siebie rezerwy ruchu Izbica. Również jutro drugi w tabeli Tatran Kraśniczyn zmierzy się z GKS-em Pławanice Kamień, zaś trzecia w zestawieniu Savena Savin w niedzielę powalczy o punkty z Unią Białopole. Drugą turę jesiennych zmagań rozegrają w weekend drużyny chełmskiej klasy B. Liderujący KS Bezek zmierzy się z drugim zespołem Orła Srebrzyszcze, wiceliderująca Wojsławia Wojsławice z rezerwami Saweny Savin, a trzeci Hutnik Ruda Huta z Hutnikiem Dubeczno. Po zwycięskim spotkaniu w Pucharze Polski z Legią Warszawa Motor Lublin przygotowuje się do ekstraklasowego meczu, również z Legią Warszawa. W środowym starciu zespół prowadzony przez Mariusza Misiurę pokonał rywali 3-0.
10: My jesteśmy, tak jak mówię, zadowoleni, bo po tych 2 miesiącach i patrząc, jak mamy mało czasu na grę, patrząc, jaki mamy przetrudny terminarz, z jakimi zespołami, w jakim momencie oni budowy są, a my na jakim etapie i gdzieś tam za każdym razem być blisko nawet czasami porażki, czy czuć, że na tą porażkę nie zasłużyliśmy. Przymamy mądrych zawodników, szatnie jest Beresz, jest, nie wiem, Marek, jest Karol Czubak, jest Iwo Rodriguez. Gdyby coś tam nie funkcjonowało nie tak, to przecież to były pierwsze osoby, które gdzieś by biły na alarm, więc jakby tutaj my ze swojej strony jako sztab, jako zawodnicy, jest u nas duża, że tak powiem, spójność, jedność i mocno robimy wszystko, żeby w każdym meczu wyglądać coraz lepiej.
9: Komentował szkoleniowiec Motoru. Ligowe spotkanie w Lublinie rozegra się jutro, a pierwszy gwizdek o godzinie 20.15.
5: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
11: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Mija aktualnie 10:40, słuchacie oczywiście Radia Bonton na 104,9 FM. Uwaga, słuchajcie, znajomy ostatnio wystawił w mediach społecznościowych ogłoszenie, że wynajmie swojego Mercedesa AMG na ślub. Kto zainteresowany, można stanąć w kolejce, podobno jest spora kolejka. Akurat nie na śluby, tak? Tam 1000 zł trzeba zapłacić za taki dzień z kierowcą, 1000 zł na ślub, tak? Ale jest aktualnie trwająca promocja. Na rozwód 500 zł i też z kierowcą. Podobno bardzo popularna opcja. Ja nie wiem, nie znam się.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Giganci programowania Chełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu Click On. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.giganciprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne. Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
6: Biały miś, o biały wiś dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
0: Reklama. Bonton Radio. Na dzień

0: Płonie. Zrobię z tego fajka.
1: Jak tam uczniowie? Dajecie sobie radę? Pytanie retoryczne, bo po pierwsze nie usłyszę waszej odpowiedzi, a po drugie na pewno jesteście w szkole. O, w szkole uczą się, a my dorośli co? Ha, tak jak chcieliśmy, szybciutko do roboty, pracować i nie przejmować się zadanymi pracami domowymi. Wszystko jest na miejscu, słuchajcie, no. Nie jest wam wesoło jednak. No, tak może być, że w szkole było łatwiej, tak. Człowiek wracał z tej szkoły i nie miał większych obowiązków oprócz pracy domowej. No tak, a teraz z pracy to praca, a jeszcze przedsiębiorcy? O, nie daj Boże. A ja właśnie czytam jeszcze, żeby was jeszcze mocniej zdenerwować i siebie chyba w zasadzie tak samo. Uczniowie ósmych klas z Ketchikan na Alasce w ramach egzaminu końcowego biorą udział, słuchajcie, w wyprawie. No to brzmi naprawdę ciekawie, jak widzę na załączonym obrazku jeszcze tę wyspę, na którą lecą. No to wygląda naprawdę ciekawie. Ale na koniec czytam, że to jest wyspa bezludna, to po pierwsze. A po drugie, muszą przetrwać tam 2 doby. I nie ma w tym nic trudnego. No, myślę, że Polacy też by sobie poradzili. Gorzej, jakby była tam zasada, że nie można ze sobą zabrać telefonów i nie wolno oglądać TikToka.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
0: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się Twoim samochodem, a Ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla Pań i Panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
0: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
2: Reklama.
6: Bum.

0: Cała Polska na żółto, są ostrzeżenia od synoptyków. Kolejna akcja niemieckiej policji przy stacji elektroenergetycznej. A na koniec o nietypowych badaniach naukowych, które zostały właśnie nagrodzone. Miriam Lipińska. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Mocno padać ma na Pomorzu, w części Pomorza Zachodniego i województwa warmińsko-mazurskiego. Miejscami spadnie tam 35 mm deszczu. Wszędzie poza wybrzeżem są też ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Mocno będzie wiać pod wieczór w porywach z prędkością 85 km na godzinę. Miejscami również burze. A nie cichnie burza wokół afery Zonda Krypto. Sąd zdecydował właśnie, że troje podejrzanych, Rafał Z, Jaromira W i Anna P, najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Wczoraj usłyszeli zarzuty. Grzegorz Kozieł.
1: Odpowiedzą m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy i przywłaszczenie mienia. Sąd pozytywnie rozpatrzył wnioski prokuratury o ich tymczasowe aresztowanie, jak wyjaśniała rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak.
2: Jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
1: Do zastosowania takiego środka zapobiegawczego w ocenie prokuratury przesłanką ogólną było duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych czynów, a kolejne przesłanki to zagrożenie surową karą oraz obawa matactwa i ucieczki. Podejrzanym grozi maksymalnie od 8 do 10 lat pozbawienia wolności.
0: Niemiecka policja przeszukuje od minionej nocy teren przy stacji elektroenergetycznej w Ganderkesee w Dolnej Saksonii. Służby odgrodziły obiekt. Rzeczniczka policji przekazała w rozmowie z dziennikiem Die Welt, że funkcjonariusze dokonali pewnego ustalenia w pobliżu stacji i dlatego wezwano dodatkowe siły. Policja w Dolnej Saksonii podkreśliła, że po próbach sabotażu na stacje elektroenergetyczne w Nadrenii Północnej Westfalii i Brandenburgii funkcjonariusze pozostają wyczuleni na podobne zagrożenia. A minionej nocy w Dormagen w Nadrenii Północnej Westfalii przy stacji elektroenergetycznej znaleziono podejrzany przedmiot. Policja podała dziś rano, że to najprawdopodobniej próba sabotażu i że ma list sprawców, w którym przyznają się do winy. Niemiecki gigant motoryzacyjny Volkswagen planuje największe zwolnienia w historii światowego przemysłu motoryzacyjnego. Do końca tej dekady chce wręczyć wypowiedzenia 100 tysiącom pracowników. Koncern tłumaczy się trudną sytuacją, amerykańskimi cłami, nierównym popytem na samochody elektryczne i przede wszystkim ostrą konkurencją ze strony producentów z Chin, którzy między innymi dzięki państwowym dotacjom produkują masowo i zdecydowanie taniej. I na koniec IG Noble rozdane. To humorystyczne nagrody dla naukowców za badania, które najpierw śmieszą, ale potem zmuszają do myślenia. Wśród laureatów są Polacy. Zespół pod kierownictwem profesor Agnieszki Sorokowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego został nagrodzony w kategorii węchowej za badanie, które wskazuje, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie. Nagrodzono też w dziedzinie ekonomii badanie, które wskazuje, że ludzie z wyższych warstw społecznych są bardziej skłonni zabierać słodycze przeznaczone dla dzieci niż przedstawiciele klas niższych. W dziedzinie medycyny doceniono badanie aerodynamiczne wydmuchiwania nosa, a fizycznego IG Nobla przyznano za teoretyczne i eksperymentalne próby zaprojektowania pisuaru zapobiegającego rozpryskom.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Ponad 600 nielegalnych papierosów zabezpieczyli funkcjonariusze służby celno-skarbowej i chełmskiej policji. Sprawa zaczęła się od kontroli przesyłki kurierskiej, a zakończyła przeszukaniem posesji i zatrzymaniem właściciela towaru. Straty z tytułu niezapłaconej akcyzy oszacowano na blisko 75 tysięcy. W wiadomościach o 11.30 nieco więcej o niezwykłym odkryciu. Na jednym z chełmskich strychów podczas porządków znaleziono blisko 90-letnią żeliwną puszkę instalacyjną zakładów braci Borkowskich. Zabytek zachował się w niemal fabrycznym stanie, a jego pochodzenie potwierdzono dzięki katalogom z 1938 roku. Za niecałe pół godziny w wiadomościach także o świętowaniu w wydaniu dożynek powiatu chełmskiego. Odbędą się w najbliższą niedzielę, 6 września.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Niebo nad Polską zachmurzone i z tych chmur wszędzie będzie przelotnie padać deszcz. Intensywniej popada na północy. A na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 25 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Bonton Radio. 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
8: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
9: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
10: Tak się zastanawiam, czy ta pomoc drogówce w poprzedniej godzinie to była dobry ruch, wiecie, no bo jak mało jest tych funkcjonariuszy w drogówce, to może będą nas rzadziej kontrolować czy coś, no nie wiem. No ale jeszcze tak, no dajmy im szansę ewentualnie, tak to powiedzmy sobie szczerze, że ostatni raz będę was do tego zachęcał, żeby iść w szeregi takiej służby i tym bardziej do drogówki, dlatego zostańcie razem z nami, jeśli jesteście zainteresowani. Tu program Bonton na dzień dobry, aktualnie 6 po 11. Witam was, Dominik Feldman. Cześć.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
3: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
8: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama.
10: Ponton Radio. Na dzień dobry.

Dopiero co godzinę temu zachęcałem was do pracy w drogówce, a teraz zniechęcę? No nie, myślę, że wręcz przeciwnie, bo takich sytuacji jest sporo, a wtedy praca policjanta okazuje się niemalże grą na żywo jak w GTA. A właśnie czytam, że 33-letni mieszkaniec Kielc podczas akcji Trzeźwość dmuchnął w alkomat, wykazał on 2 promile, no i nacisnął na gazy. No i wtedy oczywiście błyskawicznie pościg policjantów po ulicach Kielc. No, na szczęście zatrzymali faceta. To nie był jakiś tam większy problem. No wiecie, raczej nie słyszy się o tym, że ktoś gdzieś uciekł policji, więc zatrzymali chłopaka. Także no myślę, że to jest kolejna zachęta, bo takich pościgów, no może nie zdarzają się one codziennie, albo raz w tygodniu, albo raz na miesiąc, ale jednak się zdarzają, więc jak ktoś chce się poczuć jak w GTA, właśnie w realnym życiu, pracując w drogówce, no to cóż, drzwi kariery w drogówce są przed wami otwarte. I tutaj akurat fajnie, bo jesteście po tej drugiej stronie, to wy możecie na przykład użyć radiowozu do zatrzymania takiego delikwenta, możecie go zniszczyć, chyba tak, no z tego co się orientuję, to chyba tak. Ważne, żeby faceta wyeliminować po prostu z ruchu drogowego, żeby nikomu się nic w czasie tego pościgu nie stało. Tak w sumie na szybko, jak sobie to przemyślałem, to w sumie to może ja też bym się zgłosił. Ciekawe, czy da się połączyć te dwie prace. W radio i do tego jeszcze w radiowozie. W sumie może jedno i drugie naraz by człowiek robił. Dwie pensje, to byłoby coś. I tu radio przecież.

0: Reklama.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
6: Tato, słyszałeś o ACR?
7: A co to jest ACR?
8: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
6: To tu, gdzie ten robot?
8: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
0: Reklama.
9: Z jednej strony to idealny moment, żebyście posłuchali najświeższych informacji lokalnych Radia Bon Ton. Z drugiej strony, a nie, nie ma drugiej strony i nawet nie ma negatywnej strony w zasadzie z tej strony. Posłuchajcie, 11.30, najświeższe treści.
10: Jest 11.30, wiadomości lokalne Radia Bon Ton, Eliza Kudalska-Nawosat. Najpierw jedna przesyłka kurierska, później przeszukanie posesji. Funkcjonariusze lubelskiej służby celno-skarbowej wspólnie z chełmską policją ujawnili ponad 600 jednorazowych e-papierosów bez polskich znaków akcyzy. Sprawa zaczęła się w sortowni firmy kurierskiej w Chełmie. Funkcjonariusze wytypowali jedną z przesyłek i znaleźli w niej kilkadziesiąt nielegalnych e-papierosów. Na tym nie poprzestali. Wspólnie z policjantami przeszukali posesję odbiorcy. Tam znaleźli kolejnych już kilkaset sztuk. Właściciel towaru został zatrzymany i przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Według służb uszczuplenie należnego podatku akcyzowego wyniosło blisko 75 tysięcy złotych. Skarbówka przy tej okazji przypomina, że legalne jednorazowe e-papierosy z płynem nikotynowym muszą być m.in. opodatkowane i oznaczone polską banderolą. Muszą też spełniać wymagania dotyczące składu, pojemności, oznakowania i ostrzeżeń zdrowotnych. Niezwykłe odkrycie na jednym z chełmskich strychów. Podczas rutynowych prac porządkowych odnaleziono unikatowy zabytek przedwojennej polskiej techniki. To, co początkowo wyglądało na zwykły kawałek złomu, okazało się cennym eksponatem z lat 30. ubiegłego wieku. A to prawdziwa gratka dla miłośników historii i techniki. Na strychu obiektu z lat 30. odnaleziono hermetyczną, żeliwną puszkę instalacyjną, wyprodukowaną przez legendarne zakłady braci Borkowskich. Przedmiot, choć ma blisko 90 lat, zachował się w niemal fabrycznym stanie. Jak wyjaśnia Paweł Wira, kierownik chełmskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, znalezisko udało się precyzyjnie zidentyfikować dzięki zachowanym katalogom z 1938 roku. To dwuczęściowa puszka trójnikowa o średnicy 85 mm i wadze ponad kilograma. A co czyni ją tak wyjątkową? Bo to nie tylko pusta obudowa. Wewnątrz znajduje się oryginalny sznur uszczelniający porcelanowe gniazdo, a nawet miedziany przewód w bawełnianym oplocie. Na metalu wciąż widać fabryczną czarną farbę oraz logo Brabor. Braborg. Marka Braborg była w dwudziestoleciu międzywojennym symbolem nowoczesności. Firma założona w 1907 roku przez braci Edwarda, Jana i Ferdynanda Borkowskich, tuż przed wojną zatrudniała blisko 1000 osób i była potęgą w branży elektrotechnicznej. Ich produkty, od żyrandoli po skomplikowany osprzęt, słynęły z doskonałej jakości i wzornictwa. Rozwój firmy brutalnie przerwała wojna, a po 1945 roku majątek przedsiębiorstwa został znacjonalizowany. Próby odbudowy dawnej świetności firmy zakończyły się ostatecznie w 1950 roku. Odnaleziona w Chełmie puszka jest więc nie tylko elementem dawnej instalacji, ale właściwie rzadkim świadectwem potęgi polskiego przemysłu z okresu II RP.
8: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
10: W najbliższą niedzielę mieszkańcy powiatu chełmskiego spotkają się na dorocznych dożynkach. Tegoroczne święto plonów odbędzie się w amfiteatrze przy Domu Pomocy Społecznej w Nowinach.
0: Przed nami dzień pełen muzyki, tradycji i dobrej zabawy. Będą występy, konkursy, stoiska kół gospodyń wiejskich i atrakcje dla całych rodzin. Będzie też coś dobrego do zjedzenia. Gulasz z wielkiego gara, którym poczęstujemy naszych gości. Zabierzcie rodziny i znajomych. Spotykamy się 6 września w Nowinach i razem świętujemy dożynki powiatu chełmskiego. Serdecznie zapraszam.
10: Zachęca Piotr Deniszczuk, starosta chełmski. Organizatorzy przygotowali również galę zwycięzców powiatowej piosenki biesiadnej oraz konkursy dożynkowe. Nie zabraknie również wyróżnień dla osób zasłużonych dla rolnictwa i powiatu. Na scenie pojawią się też lokalni artyści. W programie znalazł się m.in. blok ludowy z udziałem zespołów i wokalistek z regionu.
8: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Do muzycznej kartki z kalendarza zagląda już teraz 20 minut przed 12 Jarosław Hołota.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Jarek Hołota, witam. Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza 4 września i sprawdzamy, jakie rocznice oraz wydarzenia ukształtowały dzisiejszą datę w świecie popkultury. Zaczynamy w roku 1960. Swoje 66. urodziny obchodzi dzisiaj King Tailey, wybitny amerykański gitarzysta i współzałożyciel legendarnej grunge'owej formacji Soundgarden, odpowiedzialny za surowe riffy w takich hitach jak Black Hole Sun czy Spoonman. Przenieśmy się do roku 1981. 4 września na świat przyszła Beyoncé Knowles, ikona współczesnej muzyki R&B i popu, piosenkarka, która karierę rozpoczynała w zespole Destiny's Child, a jako artystka solowa podbiła świat hitami takimi jak Single Ladies czy Crazy in Love. W kalendarzu zapisujemy rok 1982. Swoje 44. urodziny celebruje Mark Ronson, genialny brytyjski producent muzyczny, kompozytor i DJ odpowiedzialny za brzmienie albumów Amy Winehouse oraz absolutny mega hit Uptown Funk. Zaglądamy do roku 1996. Dokładnie 30 lat temu na rynku zadebiutował przełomowy album A-B Testing brytyjskiej formacji The Prodigy. W stacjach radiowych rządził ich bezkompromisowy, pełen energii singiel Firestarter. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1995 i piosenką, która na początku września tamtego roku opanowała europejskie listy przebojów. Przenieśmy się o 31 lat wstecz. Niemiecko-amerykański duet La Bouche wypuścił swój absolutny taneczny klasyk Be My Lover. Pulsujący bas, rewelacyjny wokal Melanie Thornton i niezwykle chwytliwy refren sprawiły, że utwór błyskawicznie stał się wielkim hitem dyskotek i stacji radiowych na całym świecie. To idealny, pełen energii wstęp do nadchodzącego weekendu w Radiu Bonton. Zamykamy dzisiejsze archiwum i z potężną dawką energii wjeżdżamy w weekend. Przed nami La Bouche.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
3: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem. Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na

0: Oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama. Bonton Radio. Na

Mówiłem, że wytrzymacie, apelowałem w poniedziałek. Zaciśnijcie zęby, jakoś ten tydzień przetrwamy. I co? I stało się. Przetrwaliśmy, tak jest. Już za moment piątek, dosłownie za kilka godzin. Piątek, piąteczek, piątunio i lecimy z weekendem. Także ja wam życzę, żebyście za bardzo nie polecieli. To znaczy, lecieć można, tylko żeby wrócić w poniedziałek w miejsce, gdzie powinniście wrócić na 7 rano. Tak jak ja, powinienem być tu w redakcji i będę. Będę, przynajmniej taki mam plan, tak? A jak będzie, no to poczekamy, zobaczymy, tak? Jak to się mówi. No dobra, ja wam serdecznie dziękuję za calutki tydzień. Za chwilę 12, za chwilę też czas na wiadomości.

0: wiadomości. Posłuchajcie uważnie. No i też dbajcie o siebie w ten weekend, bo to niby nie jest już weekend wakacyjny, ale a wiem, że tam niektórych może ponieść, mogą zaszaleć. Sporo imprez w okolicy zresztą, jak słyszeliście w naszym programie Bliżej Kultury. No, jest co robić, jest co robić. Wybierzcie coś ciekawego dla siebie. No i słyszymy się w poniedziałek.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
1: Reklama.
3: Mamy godzinę 12. Czas na popołudnie w rytmie dnia w Radiu Bonton.
4: Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut. Cud w Nepalu. Po 9 dniach od powodzi uratowano 2 osoby. Nasze siatkarki w strefie medalowej, ale przeciwnik w półfinale mistrzostw bardzo ciężki. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Na początek wiejska i Sejm, któremu nie udało się po raz trzeci odrzucić prezydenckiego weta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Zanim do tego doszło jednak, miejsce miała bardzo burzliwa debata. Premier mówił o powiązaniach zatrzymanych i podejrzanych osób z politykami. Cytował zeznania ze śledztwa w sprawie Zonda Krypto.
5: Zbyszek zapoznał się z aktami. To jest skandal. Mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
4: Mówił z sejmowej mównicy Donald Tusk.
6: Jak to jest, panie premierze? Jak to jest, że rozdziera pan szaty? Że rozdziera pan szaty, obrzuca pan oskarżeniami opozycję. Obrzuca pan oskarżeniami opozycję, a pana służby z panem na czele przez długie miesiące nie robicie zupełnie nic.
4: Odpowiadał premierowi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Do tego tematu z pewnością dziś będziemy jeszcze wracać. Po 9 dniach od gigantycznej powodzi w Nepalu udało się uratować 2 robotników. Mężczyźni byli uwięzieni w tunelu hydroelektrowni. To jedna z niewielu dobrych informacji z tego kraju, bo służby w ostatnich dniach odnajdują głównie ciała ofiar. Z najnowszych raportów służb wynika, że w całym kraju powódź zabiła ponad 1200 osób. Ponad 4200 nadal uznaje się za zaginione. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że będzie domagał się od Europy zwrotu pieniędzy za pomoc wojskową przekazaną Ukrainie za prezydentury Joe Bidena. Dodał, że setki miliardów dolarów zostały przekazane Ukrainie i NATO, choć jak ocenił, Europa zapłaciłaby za to, gdyby tylko ją o to poproszono. Nie podał przy tym kwoty, jaką jego zdaniem kraje europejskie powinny oddać Stanom Zjednoczonym. Chcemy więcej, mówią zgodnie polskie siatkarki. Biało-czerwone są już w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy, ale odważnie zapowiadają, że interesuje je przede wszystkim medal. Jutro półfinałowe starcie z Włoszkami, ale to rywalki będą faworytkami. Michał Waszkiewicz.
7: To pierwszy półfinał Polek na dużej imprezie od 7 lat, ale jeszcze nie powód do świętowania, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
8: Super, zrobiliśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
7: W półfinale Polki zagrają z Włoszkami, które w czerwcu zakończyły serię 39 kolejnych zwycięstw. Ale w wakacje zdążyły już przegrać 4 mecze i jak mówi Łysiak, trzeba po prostu rzucić wszystkie siły.
9: Nie mamy nic do stracenia i z taką pełną mobilizacją i bez zupełnie żadnego strachu wyjść na ten mecz i zagrać jak potrafimy najlepiej.
4: Polki o finał Mistrzostw Europy zagrają jutro o 18:00.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: Czas na pogodę w Radiu Bonton. Aktualnie mamy około 20 stopni na termometrach. Ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali. Jeszcze o temperaturze. Odczujemy dzisiaj 17 stopni, maksymalnie 21, więc to popołudnie będzie takie, no, generalnie stałe. Niedługo może przez chwilę pokropić. Powiedziałem, że będzie pochmurno całe popołudnie, tak.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest Mega Salon Meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: No i kochani, piątek weekendu, początek. Witam was wszystkich w to jesienne popołudnie w Radiu Bonton. Tegoroczne przejście w nową porę roku, mam wrażenie, jakieś takie łagodniejsze, bo we wcześniejszych latach ta jesień po lecie to przychodziła jakby się kiedał przeciąć i w sierpień z wrześniem. A teraz jest nawet elegancko. Mój poranny spacer przez Chełm był na pewno elegancki. A teraz na doprowadzenie tego tygodnia do końca w rytmie dnia. Zmierzamy w tą stronę. Jesienny Janek Zieliński z tej strony, resztę moich twarzy poznacie po drodze do 17, a jeżeli chodzi o najbliższą godzinę, to mamy niemało atrakcji. Są informacje z lokalnego sportu, są wycinki ze starych okolicznych gazet, no i dużo fajnej muzy. Na początek klasyk od Fleetwood Mac, Seven Wonders.

0: Reklama.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. Odzież Kick. Więcej niż się spodziewasz.
5: Reklama. Bonton Radio. W rytmie

Płyniemy w kierunku sportu Radia Bonton niczym Wisła w kierunku Chełma. Ale chwila, najbliższy punkt do Wisły jest gdzieś chyba w Kazimierzu Dolnym? Ale nie mówię tutaj o rzece, tylko o rezerwach klubu z Krakowa, które zmierzą się w rozgrywkach trzeciej ligi z Chełmianką. Ona póki co, Chełmianka, pozostaje niepokonana po 6 kolejkach i oby tak zostało. Trzymamy kciuki za awans. 21 po 12, a już teraz w waszych głośnikach klasyk Kenny Loggins w utworze Footloose.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Giganci programowania Chełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.giganciprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
2: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Timbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
0: Reklama.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
7: Zapraszam, Marcin Petruk. Rezerwy Wisły Kraków to kolejny rywal zespołu Chełmianki, czyli niepokonanego do tej pory lidera swojej grupy w trzeciej lidze. Oba składy zmierzą się jutro na murawie pierwszej z tych drużyn, a pierwszy gwizdek o godzinie 12:00. Mówi trener Biało-Zielonych Ireneusz Pietrzykowski.
8: Fajna seria, tak, bo przyjemnie jest wygrywać i mamy te 6 zwycięstw, komplet zwycięstw, więc na pewno to fajnie buduje zespół. Natomiast no, nikt jeszcze ligi nie wygrał po 6 kolejkach, więc tak podchodzimy do tego logicznie, że liczy się ten każdy następny mecz i tym razem jedziemy do Krakowa. Mamy trochę tam problemów zdrowotnych, ale no to jak to w życiu, każdy zespół takie ma, więc musimy sobie z tym poradzić.
7: Kolejne domowe spotkanie Chełmianka rozegra 12 września i podejmie siarkę Tarnobrzeg. Również jutro następny mecz, ale w czwartej lidze, czeka drużynę Bugu Hanna, która po 4 kolejkach zajmuje 11 miejsce. Przed składem szkolonym przez Bartosza Bodysa domowe spotkanie z Beniaminkiem Wiktorią Łukowa. Pierwszy gwizdek na Stadionie Leśnym oba zespoły usłyszą o godzinie 13:00. Sobota i niedziela upłynie ponadto pod znakiem czwartej kolejki w chełmskiej klasie okręgowej, w której liderem jest obecnie Eko Różanka. Drużyna prowadzona przez Kamila Karwatiuka zmierzy się z Włodawianką, zmotywowana wysoką wygraną 9-0 nad Hetmanem Żółkiewka w poprzedniej turze.
9: W ciągu 90 minut wreszcie zagraliśmy mecz na dobrym poziomie przez cały okres trwania spotkania. Przez dwie kolejki czy puchar to zawsze mieliśmy jedną połowę bardzo słabą, a drugą lepszą. A tutaj w pierwszej połowie kontrola, troszeczkę mniej sytuacji, ale mieliśmy pomysł, żeby troszeczkę wymęczyć przeciwnika, więcej utrzymać się przy piłce, uważać na te kontry groźne, które w sparingu nas ukusiły kilka razy i to nam wyszło.
7: Druga w tabeli granica Dorochusk powalcza natomiast o punkty z GKS-em Łopiennik, zaś zamykające okręgowe podium rezerwy Chełmianki z Frasati Fajsławice.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
10: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: W rytmie dnia jeszcze chwila do godziny 13, a za moment kolejna audycja... O, czekajcie, ktoś dzwoni? Halo?
1: Halo? Słychać mnie? O, to dobrze. To ja, Janek, dzwonię z przeszłości. Jest rok 1971. O dziwo, udało mi się tutaj do was, do Radia Bonton, dodzwonić, bo ogólnie my tutaj w Chełmie mamy problem. Czajcie, w całym mieście jest 30 telefonów dla ogółu społecznego. I to też tak umownie, bo niektóre są w lokalach i nie zawsze obsługa chce użyć takiego aparatu telekomunikacyjnego. I chcę właśnie podrzucić w tej sprawie notatkę do jednej redakcji. Może o tym usłyszycie w Kronikach Miasta. Muszę kończyć, pa!
0: To było dziwne. W każdym razie, faktycznie, Kroniki Miasta już za chwilę na naszej antenie, także zostańcie z nami. Bonton Radio.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Temat dostępności telekomunikacji na terenie Chełma podjęto w lokalnej prasie we wrześniu 1971 roku. Najpierw była skarga czytelnika, a na łamach Kuriera Lubelskiego z 14 września 1971 odpowiedź przedstawiciela Rejonowego Urzędu Telekomunikacyjnego w Chełmie. Wyjaśniał, że na obszarze Chełma jest ponad 30 aparatów przeznaczonych do rozmów publicznych. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za nieudostępnienie korzystania z tych aparatów, bo przepisy zawarte w ordynacji telefonicznej wyraźnie określały, że udostępnienie aparatu do rozmów publicznych jest obowiązkiem użytkownika aparatu telefonicznego zainstalowanego w miejscu publicznym. Taki problem w kawiarni stylowej zgłaszano wielokrotnie. Urząd zwracał się do zarządu PSS w Chełmie z prośbą o wydanie odpowiednich poleceń w sprawie udostępnienia przez personel korzystania z telefonu. Jak się okazało, w tamtym czasie nie tylko stylowa, ale również inne lokale, m.in. restauracja Oaza, niechętnie udostępniały aparaty telefoniczne do rozmów publicznych.
1: Materiał dosyć ciekawy, bo prezentuje nam, jaka była sytuacja z telefonami tymi dostępnymi publicznie w Chełmie w roku 1971. No i okazuje się, że wtedy mieliśmy 30 aparatów dostępnych publicznie. No i tutaj trzeba wyjaśnić, że nie były to raczej takie aparaty wrzutowe, jak to zresztą w tekście też określono, tylko właśnie aparaty w różnorodnych placówkach umieszczone. No i okazało się, że jest to jednak pewien problem. Najbardziej popularne były aparaty telefoniczne, które funkcjonowały w lokalach, w restauracjach i kawiarniach. Tutaj pojawia się kawiarnia stylowa jako jednak miejsce, gdzie dochodziło do pewnych problemów. Bo rzeczywiście takie telefony miały być dostępne właśnie w takich lokalach, na personel lokalu powinien udostępniać bywalcom taki telefon, zresztą tak to jakby funkcjonowało wielu lat. No ale okazało się, że jednak klienci zbyt często korzystają z tych telefonów, co oczywiście siłą rzeczy powodowało wzrost kosztów, w związku z tym zarządcy takich placówek jak kawiarnia stylowa czy restauracja Oaza niespecjalnie byli z tego zadowoleni. Z wyjaśnień kierownika Rejonowego Urzędu Telekomunikacyjnego wynika, że jak najbardziej był świadomy tych problemów i postanowiono tutaj jednak rozwiązać problem inaczej, czyli żeby właśnie w takich miejscach publicznych umieścić aparaty wrzutowe, gdzie w zasadzie już te koszty wtedy nie obciążały dysponenta lokalu. No i rzeczywiście z czasem tak przekształcono funkcjonowanie tych telefonów i na terenie Chełma, ale również i na terenie Polski. W jakimś momencie już takich telefonów dostępnych w lokalach, które udostępniali administratorzy, nie było. Zresztą wyjaśniono tutaj jeszcze inne ważne okoliczności podjęcia takiej decyzji, a mianowicie akurat w tym momencie mieszkańcy Chełma dzwoniący do Lublina nie musieli korzystać z usług centrali, tylko mogli już bezpośrednio dzwonić do Lublina. No to też była dosyć kolosalna zmiana, jeśli chodzi o funkcjonowanie telefonów. Z dalszego oczywiście punktu widzenia dosyć abstrakcyjna, no ale w tamtych czasach rzeczywiście mająca dosyć duże znaczenie. W sumie początek lat 70. to nie jest okres tak odległy od współczesności, no i chyba warto sobie uświadomić, jak to wtedy wyglądało z telefonami. Łagodnie mówiąc, zupełnie było to inaczej niż obecnie.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Masz uczucie zatkanego ucha, pogorszenie słuchu lub nadmiar woskowiny? Umów się na wizytę w Dentado, przychodnie specjalistyczne Gallek. Hełm Rejowiecka 115 i 117. Specjalista laryngolog zajmie się problemami zdrowotnymi uszu i górnych dróg oddechowych, w tym zapaleniem uszu, niedosłuchem, zapaleniem gardła lub anginą, zapaleniem krtani, zapaleniem zatok, chrapaniem, bezdechem sennym, chorobami nowotworowymi, np. rakiem krtani. Telefon 512 835 211. Pełna oferta na www.dentado.com.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
5: Firma Monter, hełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek, przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, hełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
6: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, hełm ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
2: Reklama.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
2: Autopromocja.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

przy zespole szkolno-przedszkolnym numer 3 w Chełmie otwarto nową halę sportową. Obiekt nosi imię Kazimierza Prusa, znanego w naszym mieście aktywisty sportowego, bo i był nauczycielem WF-u, trenował siatkarzy, promował szeroko pojętą kulturę fizyczną. Na radiobonton.pl możecie zobaczyć fotorelacje z inauguracji. My lecimy dalej w rytmie dnia. Za chwilę 13 i kolejne informacje z regionu na naszej antenie. Ale jeszcze zanim to mamy ostatni kawałek przed 13. Kasia Terekwicka w utworze Na kolana.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama.
2: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Jesień i zima w Twoim domu wcale nie muszą być chłodne. Poznaj, a może nawet kup najnowsze rozwiązania grzewcze. Już 15 września od godziny 8 Ciepłotech zaprasza na targi z markami Defro i Blaze Harmony. Zobacz nowoczesne kotły na pelet i drewno oraz porozmawiaj z ekspertami. A 23 września od godziny 8 firmy Afriso i Kotłospaw zaprezentują nowoczesne rozwiązania dla instalacji grzewczych, automatykę sterującą Afriso oraz kotły na pelet i drewno marki Kotłospaw. Oszczędności i nowoczesne rozwiązania na targach techniki grzewczej w Ciepłotechu. Zapraszamy. Chełm Przemysłowa 26. W te dni specjalne oferty i rabaty.
5: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.
10: Mamy godzinę 13 na zegarach. To oznacza, że w Radiu Bonton czas na doniesienia z globu, okolicy i ze stolicy.
11: Weto prezydenckie utrzymane mimo cytowania zeznań. Ulewy i silny wiatr są ostrzeżenia pogodowe dla prawie całego kraju. Zakazy to nie wszystko. Za chwilę psycholog i obostrzenia w szkołach dotyczące telefonów. Marcin Krzemiński. Sejm nie zdołał odrzucić kolejnego, trzeciego weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Nie pomogły nawet cytowane przez premiera z mównicy fragmenty zeznań z afery Zonda Krypto, w których pojawiał się m.in. były minister sprawiedliwości.
12: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
13: Tak naprawdę ten Zonda premier powinien się wytłumaczyć, dlaczego trzeci raz forsują ustawę, która jest dobra dla Zondy Krypto.
11: Odbija piłeczkę poseł PiS Andrzej Śliwka, dodając, że zdania cytowane przez premiera są wyrwane z kontekstu. Opozycja przypomina też, że to za rządów Tuska prokuratura także umarzała śledztwa w sprawie Zonda Krypto. Tymczasem Sąd Rejonowy Katowice Wschód w całości przychylił się dziś do wniosków złożonych przez Śląski Wydział Prokuratury Krajowej i aresztował dziś Annę P., Jaromira W. i Rafała Zaorskiego, którzy wczoraj usłyszeli zarzuty w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. To oznacza, że w sumie w areszcie w związku z aferą przebywają 4 podejrzane osoby. Oprócz tych aresztowanych dziś także Radosław Piesiewicz, szef PKOL-u. Uwaga na ulewy i silny wiatr. Mocno powieje po południu i pod wieczór. W niemal całym kraju obowiązują alerty pierwszego stopnia. To oznacza wiatr nawet do 85 km na godzinę. Spokojnie ma być tylko na południu Małopolski i Podkarpacia. Ulewy z kolei dziś możliwe na północy, na Pomorzu, w większości powiatów zachodniopomorskiego i na zachodzie warmińsko-mazurskiego. I tam alerty najniższego pierwszego stopnia. Podejrzane przedmioty znalezione koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen na zachodzie Niemiec to urządzenia wyrzutowe. Są podobne do tych, jakich użyto w akcie sabotażu w pobliskim Bergheim, gdzie sparaliżowano kilka bloków elektrowni, podała policja. Śledczy poszukują mężczyzny, który w liście przyznał się do czynu. Jak informują media, motywem miała być walka z paliwami kopalnymi. To nie jest magiczna pigułka, która poprawi skupienie dzieci i ich oceny, mówią eksperci o zakazie używania telefonów w szkole. Może pomóc w budowaniu relacji na żywo, ale sam nie wystarczy, mówi psycholog Hubert Szymczak.
14: Przydałaby się edukacja cyfrowa. Po wyjściu ze szkoły telefon znów będzie w rękach ucznia, a sam zakaz niczego tych dzieciaków nie nauczy. Nie nauczy ich przede wszystkim tego, jak telefonu używać.
11: Zakaz obowiązuje w szkołach podstawowych, w średnich. Kwestie używania telefonu regulują szkolne statuty. A propos nauczania, jeszcze jedna ważna wiadomość z Sejmu. Od 15 października Akademia w Płocku zmieni nazwę na Uniwersytet Mazowiecki w Płocku. Tak przewiduje ustawa, którą chwalili ponad podziałami posłowie. Teraz trafi ona do Senatu, zajmie się od nią 23 września.
15: Flash. Skrót lokalnych informacji.
16: Tegoroczne matury w chełmskich szkołach nie wypadły dobrze. Średnia zdawalność wyniosła niespełna 58%. Najsłabszy wynik uczniowie osiągnęli z języka polskiego. Problemem jest też liczba osób, które nie zdały egzaminu, o czym więcej w wiadomościach za niecałe pół godziny. W tym najbliższym wydaniu także o nietypowej sytuacji we Włodawie. Kierowca ukarany mandatem za przekroczenie prędkości postanowił podziękować policjantom. 39-latek zatrzymany w Adampolu jechał o 30 km na godzinę za szybko. Dostał mandat i punkty karne, ale następnego dnia pochwalił funkcjonariuszy za kulturę i profesjonalne podejście. Setki uczniów wzięły udział w dniu otwartym Chełmskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Były wykłady, symulatory dachowania i poduszki powietrznej oraz slalom w alkogoglach. Celem wydarzenia jest promowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialnych zachowań na drodze.
17: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
18: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
10: Sprawdzamy pogodę. Aktualnie mamy około 22 nawet stopni. Tutaj z tego co widzę, gdzieś ta temperatura ponad tą maksymalną prognozowaną gdzieś się wybija, ale raczej już całe popołudnie będzie pochmurne. Ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra.
17: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
18: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
19: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
3: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
20: Sponsorem programu jest Mega Salon Meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
10: Dzisiaj mamy Dzień Orzechów Makadamia, w którym generalnie chodzi o zwrócenie uwagi na zdrowsze przekąski zamiast wpychania w siebie cukierków przykładowo. Wszystko pięknie, fajnie, tylko problem, że te orzechy makadamia są nasionami. I to jest twardy orzech do zgryzienia. Janek Zieliński w Radiu Bonton z tej strony. My w rytmie dnia ugryziemy jeszcze kilka tematów dotyczących tego, co w okolicy, ale też tego, co się dzieje w naszym mózgu. Także zostańcie z nami, bo to piątkowe popołudnie w rytmie dnia trwa do 17. 5 po 13. Tayo Cruz, Break Your Heart. To nam dobre...

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
3: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Mamo! Gotujemy się na bitki?
9: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
10: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
0: Reklama. Bon.

Nowości w Muzeum Ziemi Chełmskiej. 9 września o 17 odbędzie się wernisaż wystawy Grodzisko w Chotyńcu, zachodnia brama City. Ona pokaże rezultat prac właśnie w Chotyńcu i za całość odpowiadają archeologowie z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Szczegóły znajdziecie na stronie Supertygodnia, a to nie jedyne lokalne informacje w rytmie dnia. Już o 13.30 serwis Radia Bonton. Także zostańcie z nami. A już teraz Sydney Polak i PZ razem otworzą wino.

0: nigdy nie przeminą.
1: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Forma D3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
3: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskie.
4: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila chełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
5: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
6: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: Filet z piersi kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet.

0: Recepta na udany dzień?
1: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
0: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
2: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
3: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
4: Reklama.
5: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad. Tegoroczne wyniki matur w chełmskich szkołach ponadpodstawowych nie napawają optymizmem. Średnia zdawalność wyniosła niespełna 58%. Najsłabiej wypadł język polski. Średni wynik to nieco ponad 48%. Z matematyki uczniowie uzyskali średnio 55,88, a z angielskiego trochę ponad 70%. Jak mówiła podczas ostatniego posiedzenia chełmskich radnych dyrektor Departamentu Oświaty Agnieszka Walewska-Maksymiuk, spadek wyników z języka polskiego jest szczególnie niepokojący.
6: Wynik z języka polskiego jest najsłabszy w tym roku, co bardzo nas zaskoczyło. Jest to 48,13%. Wynik języka polskiego ogólnie w tej chwili niestety w Polsce bardzo nam spadł przy obecnej maturze. My mieścimy się ciągle jeszcze jakby w wynikach i średnich wynikach województwa lubelskiego, lecz zauważamy niestety pogorszenie tych wyników.
5: Problemem jest nie tylko średnia punktów, ale również liczba uczniów, którzy nie zdali egzaminu. W kilku chełmskich szkołach takich osób było od kilku do kilkunastu. Najwięcej 15 w zespole szkół gastronomicznych i hotelarskich, 14 w zespole szkół technicznych i 11 w zespole szkół energetycznych i transportowych. Miasto zapowiada analizę przyczyn słabszych rezultatów i rozmowy z dyrektorami placówek. Te mają przygotować własne programy naprawcze. Dyrektor Departamentu Oświaty zwraca też uwagę na trwającą od lat dyskusję o progach punktowych przy rekrutacji do szkół średnich. Jej zdaniem ich dalsze obniżanie niekoniecznie poprawiłoby wyniki matur.
6: Nie o to nam chodzi, żeby wszystkie dzieci, które chcą, dostały się do liceów czy do techników, tylko żeby one mogły tą szkołę ukończyć z efektem właśnie maturalnym.
5: Miasto chce teraz wyciągnąć wnioski z tegorocznych rezultatów i wcześniej stworzyć odpowiednie warunki dla uczniów do przyszłorocznych matur. Włodawscy policjanci ukarali kierowcę mandatem, a w zamian otrzymali oficjalne podziękowania. Do tej niecodziennej sytuacji doszło w Adampolu. Funkcjonariusze drogówki w nieoznakowanym radiowozie zatrzymali kierującego BMW. 39-latek jechało 30 km na godzinę za szybko. Policjanci nałożyli na niego kilkusetzłotową grzywnę oraz punkty karne. Następnego dnia na komendę we Włodawie trafiła zaskakująca wiadomość. Ukarany pochwalił w niej interweniujących mundurowych. Kierowca docenił ich wysoką kulturę osobistą oraz profesjonalne podejście do służby. Zaznaczył, że policjanci spokojnie i rzeczowo wyjaśnili mu powód zatrzymania. Dodał, że rozmowa uświadomiła mu konsekwencje łamania przepisów. Słowa uznania od kierowcy trafiły już do akt osobowych obu funkcjonariuszy.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
5: Dzisiaj na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie odbył się dzień otwarty, który przyciągnął setki uczniów ze szkół z regionu. Organizatorzy przygotowali dla nich szereg atrakcji. Uczestnicy mogli się na przykład sprawdzić podczas przejścia slalomem w alkogoglach.
7: Trochę w głowie się kręci.
8: Tragicznie to wygląda, nie chciałbym.
9: To nie polecam jazdy po pijaku, bo to nie da się w ogóle funkcjonować.
10: Marcin, jak twoje wrażenia?
7: To było moje pierwsze doświadczenie z alkogoglami i to naprawdę jest bardzo niebezpieczne i przede wszystkim dla innych uczestników ruchu. Odzwierciedlenie tych alkogogli to 2 promile alkoholu. No nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak można w takim stanie w ogóle myśleć o wejściu do samochodu.
5: Mówił nasz dziennikarz Marcin Petruk. Wydarzenie organizowane przez Chełmski Ośrodek ma na celu budowanie świadomości o szeroko pojętym bezpieczeństwie na drogach, mówi dyrektor ośrodka Mariusz Ostrowski.
11: Otwieramy się po to, żeby również pokazać od wewnątrz, co robimy. Nie tylko egzaminujemy, również poprawiamy bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a więc udostępniamy symulatory, wszystkie elementy, które tutaj dzisiaj są użyte do dyspozycji uczestników. To ma służyć poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Symulator dachowania, symulator wybuchu poduszki powietrznej, symulator decyzyjnego czasu reakcji, czy symulator zderzeń. Są to elementy, które mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Również wystawiliśmy symulator dachowania, żeby każdy sobie zobaczył, że zapinanie pasów jest istotnym elementem w ruchu drogowym.
5: Fotorelacje z dnia otwartego znajdziecie na radiobonton.pl, a więcej o tym, co działo się podczas wydarzenia, usłyszycie dziś w Pulsie Dnia o 19.30.
4: Bonton Radio. W rytmie dnia.

wakacji to wiele zaćmień u nas było, częściowe zaćmienie słońca. Kinga Miszczyk niedawno mówiła w Planecie w 5 minut o zaćmieniu księżyca, natomiast w dzisiejszej odsłonie jej audycji usłyszycie o zaćmieniu mózgu. O takim obiekcie w kosmosie to nie słyszałem. Mam za to jeden mózg w głowie.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Było zaćmienie Księżyca, było zaćmienie Słońca, a teraz czas na zjawisko, którego astronomowie zdecydowanie nie potwierdzają, a któremu ja nie mogłam się oprzeć, czyli zaćmienie umysłowe. To ten moment, kiedy patrzymy na ekran komputera i nagle orientujemy się, że od 2 minut czytamy to samo zdanie, albo wchodzimy do kuchni i nie pamiętamy po co. Albo ktoś właśnie do nas mówi, a nasz mózg odpowiada: przepraszamy, wystąpiła chwilowa przerwa w działaniu systemu. I co ciekawe, takie chwilowe zaćmienie może mieć całkiem konkretne przyczyny. Najbardziej oczywista? Brak snu. Kiedy jesteśmy niewyspani, gorzej działa uwaga, pamięć robocza i zdolność koncentracji. Mózg nadal pracuje, ale zdecydowanie nie na najwyższych obrotach. Kolejny podejrzany to stres. Kiedy jesteśmy pod presją, organizm przełącza się w tryb mobilizacji i wtedy przypomnienie sobie nazwiska osoby, którą znamy od 10 lat, może nagle okazać się zadaniem wymagającym niemal nadprzyrodzonych zdolności. Do tego dochodzi przeciążenie informacyjne. Telefon, komputer, powiadomienia, kilka rozmów jednocześnie, lista zadań i jeszcze ktoś pyta, a co robimy w weekend? Mózg może w pewnym momencie powiedzieć, nie przyjmujemy już nowych zgłoszeń. Czasami problem jest jeszcze bardziej banalny. Jesteśmy głodni albo odwodnieni. Mózg potrzebuje stałego dopływu energii i odpowiednich warunków do pracy, dlatego po kilku godzinach bez jedzenia albo przy odwodnieniu możemy czuć zmęczenie, rozkojarzenie czy trudności z koncentracją. Swoje 3 grosze mogą dorzucić również alkohol, niektóre leki albo zwyczajnie długi dzień, po którym nasz mózg ma już serdecznie dość. I tutaj dochodzi do ważnej rzeczy. Jednorazowe zaćmienie umysłowe zazwyczaj nie oznacza, że właśnie rozpoczyna się poważna choroba. Czasami oznacza po prostu: śpij więcej, napij się wody, zjedz coś, zrób przerwę i może odłóż telefon na 5 minut. A jeśli problem z pamięcią, koncentracją czy orientacją pojawiają się często, nasilają się albo zaczynają przeszkadzać w codziennym funkcjonowaniu, warto już potraktować sprawę poważnie i porozmawiać z lekarzem, bo zaćmienie umysłowe nie jest diagnozą, to tylko potoczne określenie pewnego objawu. I przyczyn może być naprawdę sporo. Od zwykłego zmęczenia, aż po problemy zdrowotne wymagające sprawdzenia. A więc jeśli dzisiaj zapomnieliście, po co weszliście do pokoju, spokojnie. Zanim zaczniecie podejrzewać problemy z pamięcią, sprawdźcie 3 rzeczy. Czy się wyspaliście, czy coś jedliście i czy przypadkiem nie próbujecie robić 5 rzeczy jednocześnie. Jeśli odpowiedź brzmi nie, tak, to być może właśnie znaleźliśmy winnego. Wasz mózg po prostu wziął piątek wolny. W poniedziałek wracamy do pełnej jasności umysłu. Jakbyście się zastanawiali, co ma wspólnego planeta z naszym umysłem, no to już mówię, nasz umysł czerpie z niej całymi garściami. Dziękuję za dzisiaj, miłego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama.
0: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dealera Husqvarna.
5: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
6: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu. Września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży.

pogranicznik z nadburzeńskiego oddziału straży odebrał poród. Służba zobowiązuje do bycia w ciągłej gotowości nawet tak niespodziewanych akcji. Chorąży Andrzej Pomorski pełnił także służbę w stacji pogotowia ratunkowego w Białej Podlaskiej i o 3:30 musiał odebrać domowy poród. Na całe szczęście wszystko się udało, mały Aleksander jest już z nami. Różne rzeczy się działy w okolicy, bliższej i dalszej. Za chwilę więcej informacji w Radiu Bonton o 14:00.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.

0: ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
4: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
3: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy. Poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
4: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
3: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
4: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
5: Reklama.
6: Mamy godzinę 14.
7: Za chwilę przeprawiające o ból głowy prognozy cen paliw. Potem Niemcy i kolejne próby sabotażu. Będzie też US Open i kolejne wyzwania Igi Świątek. Marcin Krzemiński. 9 zł za litr oleju napędowego to już nie jest science fiction, to może być całkiem niedaleka przyszłość. Pierwszy tydzień bez rządowego programu CPN uderzył tankujących po kieszeni. Benzyna zdrożała o ponad złotówkę, diesel o blisko 90 groszy średnio w skali kraju. A to nie koniec, bo w sytuacji, w której ropa naftowa znów podchodzi pod $100 za baryłkę, czekają nas kolejne wzrosty cen. Ile zapłacimy w przyszłym tygodniu, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie uspokoi?
8: Ceny benzyny 95-oktanowej ulokować się mogą między 7,83 a 7,99 za litr. Natomiast w przypadku diesla przebicie poziomu 8 zł i 80 groszy za litr będzie niestety mocno prawdopodobne w najbliższych kilku dniach.
7: Wylicza Jakub Boguski z petrol.pl. Za to autogaz nie powinien przekroczyć poziomu 3 zł za litr. Skoro o prognozach mowa, uwaga na silny wiatr. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują dziś w niemal całym kraju. Dodatkowo na północy możliwe ulewy. Z Niemiec napływają kolejne doniesienia o podejrzanych przedmiotach odnajdywanych w pobliżu strategicznych obiektów. Według nieoficjalnych informacji służby znalazły urządzenie, które prawdopodobnie mogło posłużyć do odpalania ładunków wybuchowych. Przedmiot znajdował się w pobliżu stacji elektroenergetycznej położonej między Kolonią a Düsseldorfem. Cezary Jaszczyk.
9: Niemiecka policja twierdzi, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z kolejną próbą sabotażu i doprowadzeniem do zwarcia sieci. Funkcjonariusze powołują się na list, w którym sprawcy mają przyznawać się do czynu. Przedmiot został znaleziony przez przypadkowego przechodnia. Policjanci sprawdzają teraz pozostałe obiekty na terenie nadrenni północnej Westfalii. To już kolejna tego typu sytuacja w ostatnich dniach. Po incydencie z dronem bojowym na lotnisku w Lipsku, próbie zamachu na firmę zbrojeniową w Monachium, czy sabotażu na sieć energetyczną w Brandenburgii. Eksperci łączą te wydarzenia z niedzielnymi wyborami regionalnymi w Saksonii-Anhalcie, w których prorosyjska alternatywa dla Niemiec może uzyskać samodzielną większość.
7: Trwają rozmowy na temat przyjazdu amerykańskich negocjatorów na Ukrainę. Do wizyty może dojść pojutrze w niedzielę. Poinformowała o tym agencja Reutera, powołując się na źródło znające najnowsze ustalenia w tej sprawie. Wcześniej rosyjskie media państwowe informowały, że amerykańscy negocjatorzy Steve Witkoff i Jared Kushner odwiedzą w sobotę i niedzielę Rosję i Ukrainę. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Iga Świątek pewnie przebrnęła drugą rundę wielkoszlemowego US Open, gładko pokonała Nadię Podorowską. Teraz na jej drodze stoją już dużo wyżej notowane rywalki, ale forma Polki pozwala wierzyć, że może w tym turnieju zajść daleko. Michał Waszkiewicz.
10: Jutro zagra z Czeszką Marii Bołskową, która jest rozstawiona z 25. W dotychczasowych starciach jest 3-0 dla Polki. W rundzie czwartej rywalką Świątek może być Madison Keys lub wracająca po kontuzji mistrzyni olimpijska Qin Wenzheng, a w ćwierćfinale Polka może trafić na Jelenę Rybakinę.
7: Przypomnę, że Iga wygrała wielkoszlemowy US Open 4 lata temu.
11: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
6: No to mili Państwo, zerkamy sobie na prognozę pogody. Aktualnie mamy około 19-20 stopni. Ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali. Jakość powietrza dobra. Do końca dnia już raczej zostanie około tych 20 stopni, co ciekawe. Będzie też pochmurno, a jutro nad ranem gdzieś z tego co widzę może popadać. Ale to jutro dopiero.
11: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor to cieplenie Termoorganika.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
13: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
11: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
14: Sponsorem programu jest Mega Salon Meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
6: Chełmska Biblioteka Publiczna obchodzi 120-lecie i o tym będzie dzisiejsze wydanie gościa Radia Bonton, które już za chwilę. A to nie jedyne lokalne informacje, jakie dla Was mamy w rytmie dnia. Janek Zieliński z tej strony. Cześć!

0: Gość radia Bon Ton.
1: Dzień dobry Państwu, Kinga Miszczek z tej strony. Teraz przenosimy się w przeszłość i to daleko. Jesteśmy w Bibliotece Publicznej imienia Marii Pauliny Orsetti. Zacznijmy od liczby 120. 120 lat to naprawdę kawał historii i gdyby teraz miała Pani jednym zdaniem powiedzieć, czym przez te 120 lat była dla Chełmian biblioteka, co by Pani powiedziała? Wiem, że to ciężkie zadanie, ale proszę bardzo.
2: Katarzyna Sokołowska, dyrektor Chełmskiej Biblioteki Publicznej imienia Marii Pauliny Orsetti. Historia Chełmskiej Biblioteki Publicznej sięga 1906 roku. Biblioteka powstała w okresie, gdy działalność oświatowa i kulturalna stanowiła jeden z najważniejszych elementów podtrzymywania polskiej tożsamości narodowej pod zaborami. Zarówno wtedy, kiedy biblioteka powstawała, kiedy powstawała pierwsza czytelnia, kiedy zakładała ją Maria Paulina Orsetti, jak i w ciągu całych 120 lat, biblioteka, czytelnia, biblioteka była instytucją kultury, edukacji i niezmiennie pełniła rolę miejsca otwartego dla mieszkańców miasta i regionu. Oczywiście, jeżeli mówimy o początkach, no to wiążą się one z działalnością Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Chełmie. Z inicjatywy tego koła powstała pierwsza publiczna czytelnia i tutaj ciekawostka, udostępniano książki za darmo, chociaż w tym czasie powszechnym było udostępnianie książek za jakąś tam niewielką opłatą. Myślę, że biblioteka od tego 1906 roku pełni bardzo ważną rolę. Oczywiście te role się zmieniają, one są coraz to inne. W tej chwili jesteśmy, uważam, nowoczesną instytucją kultury. Jesteśmy miejscem otwartym dla mieszkańców. Wtedy to było okno tak naprawdę na edukację, okno na naukę, na kontakt z książką dla ludzi, którzy tego potrzebowali.
1: Historia biblioteki zaczyna się w 1906 roku i jest w niej także Maria Paulina Orsetti. To niezwykle ciekawa postać. Osoba, która już wtedy dostrzegała, że dostęp do książki i wiedzy może zmienić lokalną społeczność. Czy ma Pani wrażenie, że współczesna biblioteka nadal realizuje tę samą ideę, tylko w zupełnie innych warunkach?
2: Maria Paulina Orsetti, zakładając tą publiczną czytelnię, przekonywała, że Chełm potrzebuje ogólnodostępnej czytelni. Zbierała książki, aby wiedza pomagała mieszkańcom uczyć się, zachowywać kulturę, budować więź. Maria Paulina Orsetti uważała, że książka jest podstawowym, jest artykułem pierwszej potrzeby dla mieszkańców naszego miasta, zresztą dla wszystkich. Ona kochała książki. Rzeczywiście, Maria Paulina Orsetti była niezwykłą postacią i bardzo się cieszymy, że właśnie ona jest patronką naszej biblioteki, ponieważ była wielką miłośniczką książek. Uważała, że książka buduje wspólnotę i tą miłość do książek zaszczepiała wszystkim, że tak powiem, w swoim środowisku. Nasza biblioteka przetrwała wiele różnych zakrętów, wiele różnych zawieruch historii. Na przykład już rok po powstaniu, czyli w 1907 roku, władze carskie zawiesiły działalność Polskiej Macierzy Szkolnej i zamknęły prowadzone przez nią placówki. Ale tutaj zaangażowanie mieszkańców, między innymi pani Skibińskiej, która przejęła opiekę nad księgozbiorem, opiekowała się książkami, przeniosła tak jakby bibliotekę do swojego domu i dalej udostępniała książki czytelnikom. Tą działalność prowadziła aż do 1915 roku. W 1916 roku biblioteka odzyskała możliwość legalnego funkcjonowania. Oczywiście sprzyjały temu zmiany polityczne związane z zajęciem Lubelszczyzny przez wojska austro-węgierskie, których administracja prowadziła taką bardziej liberalną politykę wobec polskich inicjatyw oświatowych niż władze rosyjskie. W tym czasie księgozbiór naszej chełmskiej biblioteki liczył około 800 woluminów. Tworzyły go ocalałe zbiory z dawnej Biblioteki Polskiej Macierzy Szkolnej. Dzisiaj tworzymy nowoczesną bibliotekę. Staramy się odpowiadać na potrzeby, na współczesne potrzeby czytelnicze. Oczywiście biblioteka podlegała przemianom. Mamy cyfrowy katalog. Dzisiaj nasi czytelnicy mają dostęp do z pozycji naszego katalogu, naszego bibliotecznego katalogu funkcjonującego w Chełmskiej Bibliotece Publicznej, mają dostęp do zasobów bibliotek połączonych. Funkcjonujemy w systemie ALMA, gdzie mamy dostęp zarówno do naszych zbiorów, jak i do zbiorów gminnych bibliotek publicznych powiatu chełmskiego oraz innych bibliotek w całym kraju, jak również do Biblioteki Narodowej. To jest taki duży krok, który rzeczywiście zwiększa nam dostępność do wielu, wielu publikacji.
1: To była krótsza wersja naszej rozmowy. Na tę dłuższą zapraszam na naszą stronę radiobonton.pl w zakładce Gość Radia Bonton.
0: Gość Radia Bonton. Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna, firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Dua Lipa w utworze Beat One za nami, a piłkarze już grają, a do grania jeszcze szykują się siatkarze HKS-u Chełm. Marcin Petrok ma dla Was w sporcie Radia Bonton podsumowanie trzeciego tygodnia ich przygotowań, które przebiegają intensywnie, bo klub wzmacnia cały czas formę i skład, pozyskując nowych zawodników w miejsce wakatów po debiucie w Plus Lidze. 21 po 14, a już teraz klasyk. Blind Melon, No Rain, no tak się składa, że może i chmury dzisiaj cały dzień, ale deszczu pogoda nam tutaj dzisiaj nie przewiduje.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec. Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
0: Reklama.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Bonton Radio Sport.
6: Legia Warszawa ponownie będzie rywalem ekstraklasowego Motoru Lublin. W środę zespół z Koziego Grodu wyeliminował legionistów z Pucharu Polski, pokonując ich u siebie 3-0. Spotkanie skomentował w konferencji trener Motoru Mariusz Misiura.
7: My jesteśmy, tak jak mówię, zadowoleni, bo po tych 2 miesiącach i patrząc, jak mamy mało czasu na grę, patrząc, jaki mamy przetrudny terminarz, z jakimi zespołami, w jakim momencie oni budowy są, a my na jakim etapie i gdzieś tam za każdym razem być blisko nawet czasami porażki, czy czuć, że na tą porażkę nie zasłużyliśmy. Mamy mądrych zawodników, szatnie jest Bereś, jest, nie wiem, Marek, jest Karol Czubak, jest Iwo Rodriguez. Gdyby coś tam nie funkcjonowało nie tak, to przecież to by były pierwsze osoby, które gdzieś by biły na alarm, więc jakby tutaj my ze swojej strony jako sztab, jako zawodnicy, jest u nas duża, że tak powiem, spójność, jedność i mocno robimy wszystko, żeby w każdym meczu wyglądać coraz lepiej.
6: Ligowe starcie Motoru z Legią rozpocznie się jutro o godzinie 20.15. W weekend 3. kolejka nowego sezonu czeka zespoły grające w chełmskiej klasie A. Stawce przewodzi Znicz Sienica Różana, który jutro podejmie u siebie rezerwy ruchu Izbica. Również jutro drugi w tabeli Tatran Kraśniczyn zmierzy się z GKS-em Pławanice Kamień, zaś 3. w zestawieniu Sewena Sawin w niedzielę powalczy o punkty z Unią Białopole. Drugą turę jesiennych zmagań rozegrają z kolei drużyny chełmskiej klasy B. Liderujący KS Bezek zmierzy się z drugim zespołem Orła Srebrzyszcze, wiceliderująca Wojsławia Wojsłowice z rezerwami Saweny Sawin, a zamykający podium Hutnik Ruda Huta z Hutnikiem Dubeczno. Dobiega końca 3. tydzień przygotowań HKS-u Chełm do 2. sezonu w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Pierwszy mecz w Tauron Lidze zespół prowadzony przez Krzysztofa Andrzejewskiego rozegra 19 października i podejmie Cuprum Stilon Gorzów.
8: Wzrosły na pewno te obciążenia treningowe. Zawodnicy 3 razy w tygodniu mają sesję na siłowni, oprócz tego codziennie trening na hali. Z młodszymi zawodnikami pracujemy również nad techniką w sesji porannej, na treningach, więc naprawdę tej pracy jest bardzo dużo, natomiast ten 3. tydzień przebiegł bardzo dobrze, jest duże zaangażowanie zawodników. Na początku tego tygodnia dołączył do nas Amir Esfandiar, więc jesteśmy praktycznie w komplecie. Plany na 4. tydzień są takie, że w dalszym ciągu oczywiście ciężko pracujemy na siłowni i na hali.
6: Mówił trener HKS-u Chełm. Po 4. tygodniu treningów zespół będzie je łączył z meczami kontrolnymi.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Zbliża się weekend, a więc zaraz będzie w okolicy strasznie dużo korków, a w dodatku zbliża się czas robót drogowych. O tym swoją drogą będzie w radionawigacji w rytmie dnia. Zapraszam Was w imieniu drogiego nam Marcina Petruka, który za chwilę tutaj zasiądzie w Radiu Bonton, w studiu Radia Bonton. Ale jeszcze zanim to, wtedy słyszymy Mr. Know It All. Już teraz w Waszych głośnikach.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Na horyzoncie godzina 15, a więc za kilkanaście minut na części ulic Chełma zaczną tworzyć się klasyczne popołudniowe i piątkowe korki. Więcej samochodów standardowo będzie na wiadukcie wokół ronda Turbinowego z win Idmowskiego, na skrzyżowaniu Rejowieckiej i Szpitalnej, jak też na Lwowskiej i na Lubelskiej. Na Przemysłowej i Fabrycznej, tak dla przypomnienia, prowadzone są prace drogowe i została tam ustawiona sygnalizacja świetlna.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: To jest Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.

0: pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
8: Biały miś, biały miś dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
9: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: pięć lat.
1: To był Dawid Podsiadło w duecie z Kaśką Sochacką w utworze Samoloty.
2: Jeszcze tylko krótką chwilę. Stoję w przejściu, choć.
1: Fantastyczny kawałek.

To, że nasz region jest cudny, fantastyczny, to już wiemy. Teraz pora, aby dowiedziała się cała Polska. Kraszczady walczą o tytuł Cudu Polski 2026 z Lubelszczyzny w plebiscycie National Geographic, a mają mocnych konkurentów, jak na Łęczów czy Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Super Tydzień ma na swojej stronie wszelkie odnośniki, szczegóły. My póki co w Radiu Bonton zmierzamy do 15, po której kolejne lokalne doniesienia.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608-340-730.
0: Reklama.
2: Minęła 15.
3: Okres próbny dla świeżo upieczonego kierowcy. Potem mu zdany za stracony witraż odnaleziony w Gdańsku. Najpierw jednak wrócimy do cytatów ze śledztwa.
4: Powiedzieć można wszystko.
3: Mówi prezes PiS-a, chodzi o sprawę zonda krypto. Marcin Krzemiński. Zbyszek obiecał, że jak wróci do ministerstwa, to ukręci łeb tym sprawom. Tak miał twierdzić Przemysław Kral. Fragment zeznań szefa giełdy Zonda Krypto przytoczył dziś premier w Sejmie i zrobił to tuż przed głosowaniem nad odrzuceniem weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Kolejne dowody na powiązanie ludzi PiS z szefem Zonda Krypto były formą presji na opozycję, by pomogła rządzącym odrzucić prezydenckie weto, a przez to przyjąć przepisy o kryptowalutach. Maciej Kluczyk.
5: To się jednak nie udało, bo opozycja niezmiennie wspiera prezydenta w tej sprawie. Donald Tusk twierdzi, że opozycja będzie tego żałować ze względu na kolejne fakty ze śledztwa zonda krypto. Szef rządu cytował zeznania Krala.
6: Zbyszek obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. I żebym się nie martwił.
5: Jarosław Kaczyński, pytany o to, czy Ziobro obiecywał Kralowi pomoc, odpowiada tak.
4: Powiedzieć można wszystko.
5: Prezes PiS-u, pytany o pieniądze, które od Krala dostała Fundacja Ziobry, stwierdza następujące.
4: No przyjął, to był na pewno jego błąd i on się do tego błędu przyznaje.
5: Ostatecznie wiarygodność słów Przemysława Krala zweryfikuje sąd.
3: Były youtuber skazany przez lubelski sąd za przesłanie 13-latce materiałów pornograficznych. Kara dla 31-letniego Wojciecha K. to rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Do tego odszkodowanie dla poszkodowanej i zakaz zbliżania się do niej. Do przestępstwa doszło 12 lat temu, a zostało ono ujawnione 3 lata temu. Wojciech K. przyznał się do winy i sam zaproponował karę, na którą zgodził się prokurator. Od dziś każdy nowy kierowca, który zda egzamin na prawo jazdy uprawniający do kierowania samochodem osobowym, będzie objęty okresem próbnym. Jak długo, mówi instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa z portalu brd24.pl.
7: Ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek, to będzie 3 lata.
3: W okresie próbnym kierowca może prowadzić wyłącznie całkowicie trzeźwy, nie ma progu do 0,2 promila. 17-letni kierowca nie może przewozić nieletnich bez dorosłego opiekuna. Upały nie zwracają uwagi na kalendarz. W Hiszpanii wrzesień rozpoczął się kolejną falą wysokich temperatur. Według meteorologów w Andaluzji przekroczą 40 stopni, a w większości pozostałych regionów sięgną 35. W tym roku upały w Hiszpanii przyczyniły się do śmierci ponad 5 tysięcy osób. Niespodziewane odkrycie w Gdańsku. Konserwatorzy zabytków odkryli wśród magazynowanych pozostałości po II wojnie światowej jeden z witraży uznawanych za bezpowrotnie stracony, mówi Magdalena Kosińska z Urzędu Ochrony Zabytków.
8: To jest niesamowicie satysfakcjonujące odkrycie. Udało nam się od razu podczas oględzin ustalić proweniencję tego witraża, czyli Bazylika Mariacka.
3: Witraż będzie można znów w niej podziwiać, prawdopodobnie za rok.
0: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: Trudna sytuacja finansowa Krasnostawskiego Szpitala. Placówka zmaga się z milionowymi nadwykonaniami i brakami kadrowymi. Radni dyskutowali też o przyszłości oddziału ginekologiczno-położniczego, który przynosi milionowe straty. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Jedna z najbardziej utytułowanych zapaśniczek cementu Gryfa Chełm, Katarzyna Krawczyk, zakończyła sportową karierę. Przez lata reprezentowała klub i Polskę na najważniejszych arenach. Ostatnią walkę stoczyła w Warszawie, zdobywając w trakcie Poland Open brązowy medal. O czym więcej w wiadomościach lokalnych. Uwaga na silne wiatry w regionie. Synoptycy wydali ostrzeżenie, które obejmuje m.in. Chełm i powiat chełmski. Alert zacznie obowiązywać dziś o 22:00. Porywy wiatru mogą sięgać 75 km na godzinę.
10: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
11: 5 po 15, a jeżeli chodzi o pogodę, mamy aktualnie około 20 stopni. Ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali, jakość powietrza dobra. Cały czas raczej pochmurno, chociaż mam wrażenie, że trochę się to niebo nam przebija, jakieś tam widoczki na to, że tak powiem, są. I generalnie ta pogoda powinna być w miarę stała do końca dnia. Tak jak teraz mniej więcej jest, tak też no mniej więcej do końca naszego pobytu tutaj powinno być.
10: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
12: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
13: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
11: Dziś w audycji, a dlaczego mamy coś bardzo radiowego? Czemu głos na nagraniu słychać inaczej niż w rzeczywistości? Odpowiedź na to pytanie poznacie za chwilę w Radiu Bonton, a poza tym jeszcze usłyszycie w tej godzinie inne nagrania, jak na przykład lokalne wiadomości, czy też informacje drogowe. Ja jestem Janek Zieliński, a to jest popołudnie w rytmie dnia.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. Dzień dobry w kolejnym odcinku A dlaczego? W wydaniu powiedzmy starszym. No i mamy pytanie od Julki z Modrzaka z Włodawy.
3: Dlaczego dźwięk naszego głosu na nagraniu brzmi tak dziwnie?
2: Jeśli kiedykolwiek odsłuchaliście nagranie swojego głosu i pomyśleliście, co to w ogóle jest, ja tak brzmię, spokojnie. To naprawdę jesteście wy, tylko inni ludzie słyszą wasz głos właśnie tak, jak brzmi na nagraniu. Skąd więc to dziwne wrażenie? Kiedy mówimy, dźwięk naszego głosu dociera do uszu dwoma drogami. Pierwsza jest oczywista, głos rozchodzi się w powietrzu i trafia do naszych uszu. Tak samo słyszą nas inni. Ale też jest druga droga, drgania powstające podczas mówienia przechodzą przez nasze ciało, m.in. przez kości czaszki i docierają do ucha wewnętrznego. A kości bardzo dobrze przekazują niższe częstotliwości. Dlatego kiedy mówimy, słyszymy swój głos jako trochę niższy, pełniejszy i bardziej basowy. Na nagraniu tej drugiej drogi już nie ma. Już mikrofon rejestruje przede wszystkim dźwięk, który rozchodzi się w powietrzu. Kiedy później słuchamy nagrania, słyszymy więc głos bez tego dodatkowego efektu przewodzenia przez własne ciało. I nagle, ojej, to naprawdę ja? Tak. To ty. Nie martwcie się, ja też tak miałam na początku, ale praca z głosem nauczyła mnie, że no właśnie, to jak ja siebie słyszę, to jest nieważne. Ważne, jak wy mnie słyszycie. I jest jeszcze jedna rzecz. Jesteśmy przyzwyczajeni do własnego głosu w tej wewnętrznej wersji, dlatego różnica może wydawać się naprawdę ogromna. Co ciekawe, po pewnym czasie można się do nagranego głosu przyzwyczaić i my tutaj w radiu jesteśmy tego żywym przykładem. Im częściej go słuchamy, tym mniej dziwny nam się wydaje. Czyli jeśli nie lubicie swojego głosu na nagraniach, problem prawdopodobnie nie leży w waszym głosie. Wasz mózg po prostu mówi, halo, chwila, tego głosu nie znam, a znać go będzie. W końcu. Pytanie to zadała, przypominam, Julka z Modrzaka z Włodawy. Dziękuję ci bardzo, a my dalej sprawdzamy, skąd się biorą rzeczy, które wydają się oczywiste, dopóki nie zapytamy, a dlaczego? Dziękuję wam bardzo za ten tydzień. Ja jestem oczywiście Kinga Miszczyk. Słyszymy się w przyszłym tygodniu i pamiętajcie, pytajcie, sprawdzajcie i odkrywajcie. Miłego weekendu. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
4: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton.

0: Reklama.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
0: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

najgłośniejszych tematów w hełmie to Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej i przy nim miało powstać Centrum Prawdy i Pojednania. Kolejne zmiany w tym temacie idą, bo teraz muzeum będzie w rękach Skarbu Państwa i administracyjnie będą częścią Muzeum Wojska Polskiego. Wspomniane centrum będzie dalej podlegać miastu, jak już oczywiście to wszystko powstanie. Szczegóły tej długiej sprawy znajdziecie na supertydzień.pl, a to nie jedyne lokalne informacje, jakie dla Was mamy. 15.30, serwis Radia Bonton.

0: Reklama.
1: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
2: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
0: Reklama.
5: Jest 15.30, czas na wiadomości lokalne. Eliza Kudalska-Nowosad. Trudna sytuacja finansowa, braki kadrowe i pytania o przyszłość oddziału ginekologiczno-położniczego. O tym podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego rozmawiano w kontekście sytuacji miejscowego szpitala. Dyrektor Zbigniew Widomski poinformował, że za ubiegły rok placówka ma ponad 4 300 000 zł niezapłaconych nadwykonań. W tym roku ich wartość również przekroczyła 4 miliony, chociaż w ostatnich dniach zapłacono 1 325 000 za świadczenia nielimitowane. Jak mówił szef placówki, szpital musi jednocześnie mierzyć się z kosztami leków, energii, wody i wynagrodzeń. Radni pytali także o wyposażenie placówki. Obecnie wykorzystywane gastroskop i kolonoskop pochodzą sprzed 20 lat. Dyrektor zapowiedział, że po uzyskaniu zgody na zakup sprzętu szpital jest gotowy rozpocząć procedurę przetargową. Dużo uwagi poświęcono oddziałowi ginekologiczno-położniczemu. Do końca sierpnia w krasnostawskim szpitalu odebrano 92 porody. Według przedstawionych podczas sesji danych, strata tego oddziału wyniosła w ubiegłym roku 5 700 000, a w tym roku szacowana jest na około 6 700 800 000. Jednym z analizowanych rozwiązań jest rezygnacja z położnictwa i neonatologii przy pozostawieniu ginekologii w formie hospitalizacji, ale ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Dyrektor zwracał również uwagę na problem braków kadrowych. Odejście lekarzy w wieku emerytalnym mogłoby poważnie zagrozić funkcjonowaniu szpitala. Jednocześnie placówka odnotowała pozytywne informacje. Odtworzono oddział ortopedii, pozyskano ordynatora i drugiego ortopedę, a szpital przeszedł procedurę akredytacyjną z wynikiem 77%. Podczas sesji pojawiły się także spory dotyczące wcześniejszych decyzji władz powiatu i zarządzania szpitalem. Ostateczne decyzje dotyczące przyszłości oddziału ginekologiczno-położniczego oraz ewentualnych zmian organizacyjnych będą należały do Rady Powiatu. Jedna z najbardziej utytułowanych zapaśniczek cementu Gryfa Chełm, Katarzyna Krawczyk, oficjalnie zakończyła sportową karierę. Przez wiele lat zawodniczka z sukcesami reprezentowała klub, ale również Polskę na arenie krajowej, europejskiej i międzynarodowej, mówi wiceprezes cementu Gryfa Chełm Zdzisław Biały.
6: Kasia zdobyła w swojej karierze mnóstwo medali. No najważniejsze, że była olimpijką, startowała w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku. No wcześniej miała też udany występ w Igrzyskach Europejskich, gdzie zdobyła brązowy medal. No może się również pochwalić brązowym medalem z najważniejszej imprezy światowej, czyli z Mistrzostw Świata. Dorzuciła do tego Katarzyna medale brązowe z Mistrzostw Europy. No i Kasia była niepokonana przez kilkanaście lat, bo posiada w swojej kolekcji 12 tytułów mistrzyni Polski.
5: Karierę zapaśniczą Katarzyna Krawczyk zwieńczyła zdobyciem brązowego medalu w turnieju Poland Open w Warszawie, a po ostatniej walce w symboliczny sposób pożegnała się z kibicami, pozostawiając buty na macie.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
5: Mocniej powieje dziś wieczorem na Lubelszczyźnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Grupa ostrzeżeń obejmuje m.in. Chełm i powiat chełmski, a także krasnostawski. Tutaj alert zacznie obowiązywać o godzinie 22 i potrwa do 3 w nocy. Porywy wiatru mogą osiągać do 75 km na godzinę. A jutro już po raz 343 lokalni miłośnicy aktywności fizycznej spotkają się w parku na Górce Chełmskiej, by wspólnie pokonać 5 km. To w ramach Park Runu, który w każdą sobotę rozpoczyna się o godzinie 9. Do udziału w wydarzeniu, które w lokalnym wydaniu niedawno świętowało swoje 8-lecie, zachęca Lena Rorat z grupy Chełm Biega.
0: Park Run to inicjatywa popularna na całym świecie i zachęcająca do aktywności fizycznej niezależnie od stopnia zaawansowania, kondycji i poziomu wytrenowania. Możemy także przyjść pokibicować lub spróbować swoich sił w roli wolontariusza.
5: Udział w parkranie jest bezpłatny.

informacja dla kierowców, którzy będą jechać przez skrzyżowanie obok Chełmskiego Parku Wodnego. Wedle informacji, które dostałem, barierek już tam w okolicy nie ma, więc jest przejezdnie, wszystko elegancko, fajnie można jechać. Aerosmith, Crying to za nami oczywiście. Jak zawsze przekaz do kierowców ode mnie w Radiu Bonton, jeszcze jeden. Prośba, abyście jechali bezpiecznie i uważnie. Wiadomo jak jest, niestety czasem zdarzy się coś niezależnego od nas, dlatego będę być czujny. No, tutaj jest jeszcze kwestia kierowcy Porsche, który wsiadł w auto z 2 promilami w systemie i nie dość, że auto rozbił, to jeszcze dostał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. A to nie jedyne informacje bieżące z lokalnych dróg. Już za moment radionawigacja i jeszcze więcej fajnych nutek. I kolejny klasyk, tym razem polski. Robert Gawliński, Nie stało się nic. 21 minut do godziny 16:00.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Trwa czas piątkowych korków, a jednym z celów większości osób są teraz sklepy, bo jak to przed weekendem, polską tradycją jest zrobienie zakupów. Tak więc szukając miejsca na parkingach, sugerujemy większą ostrożność wobec pieszych, ale również innych kierowców. Jeżeli chodzi o przejezdność, to jedną z ulic, która testuje cierpliwość, jest Lubelska, bo średnio 4 razy w ciągu godziny jest tam zamknięty przejazd kolejowy, a do tego mamy kilka sygnalizacji. Co do sygnalizacji właśnie, to są one ustawione na Przemysłowej i Fabrycznej po to, aby ułatwić organizację ruchu na remontowanych fragmentach.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Giganci programowania Chełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigancieprogramowaniaedu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
0: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

drugiej połowie września odbędzie się czwarta runda okręgowego Pucharu Polski. W naszej okolicy zmierzy się 8 drużyn. W rozgrywkach udział bierze Chełmianka, która na wyjeździe zmierzy się z Ruchem Izbica. Pozostałe parę macie dostępne na supertydzień.pl, a to nie jedyne informacje piłkarskie, jakie dla Was mamy w rytmie dnia. Już o 16.30 kolejny Sport Radia Bonton, także zostańcie z nami.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Recepta na udany dzień?
3: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
2: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
5: Sponsorem programu jest Interplus. Chełm, ulica Popiełuszki 1.
6: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
7: Mamy godzinę 16, czas na wiadomości w Radiu Bon Ton.
8: Kierowcy kontra Uber jest europejski pozew zbiorowy. Minister wybrany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Co zrobi prezydent? Powiemy też o teście syren alarmowych na Lubelszczyźnie. Marcin Krzemiński. 240 tysięcy kierowców Ubera z 7 krajów Europy złożyło zbiorowy pozew przeciwko firmie. Taksówkarze uważają, że ich wynagrodzenia opierają się na niepoprawnym algorytmie, który obniża zarobki. Mówi Tomasz Wójcik, założyciel Stowarzyszenia Kierowców.
9: Wiemy, ile dostaniemy, ale nie wiemy, ile płaci klient. I tak naprawdę każdy kierowca może otrzymać do tego samego kursu inną stawkę. W zależności od tego, za ile wcześniej jeździł, na ile się godzi.
8: To efekt systemu, który w zależności od przejazdu zapewniał Uberowi różne prowizje od 25 do 50%. Według firmy miało to zrekompensować kierowcom nieopłacalne kursy, na przykład takie, w których dojazd do klienta jest zbyt długi. Jednak zdaniem taksówkarzy wprowadzono to po to, by przetestować, jak bardzo Uber może pomniejszać wynagrodzenie swoich pracowników. Przedsiębiorstwo odcina się od zarzutów, twierdząc, że algorytm działa uczciwie. Przedłużony przez sąd to kolejne 3 miesiące, a dla youtubera Stu. YouTuber ma zarzut dotyczący rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Od miesiąca przebywa w areszcie w Warszawie, grozi mu nawet do 15 lat więzienia. Dotychczasowy minister w Trybunale Konstytucyjnym Maciej Berek został wybrany w sejmowym głosowaniu na sędziego. Kandydatura ta budziła wątpliwości nawet wśród koalicjantów Koalicji Obywatelskiej. Krytykowała ją opozycja. Wątpliwości miał prezydent Karol Nawrocki. Czy więc odbierze ślubowanie od Macieja Berka?
10: Kiedy ślubowanie pana ministra Berka? Czy będzie ten
11: termin? O tym zdecyduje prezydent Rzeczypospolitej Karol Nawrocki.
10: Ale tylko o terminie, czy w ogóle o fakcie ślubowania? Panie?
11: To nie rozmawiamy się z panem prezydentem.
8: Odpowiada dyplomatycznie szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Prezydent już wcześniej nie przyjął przysięgi od czworga sędziów Trybunału wybranych przez Sejm w marcu. W tej sprawie toczy się śledztwo. Z prokuratorem ma się spotkać także sam Karol Nawrocki. Na Lubelszczyźnie trwają testy nowego systemu syren alarmowych. Do końca roku pojawi się ich 326. Jak mówi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego, ćwiczenia przebiegają bez zakłóceń.
12: Ciche testy są codziennie przeprowadzane. Codzienne testy wykazują prawidłowość. Przeprowadzamy także głośne testy syren.
8: Praca nad nowym systemem to m.in. reakcja na sytuację z końca lipca, gdy po tym, jak koło Tarnawy Kolonii spadła rosyjska rakieta, w kilku powiatach nie zawyły syreny. Ewa Braun, scenografka, kostiumografka, dekoratorka wnętrz i laureatka Oscara za listę Schindlera Stevena Spielberga zostanie uhonorowana w łódzkiej Alei Gwiazd. Swoją gwiazdę na Piotrkowskiej twórczyni osłoni 8 września o 16. Potem spotka się z publicznością w C1.
13: program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
14: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
15: Z prawdziwą panią z Anglii.
7: Jeżeli mowa o pogodzie, mamy aktualnie około 20 stopni, tak jak przez jakby całe popołudnie, tak naprawdę ta pogoda jest stała, czyli jest pochmurno, jest około 20 stopni, jest 1012 hektopaskali na barometrach, no i jakość powietrza jest dobra.
13: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans, Chełm Przemysłowa 28.
14: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
15: Z prawdziwą panią z Anglii.
16: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
13: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
17: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
7: Wiedzieliście, że mamy Dzień Zdrowia Seksualnego? Pamiętajcie, bycie zdrowym jest sexy. A tak się jeszcze składa, że w tej godzinie mamy dla Was witaminę FM, ale nie o tym. Zostańcie z nami w rytmie dnia, żeby się przekonać, co tam mamy dla Was jeszcze, bo wprawdzie ostatnia godzina nam została w to popołudnie, ale nie zwalniamy tempa w Radiu Bonton. Ja jestem Janek Zieliński, a my jesteśmy u progu weekendu.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny, hełm Placu Łuczkowskiego 5 obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
5: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
6: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
7: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama.
9: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Dużo jeszcze będzie się dziać piłka taskowa w ten weekend. Szykuje się chociażby kolejne starcie hełmianki, ale oczywiście nie tylko. Komplet zapowiedzi usłyszycie już za niedługo w spotecie Radia Bonton. Później jeszcze czas na Witaminę FM, gdzie dzisiaj mam dla Was porady konkretnie dla rodziców na nowy rok szkolny. Mam nadzieję, że te tipy przydadzą się Wam, a docelowo oczywiście Waszym dzieciom. 20 po czwartej. Black Eyed Peas, Where is the Love? Gościnnie, chociaż ukryty, Justin Timberlake.

0: i wszystko gra. 104,9 FM.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Reklama.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
6: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
7: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
6: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
7: Tanio i od ręki.
8: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
0: Reklama.
9: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
10: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
11: Bonton Radio. Sport.
12: Zapraszam na wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Jutro o 12:00 Chełmianka Chełm, lider swojej grupy w trzeciej lidze, powalczy o kolejne punkty. Tym razem zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego zmierzy się na wyjeździe z rezerwami Wisły Kraków.
13: Fajna seria, tak, bo przyjemnie jest wygrywać i mamy też 6 zwycięstw, komplet zwycięstw, więc na pewno to fajnie buduje zespół. Natomiast no, nikt jeszcze ligi nie wygrał po 6 kolejkach, więc tak podchodzimy do tego logicznie, że liczy się ten każdy następny mecz i tym razem jedziemy do Krakowa. Mamy trochę problemów zdrowotnych, ale no to jak to w życiu, każdy zespół takie ma, więc musimy sobie z tym poradzić.
12: Mówił szkoleniowiec biało-zielonych. Na własną murawę jego zespół wraca 12 września, żeby podjąć Siarkę Tarnobrzeg. Przenosimy się do trzeciej ligi, gdzie o punkty walczy natomiast Bóg Hanna. Obecnie drużyna szkolona przez Bartosza Bodysa plasuje się na 11 lokacie, a jutro rozegra kolejne domowe spotkanie, podejmując Beniaminka Zmagań, czyli Wiktorię Łukowa. Początek spotkania w Hannie o godzinie 13. Dobiega końca trzeci tydzień przygotowań HKS-u Chełm do drugiego sezonu w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Pierwszy mecz w Tauron Lidze zespół prowadzony przez Krzysztofa Andrzejewskiego rozegra 19 października i podejmie Cuprum Stilon Gorzów.
14: Wzrosły na pewno te obciążenia treningowe. Zawodnicy 3 razy w tygodniu mają sesję na siłowni, oprócz tego codziennie trening na hali. Z młodszymi zawodnikami pracujemy również nad techniką w sesji porannej, na treningach, więc naprawdę tej pracy jest bardzo dużo. Natomiast ten trzeci tydzień przebiegł bardzo dobrze, jest duże zaangażowanie zawodników. Na początku tego tygodnia dołączył do nas Amir Esfandiar, więc jesteśmy praktycznie w komplecie. Plany na czwarty tydzień są takie, że w dalszym ciągu oczywiście ciężko pracujemy na siłowni i na hali.
12: Mówił trener HKS-u Chełm. Po czwartym tygodniu treningów zespół będzie je łączył z meczami kontrolnymi. W weekend po raz czwarty tej jesieni wyjdą na murawy zespoły chełmskiej klasy okręgowej. Aktualnie stawce przewodzi Ekoróżanka, która w poprzednim meczu zgarnęła komplet punktów po okazałym zwycięstwie 9-1 nad Hetmanem Żółkiewka.
0: W ciągu 90 minut wreszcie zagraliśmy mecz na dobrym poziomie przez cały okres trwania spotkania. Przez dwie kolejki czy puchar to zawsze mieliśmy jedną połowę bardzo słabą, a drugą lepszą. A tutaj w pierwszej połowie kontrola, troszeczkę mniej sytuacji, ale mieliśmy pomysł, żeby troszeczkę wymęczyć przeciwnika, więcej utrzymać się przy piłce, uważać na te kontry groźne, które w sparingu nas ukusiły kilka razy i to nam wyszło.
12: Mówił trener Ekoróżanki Kamil Karwatiuk. Kolejnym rywalem jego zespołu będzie Włodawianka. Druga w tabeli granica Dorochusk zmierzy się z GKS-em Łopiennik, zaś zamykające okręgowe podium rezerwy Chełmianki zagrają z Frasati Wojsławice.
15: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
11: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Żeby jakoś spuentować szkolny tydzień w witaminie FM, to przyjrzymy się dzisiaj poradnikowi, który NFZ przygotował dla rodziców przy okazji początku nowego roku szkolnego. Janek Zieliński, zapraszam. Słowem wstępu, to w tym tygodniu omówiliśmy już takie tematy jak zakaz użytkowania smartfonów w podstawówkach, uchwała sklepikowa zmieniająca stołówkowe jadłospisy i zasady funkcjonowania sklepików, a także ponownie omówiliśmy temat edukacji zdrowotnej, która tym razem będzie obowiązkowa, z wyłączeniem części o edukacji seksualnej. Po części wybrane zagadnienia omówione przeze mnie w poprzednich epizodach wybrzmiewają również w poradniku pacjenta NFZ. Na początek postawa dziecka. Fizyczna oczywiście w tym przypadku. Kwestie moralne zostawiam wam. Szkoła wiąże się z tym, że dziecko a. nosi tam ciężki plecak, b. siedzi po kilka godzin dziennie. W tym kluczowym czasie warto zadbać o zdrowe praktyki, bo to może się przydać w przyszłości. Na przykład, jeżeli nasze dziecko już jako dorosła osoba będzie pracować w trybie biurowym, to już jako dorosły będzie wiedzieć, jak zadbać o swoje zdrowie, by nie scalić się z firmowym krzesłem. A wad, które mogą się rozwinąć, jest dużo, od płaskostopia, przez krzywe kolana, napięte mięśnie, czy asymetrię miednicy, barków lub łopatek. Ale dobra, co z tym zrobić? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i od niego zaczniemy. Ważne, by dziecko siedziało prosto. Dotyczy to zarówno pleców, ale także stóp. Kolana ugięte pod kątem prostym, stopy całą powierzchnią na podłodze, podobnie ręce. Tutaj istotne jest biurko, które powinno dać swobodę dziecku, a z kolei krzesło powinno przede wszystkim podpierać odcinek lędźwiowy, mieć możliwość regulacji wysokości i kąta nachylenia. Dobrym pomysłem może być też duża piłka gimnastyczna, pozwalająca na aktywne siedzenie. Należy również zadbać o światło, by za dnia świeciło z przeciwnej strony do dominującej ręki dziecka, a w nocy by równomiernie rozświetlało biurko. Najlepiej w ciepłej barwie. To tyle jak chodzi o siedzenie. Teraz trochę o chodzeniu. Zadbajmy o odpowiednie buty. Przewiewne, łatwe w założeniu, z antypoślizgową podeszwą, co by nasze maleństwo nie wywinęło orła na pierwszej lepszej posadzce. No i też grunt, by model był swobodny, nie uciskał stóp, zwłaszcza w palcach. No i gwóźdź programu. Plecak. Ważne, aby plecak sam w sobie był dostosowany do dziecka. Mówimy o dopasowaniu do pleców, odblaskach, odpowiednich paskach, by nosiło się to wygodnie, niezależnie czy dziecko mieszka na osiedlu 30-lecia w Chełmie i ma blisko do dwóch szkół, czy ma do przebycia kilka ulic. Co do wagi, trzymajmy się wartości w okolicach 10%, czyli jeżeli dziecko waży 30 kg, to niech nosi 3-kilogramowy plecak maksymalnie. Warto też przysiąść z dzieckiem rano i przeanalizować wyprawkę, żeby dziecko się nie obładowało zbędnymi rzeczami. Oczywiście to tylko część zagadnień z poradnika NFZ-u. Zostawię wam link pod dzisiejszym odcinkiem, gdzie macie jeszcze chociażby poradnik dietetyczny z posiłkami rozpisanymi na 2 tygodnie. Tak więc to ode mnie dzisiaj na tyle. Życzę wam miłego weekendu i oczywiście dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Bon Ton Radio. 104.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
4: Firma Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Body Dawid Podsiadło to za nami, już Summer 12-12 to przed nami, za nami też popołudnie w rytmie dnia w Radiu Bonton. Janek Zieliński, to ja, byłem z wami od 12, ja się wam kłaniam oczywiście, dziękuję wam za dzisiaj, życzę miłego weekendu i do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin.

0: Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila chełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
2: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
3: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
5: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Weto do ustawy o kryptowalutach, utrzymane gorąca debata w Sejmie. Nowe przepisy dla nowych kierowców, będzie okres przejściowy. Nowy pomysł Donalda Trumpa. Chce, by Europa zwróciła Stanom Zjednoczonym pieniądze za pomoc Ukrainie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie emocje w Sejmie. Rząd próbował odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. W tym kontekście premier zacytował zeznania głównej postaci afery Zonda Krypto, Przemysława Krala. Miał on mówić o płaceniu za ewentualne ułaskawienie przez prezydenta.
1: Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, publicznie znana osoba, obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie.
0: Skomentował to sam prezydent Karol Nawrocki. Napisał w mediach społecznościowych, tu cytat: jeśli pan X albo Y zaproponują panu ułaskawienie, to należy zgłosić to do prokuratury. Weto prezydenta w sprawie kryptowalut się obroniło. Zabrakło rządowi wystarczającej większości, by je odrzucić. Od dziś każdy świeżo upieczony kierowca będzie objęty okresem próbnym. O nowych przepisach mówi instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa.
2: Ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek. To będzie 3 lata, ale nie dłużej jak 20 rok życia. Czyli 20 rok życia to jest taki maksymalny graniczny wiek, kiedy mając 17 lat zdajemy prawo jazdy i 20 rok życia kończy nam się ten okres próbny maksymalnie.
0: W okresie próbnym obowiązuje zerowy limit alkoholu w organizmie. Kryzys koncernu Volkswagena. Fabryka zlikwiduje kolejnych 50 tysięcy miejsc pracy na całym świecie. Połowa z tego przypadnie na Niemcy. Łącznie w ostatnim czasie to będzie już 100 tysięcy osób. Firma tłumaczy, że takie są realia gospodarcze. Jedna z fabryk Volkswagena znajduje się pod Poznaniem. Benzyna może być w przyszłym tygodniu rekordowo droga, ostrzegają analitycy. Będzie tak, jeśli utrzyma się wysoki poziom hurtowych cen paliw. 95 kosztuje średnio 7,70 zł. Olej około 8,50. W przyszłym tygodniu może być o 20-30 groszy więcej za litr. Donald Trump żąda od Europy zwrotu pieniędzy, które Amerykanie wydali na pomoc Ukrainie w czasach prezydenta Joe Bidena. Napisał to w swoich mediach społecznościowych. Bruksela odpowiada, że właściwie nie ma czego komentować. Szczegóły Cezary Jaszczyk.
3: Na odpowiedź Komisji Europejskiej nie trzeba było długo czekać. Nie otrzymaliśmy żadnego formalnego powiadomienia o tym, jak rozumiem w pisie w mediach społecznościowych. Państwa europejskie są największymi darczyńcami dla Kijowa. Mówili rzecznicy Komisji Olof Gill i Christian Wiegand. Przechodząc do innego wątku, przedstawiającego amerykańską administrację w mało korzystnym świetle, pod znakiem zapytania stoi planowana na weekend wizyta specjalnych wysłanników Donalda Trumpa w Kijowie. Jak wynika z ustaleń Kyiv Independent, jeden z nich, Steve Witkoff, boi się wizyty w ukraińskiej stolicy, bo wystraszyli go Rosjanie, którzy ostrzegali go, że Kijów nie jest bezpiecznym miejscem.
0: Zaczyna się 7. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Dziś jedno spotkanie na Śląsku. Piast Gliwice, GKS Katowice. Początek 20:30.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Rosnąca liczba internetowych oszustw i wycieków danych sprawia, że warto dodatkowo zabezpieczyć swoje finanse. Jednym ze sposobów jest zastrzeżenie numeru PESEL. O czym więcej w naszych wiadomościach o 17:30 specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa. Problemy z wodą i odpadami w Rejowcu. Straty wody w sieci sięgają nawet 40%, a system odbioru śmieci jest przeciążony. Gmina ma też problem z odbiorem azbestu. Jest na pewno jedna dobra wiadomość dla mieszkańców. Do końca roku opłaty za wywóz odpadów pozostaną bez zmian. W niedzielę w Wojsławicach wydarzenie Kultura, Tradycja i Placki w programie Ziemniaczany, Turniej Sołectw, występy lokalnych zespołów, degustacje potraw i stoiska wystawców, o czym więcej także za niecałe pół godziny w wiadomościach.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
8: Sponsorem programu jest Dom Lux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: Czeka nas bardzo wietrzny wieczór. IMGW wydało ostrzeżenia dla całej Polski. Noc deszczowa, choć ciepła, od 13 do 17 stopni. A jutro od 17 na północy do 22 na południu. Niebo mocno zachmurzone, na południu więcej przejaśnień. Prawie wszędzie może padać, a miejscami burze.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
8: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
9: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam. Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza 4 września i sprawdzamy, jakie rocznice oraz wydarzenia ukształtowały dzisiejszą datę w świecie popkultury. Zaczynamy w roku 1960. Swoje 66. urodziny obchodzi dzisiaj Kim Thayil, wybitny amerykański gitarzysta i współzałożyciel legendarnej grunge'owej formacji Soundgarden, odpowiedzialny za surowe riffy w takich hitach jak Black Hole Sun czy Spoonman. Przenieśmy się do roku 1981. 4 września na świat przyszła Beyoncé Knowles, ikona współczesnej muzyki R&B i popu, piosenkarka, która karierę rozpoczynała w zespole Destiny's Child, a jako artystka solowa podbiła świat hitami takimi jak Single Ladies czy Crazy in Love. W kalendarzu zapisujemy rok 1982. Swoje 44. urodziny celebruje Mark Ronson, genialny brytyjski producent muzyczny, kompozytor i DJ odpowiedzialny za brzmienie albumów Amy Winehouse oraz absolutny mega hit Uptown Funk. Zaglądamy do roku 1996. Dokładnie 30 lat temu na rynku zadebiutował przełomowy album A-B Testing brytyjskiej formacji The Prodigy. W stacjach radiowych rządził ich bezkompromisowy, pełen energii singiel Firestarter. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1995 i piosenką, która na początku września tamtego roku opanowała europejskie listy przebojów. Przenieśmy się o 31 lat wstecz. Niemiecko-amerykański duet La Bouche wypuścił swój absolutny taneczny klasyk Be My Lover. Pulsujący bas, rewelacyjny wokal Melanie Thornton i niezwykle chwytliwy refren sprawiły, że utwór błyskawicznie stał się wielkim hitem dyskotek i stacji radiowych na całym świecie. To idealny, pełen energii wstęp do nadchodzącego weekendu w Radiu Bonton. Zamykamy dzisiejsze archiwum i z potężną dawką energii wjeżdżamy w weekend. Przed nami La Bouche.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Reklama.
5: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
2: Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Format A3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
3: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskie.
4: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
0: Reklama.
5: Zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości Radia Bonton. Jest 17.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Oszustw internetowych tylko przybywa. Coraz więcej słychać także o głośnych wyciekach danych osobowych. W tym czasie kluczowe staje się odpowiednie zabezpieczenie swoich finansów i danych. Jednym z najskuteczniejszych kroków, jakie może podjąć każdy z nas, jest choćby zastrzeżenie numeru PESEL. O tym, co w praktyce oznacza ta blokada i w jaki sposób chroni nasze bezpieczeństwo, mówi Cezary Pasierkiewicz, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa.
6: Zastrzeżenie numeru PESEL utrudni temu przestępcy wziąć na nas kredyt lub pożyczkę, wyrobić duplikaty karty SIM do telefonu, nawet kupić nową kartę SIM na nasze dane, sprzedać albo obciążyć mieszkanie u notariusza. Kiedy PESEL jest zastrzeżony, bank i notariusz mają obowiązek najpierw sprawdzić, czy numer nie jest zablokowany. Jeśli jest zastrzeżony, a mimo to udzielą kredytu, to oni ponoszą odpowiedzialność, a nie państwo.
5: Zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać w dowolnym momencie, bezpłatnie i z natychmiastowym skutkiem. Najprościej zrobić to cyfrowo w aplikacji mObywatel albo na stronie internetowej obywatel.gov.pl. Osoby, które wolą tradycyjne rozwiązania, mogą też się udać osobiście do Urzędu Miasta czy Gminy. Poważne problemy z gospodarką komunalną w Rejowcu. Władze gminy alarmują, straty wody sięgają nawet 40%, a system odbioru odpadów jest przeciążony. Chociaż na razie stawki za śmieci nie wzrosną, samorządowcy mówią o niepokojących danych. Gmina zmaga się z dwoma kluczowymi problemami: wodą, która ucieka z systemu, oraz rosnącą lawiną odpadów. Najbardziej alarmujące są statystyki dotyczące wodociągów. Mimo zainstalowania nowoczesnych elektronicznych liczników, różnica między wodą wydobytą a tą, za którą płacą mieszkańcy, wynosi od 30 do 40%. Przyczyn jest kilka: od ukrytych awarii po nieuczciwe praktyki. Burmistrz Tadeusz Górski przyznał obrazowo, że niektóre wycieki udaje się zlokalizować dopiero wtedy, gdy, cytuję, rolnikowi ciągnik się utopi. Radni zwracają też uwagę na zły stan techniczny infrastruktury. Zabezpieczone zawory sprawiają, że przy drobnej awarii trzeba odcinać wodę dla całych miejscowości. Równie trudna sytuacja panuje w gospodarce odpadami. Burmistrz nie kryje zdziwienia ilością śmieci, jakie produkują mieszkańcy. Przeciążony jest także punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gdzie trafiają ogromne ilości starych mebli. Do tego dochodzi problem azbestu, choć gmina ma pieniądze i umowę na jego wywóz. Firmy odmawiają przyjazdu, tłumacząc się brakiem rąk do pracy. Według włodarza to efekt odpływu młodych ludzi z regionu. Mamy jednak też dobrą wiadomość dla portfeli mieszkańców. Mimo trudnej sytuacji rynkowej i faktu, że do przetargu na odbiór odpadów stanęła tylko jedna firma, władze zdecydowały się przedłużyć obecną umowę. To oznacza, że do końca roku stawki za wywóz śmieci pozostaną na dotychczasowym poziomie.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
5: I na koniec zaproszenie. W niedzielę w gminie Wojsłowice odbędzie się wydarzenie pod hasłem Kultura, Tradycja, i placki.
0: To impreza jakby hołdująca tradycją polskiej wsi. Samo miejsce, czyli Ośrodek Dawnych Kultur i Tradycji w Rozięcinie, to miejsce wyjątkowe. Budynek stylizowany na wiejską chatę, wiata z dawnym sprzętem rolniczym, a wszystko to będzie dostępne dla zwiedzających podczas trwania imprezy. Zaczynamy o godzinie 15 od tradycyjnych wykopek. Każdy uczestnik będzie mógł wziąć motykę do ręki i spróbować swoich sił w kopaniu ziemniaków. Następnie pokaz tradycyjnej młotki. Będzie można zobaczyć, jak obsługiwano maszynę lubelkę, jak muci się zboże cepem, ale i zakręcić korbą sieczkarni.
5: Mówi Iwona Dawidziuk z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. O 16:00 odbędzie się ziemniaczany turniej sołectw. Na scenie nie zabraknie także występów artystycznych. Zaprezentuje się klub seniora Aktywna Jesień, zespół Czerwona Jarzębina oraz kapela z piwnicy.
0: A podczas tego występu odbędą się równolegle warsztaty tańca tradycyjnego dla wszystkich chętnych. Na zakończenie natomiast zabawa z kapelą Quinte, sekcja band.
5: Ważnym elementem wydarzenia będą oczywiście potrawy ziemniaczane, degustacje oraz stoiska lokalnych wystawców.
2: Bon Ton Radio, po godzinach.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Było zaćmienie Księżyca, było zaćmienie Słońca, a teraz czas na zjawisko, którego astronomowie zdecydowanie nie potwierdzają, a któremu ja nie mogłam się oprzeć, czyli zaćmienie umysłowe. To ten moment, kiedy patrzymy na ekran komputera i nagle orientujemy się, że od 2 minut czytamy to samo zdanie, albo wchodzimy do kuchni i nie pamiętamy po co. Albo ktoś właśnie do nas mówi, a nasz mózg odpowiada: przepraszamy, wystąpiła chwilowa przerwa w działaniu systemu. I co ciekawe, takie chwilowe zaćmienie może mieć całkiem konkretne przyczyny. Najbardziej oczywista? Brak snu. Kiedy jesteśmy niewyspani, gorzej działa uwaga, pamięć robocza i zdolność koncentracji. Mózg nadal pracuje, ale zdecydowanie nie na najwyższych obrotach. Kolejny podejrzany to stres. Kiedy jesteśmy pod presją, organizm przełącza się w tryb mobilizacji i wtedy przypomnienie sobie nazwiska osoby, którą znamy od 10 lat, może nagle okazać się zadaniem wymagającym niemal nadprzyrodzonych zdolności. Do tego dochodzi przeciążenie informacyjne. Telefon, komputer, powiadomienia, kilka rozmów jednocześnie, lista zadań i jeszcze ktoś pyta, a co robimy w weekend? Mózg może w pewnym momencie powiedzieć, nie przyjmujemy już nowych zgłoszeń. Czasami problem jest jeszcze bardziej banalny. Jesteśmy głodni albo odwodnieni. Mózg potrzebuje stałego dopływu energii i odpowiednich warunków do pracy, dlatego po kilku godzinach bez jedzenia albo przy odwodnieniu możemy czuć zmęczenie, rozkojarzenie czy trudności z koncentracją. Swoje 3 grosze mogą dorzucić również alkohol, niektóre leki albo zwyczajnie długi dzień, po którym nasz mózg ma już serdecznie dość. I tutaj dochodzi do ważnej rzeczy. Jednorazowe zaćmienie umysłowe zazwyczaj nie oznacza, że właśnie rozpoczyna się poważna choroba. Czasami oznacza po prostu: śpij więcej, napij się wody, zjedz coś, zrób przerwę i może odłóż telefon na 5 minut. A jeśli problem z pamięcią, koncentracją czy orientacją pojawiają się często, nasilają się albo zaczynają przeszkadzać w codziennym funkcjonowaniu, warto już potraktować sprawę poważnie i porozmawiać z lekarzem, bo zaćmienie umysłowe nie jest diagnozą, to tylko potoczne określenie pewnego objawu. I przyczyn może być naprawdę sporo. Od zwykłego zmęczenia, aż po problemy zdrowotne wymagające sprawdzenia. A więc jeśli dzisiaj zapomnieliście, po co weszliście do pokoju, spokojnie. Zanim zaczniecie podejrzewać problemy z pamięcią, sprawdźcie 3 rzeczy. Czy się wyspaliście, czy coś jedliście i czy przypadkiem nie próbujecie robić 5 rzeczy jednocześnie. Jeśli odpowiedź brzmi nie, tak, to być może właśnie znaleźliśmy winnego. Wasz mózg po prostu wziął piątek wolny. W poniedziałek wracamy do pełnej jasności umysłu. Jakbyście się zastanawiali, co ma wspólnego planeta z naszym umysłem, no to już mówię, nasz umysł czerpie z niej całymi garściami. Dziękuję za dzisiaj, miłego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Hełm, ulica Lwowska 24.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna, firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: Tak, można w Hełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Hełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
9: Reklama. Bonto.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
0: Reklama.
4: To jest... Bon Ton Radio.

0: Kierowcy Ubera protestują, chcą większego udziału w zyskach. Anestezjolog z zarzutami nadal może wystawiać recepty. Na cmentarzu w Łodzi spoczął bohater wojenny, a zarazem prawdopodobnie najstarszy polski youtuber. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kierowcy Ubera protestują. Aż 240 tysięcy pracowników z kilku krajów Europy, w tym Polski, złożyło pozew zbiorowy przeciwko firmie. Twierdzą, że stosowany przez firmę algorytm niesłusznie obniżał ich wynagrodzenia.
1: Wiemy, ile dostaniemy, ale nie wiemy, ile płaci klient. I tak naprawdę każdy kierowca może otrzymać do tego samego kursu inną stawkę. W zależności od tego, za ile wcześniej jeździł, na ile się godzi.
0: To efekt systemu, który w zależności od przejazdu zapewniał Uberowi różne prowizje od 25% do 50%. Firma odrzuca zarzuty, zapewnia, że system działał uczciwie. Jeden z lekarzy biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej opioidami nadal ma prawo wykonywania zawodu. Sprawa ma związek ze śmiercią czterech młodych kobiet w Krakowie. 58-letni Dariusz P. przed miesiącem został wypuszczony z aresztu za poręczeniem majątkowym w wysokości 500 000 zł. Ma postawione zarzuty pomocnictwa do wprowadzania do obrotu narkotyków oraz poświadczania nieprawdy w wystawianych receptach.
2: Ta sprawa już dotyczy kilkunastu osób i tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z taką większą ilością osób, które współpracowały ze sobą przy różnych czynach o charakterze przestępczym.
0: Mówi Tomasz Waszczuk z krakowskiej prokuratury okręgowej. Puck chce przypomnieć o swojej wyjątkowej historii. Stanie tam replika słowiańskiej Łodzi z czasów, gdy działał najstarszy słowiański port nad Bałtykiem. Na dnie Zatoki Puckiej archeolodzy odkryli pozostałości średniowiecznego portu. Władze miasta liczą, że nowa atrakcja przyciągnie turystów i zainteresuje ich dawnymi dziejami regionu, mówi burmistrz Hanna Pruchniewska.
3: Po pierwsze zależy na tym, żeby tam móc popłynąć taką replikę Łodzi, którą znaleziono na dnie, żeby była też taka praca osób, które będą na tej Łodzi, czyli będą mieli wiosła i tak dalej, będą normalnie wiosłowali, tak jak niegdyś.
0: Łódź będzie atrakcją nawet w czasie budowy, bo zobaczyć będzie można każdy ruch szkutnika.
3: Będzie to się działo pod namiotem transparentnym, będzie można się tej pracy przyglądać i będzie można w niej uczestniczyć. Czyli będzie można, nie wiem, w jakimś momencie szlifować, będzie można różne rzeczy wykonywać.
0: Zgodnie z planem, słowiańska, choć przypominająca łodzie wikingów, jednostka ma być gotowa w przyszłym roku. Mieszkańcy miasta Łodzi pożegnali porucznika Józefa Przedpełskiego, bohatera wojennego i najstarszego polskiego youtubera. Żołnierz kampanii wrześniowej Armii Krajowej i uczestnik Powstania Warszawskiego zmarł w wieku 105 lat. Spoczął w Alei Zasłużonych na łódzkim cmentarzu Doły. 10 lat temu, mając 96 lat, założył na YouTubie kanał Pan Józef, na którym opowiadał o historii i o swoich wojennych doświadczeniach. Po 9 dniach od gigantycznej powodzi w Nepalu udało się uratować dwóch robotników. Mężczyźni byli uwięzieni w tunelu elektrowni wodnej. To jedna z niewielu dobrych informacji z tego kraju, bo służby w ostatnich dniach odnajdują głównie zmarłe ofiary lawin. Mieszkaniec San Marino tworzył drzewo genealogiczne całego państwa. Pracował nad tym 10 lat. Połączył w jednej bazie 42 tysiące osób, czyli nie tylko wszystkich mieszkańców tej niewielkiej republiki, ale też ich przodków. Jak mówi bohater tej opowieści, Giorgio Bologna, wszystko zaczęło się od rodzinnych opowieści jego babci.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Australijski founder i były tenisa Nick Kyrgios może wracać do gry. Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa poinformowała, że kara zawieszenia nałożona na niego za pozytywny wynik testu na obecność kokainy właśnie się zakończyła. Australijczyk został zawieszony na miesiąc i musiał także poddać się kuracji. 31-letni tenisista to finalista Wimbledonu z 2022 roku. A na US Open z perspektywy Igi Świątek wszystko idzie na razie zgodnie z planem. Nasza tenisistka pewnie przeszła drugą rundę nowojorskiego turnieju. Teraz na jej drodze stanął już dużo wyżej notowane rywalki, ale forma Polki pozwala wierzyć, że może w tym turnieju zajść daleko. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
6: W meczu z Nadią Podorowską Iga Świątek straciła ledwie 5 gemów. Mecz był jednostronny, a nasza tenisistka wyglądała na korcie dobrze od samego początku.
7: Bardzo się cieszę, że miałam okazję znowu zagrać na tym turnieju, bo na pewno każdy kolejny mecz może mi dużo dać i mecz w sumie przebiegł od początku do końca po mojej myśli.
6: Ja tylko dodam, że tenisistka z Argentyny jest w piątej setce rankingu i wraca po dużych problemach zdrowotnych. Teraz takich rywalek na drodze Świątek już nie ma. Jutro zagra z Czeszką Marii Bouskową, która jest rozstawiona z 25. W dotychczasowych starciach jest 3-0 dla Polki. W rundzie czwartej rywalką Świątek może być Madison Keys lub wracająca po kontuzji mistrzyni olimpijska Qin Wenzheng, a w ćwierćfinale Polka może trafić na Jelenę Rybakinę.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Niedzielne derby Londynu, Arsenal kontra Chelsea oraz szlagiery we Włoszech, w tym sobotnim mecz mistrzów mistrza Interu z wicemistrzem Napoli to najciekawsze wydarzenia piłkarskiego weekendu w Europie. W Hiszpanii lider FC Barcelona zagra na wyjeździe z Valencią ten mecz w niedzielę. Z kolei w niemieckiej Bundeslidze najciekawiej zapowiada się sobotni wyjazdowy mecz Bayernu Monachium z Schalke Gelsenkirchen.
0: Jutro podobnie jak dziś, pochmurnie, deszczowo i wiecznie. Na wybrzeżu burze z porywami wiatru do 70 km na godzinę. Temperatura nadal w miarę przyjemna. 17 stopni na północy, co prawda, ale w centrum 22 stopnie, a na południu 25.
4: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: mnie.
1: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
6: Biały miś, o biały wiś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
1: Reklama.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska.
3: Dzień dobry, z tej strony Urszula Panasiuk, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.
2: Ogólnopolska akcja Narodowego Czytania w całej Polsce i w większości instytucji w sobotę, natomiast u Państwa 11. Co się szykuje w programie? Kto bierze udział?
3: Tak, włodawska odsłona Narodowego Czytania odbędzie się w piątek 11 września. Zapraszamy wszystkich chętnych na godzinę 12 do Biblioteki Głównej przy ulicy Przychodniej 13. No i tym razem Państwo nie mają okazji do wymówek, ponieważ Narodowe Czytanie w innych miejscowościach odbywa się tydzień wcześniej. U nas tak się złożyło, że będzie to 11, także zapraszamy serdecznie. Mam nadzieję, że zobaczymy się licznie w naszej bibliotece. Przypomnę tylko, że w tym roku czytamy Dziady Adama Mickiewicza. Jeżeli chodzi o sam program, to fragmenty wielkiej improwizacji przeczyta lubelski aktor pan Bogusław Byrski, który wspólnie z panią Barbarą Szerwiło stworzą spektakl improwizowany na żywo w nawiązaniu właśnie do dziadów. Dziady i nie tylko, nieoczywisty, obrzędowy spektakl improwizowany. A jeżeli chodzi o czytanie, skupimy się na drugiej części Dziadów oraz na scenie 9 zatytułowanej Noc Duchów. Będą duchy, będą gusła, będą zmory i będzie tajemnica.
2: Czy też młodzież będzie zaangażowana, czy środowiska różnych instytucji kultury?
3: Tak, spotkamy się z przedstawicielami włodawskich instytucji, z przedstawicielami włodawskiego samorządu. No i dla młodzieży, tutaj wiem, że planuje nas odwiedzić trzecia klasa z pierwszego liceum ogólnokształcącego we Włodawie, także będzie okazja do powtórki przed maturą.
2: Akcja Narodowego Czytania już od 2012 roku się odbywa, a u Państwa w instytucji od jak dawna?
3: To jest 15. edycja i my tutaj, jeżeli chodzi o Narodowe Czytanie, od kiedy przyjęto tę formułę otwartą, że czyta cała Polska, jesteśmy od początku. Także to już nasza biblioteczna tradycja.
2: A na koniec klasycznie zapraszam Was na podcast Bliżej Kultury.
4: Dzień dobry, z tej strony Joanna Klimek. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Chmielaki Krasnostawskie, ludzie, historia i dziedzictwo. Dzisiaj zmienimy nieco naszą perspektywę czasową. Przenosimy się w czasie do samego początku, do momentu, w którym narodziła się legenda, którą znamy i celebrujemy do dziś. Od tegorocznej edycji Chmielaków minęły już 2 tygodnie. W prasie i internecie pojawiło się mnóstwo artykułów i relacji związanych ze świętem chmielarzy. Jak się okazuje, to wydarzenie już od dawna jest niezwykle chętnie opisywane przez dziennikarzy. Zainspirowana tym, sama pogrzebałam w archiwach. Udało mi się dotrzeć do wyjątkowego artykułu prasowego z pierwszego roku, w którym odbyły się Chmielaki. Trzymam w ręku artykuł z poniedziałku 13 września 1971 roku. Oczywiście jest to kopia. Są to łamy ówczesnego lubelskiego dziennika regionalnego Sztandar Ludu, który jako jeden z pierwszych zdał relację z tego historycznego weekendu. Wielki, drukowany grubą czcionką nagłówek z tamtych lat oznajmiał: po raz pierwszy w Polsce. Święto chmielarzy w Krasnostawie. Zanim w kolejnym odcinku usiądziemy do stołu z współczesnymi naukowcami, hodowcami chmielu i rolnikami, musimy dowiedzieć się, jak to wszystko się zaczęło. Dziś opowiem Wam historię tamtego pierwszego, przełomowego weekendu września 1971 roku. Żeby zrozumieć skalę wydarzenia sprzed 55 lat, musimy zdać sobie sprawę z tego faktu, że w tamtych czasach nigdzie w Polsce nie organizowano podobnej imprezy. Artykuł prasowy zaznacza, że w całej Europie takie wydarzenie odbywało się tylko w Czechosłowacji. Krasnostaw postanowił to zmienić i stworzyć coś wyjątkowego. Za tą ideą stała grupa pasjonatów i instytucji. Całe wydarzenie zaplanowano na 2 dni. Sobota miała charakter bardzo merytoryczny i środowiskowy. W mieście odbył się ogólnokrajowy zjazd chmielarzy połączony z sesją popularno-naukową poświęconą technologii upraw i przyszłości polskiego chmielarstwa. To właśnie tam spotkali się naukowcy i sami plantatorzy. Ale prawdziwa eksplozja emocji, widowiskowych obrzędów i lokalnego kolorytu nastąpiła w niedzielę. Niedzielny poranek 12 września 1971 roku rozpoczął się niezwykle uroczyście. Przed budynkiem Technikum Rolniczo-Chmielarskiego w Krasnymstawie zgromadziły się tłumy mieszkańców, gości z regionu, przedstawicieli władz oraz młodzież w barwnych strojach ludowych. Przybyszów witano symbolicznym emblematem Chmielaków i zapraszano na wyjątkowe obrzędy. Wszyscy zebrani przemaszerowali bezpośrednio na przyszkolną plantację. I tam rozegrał się najważniejszy, symboliczny moment całych uroczystości. Przedstawiciele władz wraz z gospodarzami uroczyście zerwali z pędów ostatnie szyszki chmielowe tego sezonu. Był to oficjalny akt potwierdzający zakończenie tegorocznych zbiorów. Co najważniejsze, pierwsze chmielaki od samego początku stawiały na ludzi. Zaraz po symbolicznym zbiorze przedstawiano i publicznie uhonorowano przodujących plantatorów chmielu z całego województwa. Dziennik z uznaniem wymienia ich za ciężką, całoroczną pracę na roli. Po części oficjalnej uroczystości przyniosły się na miejski stadion sportowy, gdzie zgromadziło się blisko 6 tysięcy widzów. Na płytę boiska wbiegła ogromna grupa, aż 340 uczniów w tradycyjnych strojach ludowych, którzy odtańczyli widowiskowy taniec chmielowy. Posłuchajcie, jak ten niezwykły fragment ludowego obrzędu opisywał bezpośrednio dziennikarz w 1971 roku. Podczas tańca tancerze spalili kukłę z chmielowych łędów i słomy, co w myśl legendy ludowej ma zapewnić dobre plony przyszłego chmielobrania. Raptem duża grupa tańczących rozpierzchła się na wszystkie strony, uciekając przed turoniem z potężnymi rogami. Zgodnie z legendą, gdzie ten stwór stąpi, tam wyrośnie chmiel. To było niezwykłe widowisko, prawda? Gospodarzom wręczono chmielowy wieniec, a przez stadion przemaszerował barwny korowód postaci historycznych. Występowały lokalne orkiestry Dęty z Żabna, chór z Sienicy Różanej, młodzież z krasnostawskich szkół, zespół pieśni i tańca ziemi lubelskiej, a nawet zorganizowano pokaz mody łódzkiego zakładu Kora, który wówczas budował swój zakład odzieżowy w Krasnymstawie. A jak wyglądała atmosfera na ulicach miasta? Przenieśmy się tam na chwilę dzięki drugiemu cytatowi z archiwalnej gazety. Krasnostawski handel i gastronomia stanęły na wysokości zadania. Nikt z uczestników chmielaków nie zaznał głodu ani pragnienia. W licznych straganach, urządzonych w stylu staropolskim, można było nabyć wyśmienitą kiełbasę sprzedawaną na łokcie oraz inne smakowitości. Miejscowe zakłady ceramiki wyprodukowały z tej okazji specjalne ozdobne kufle. Poczta wydawała okolicznościowy stempel, a w Muzeum Regionalnym otwarto wystawę dawnych narzędzi chmielarskich. Spoglądając na relacje z tego 1 września 1971 roku, widać wyraźnie jedną rzecz. Chmielaki krasnostawskie nie narodziły się po prostu jako zwykły festyn plenerowy. Narodziły się jako głęboko przemyślane święto pracy rolnika, szacunku do ziemi, lokalnego dziedzictwa i integracji środowiska chmielarskiego oraz naukowego. Obietnica, jaką złożyli sobie chmielarze w ten wrześniowy weekend 1971 roku, że uczynią z tego coroczną tradycję, została dotrzymana i trwa do dzisiaj. W następnych odcinkach powrócimy do współczesności. Uzbrojeni wiedzą o tym, jak pierwsze chmielaki świętowały pracę rolników, porozmawiamy z dzisiejszymi plantatorami. Zapytam ich, jak współczesna technologia zmieniła pracę na chmielniku, co pozostało z dawnych obrzędów i jak nauka pomaga im dzisiaj walczyć z wyzwaniami pogodowymi. Bardzo dziękuję za dziś. Do usłyszenia za tydzień.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Nie marznij. Składy opału u Buczka Hełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Hełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
6: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
7: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
6: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
7: Tanio i od ręki.
8: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
5: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
9: Reklama.
10: Bonton Radio. Po godzinach.

0: hit odkurzony.
1: Cześć, tu Hołek. Witajcie w kolejnym hicie odkurzonym w Radiu Bonton. Dzisiaj bierzemy na warsztat utwór, który udowodnił, że instrument taki jak gitara basowa może stać się absolutną gwiazdą muzyki pop. To piosenka o błędach, których nie da się naprawić i lekcjach, które wyciągamy zbyt późno. Przed nami Lever 42 i ich opus magnum Lessons in Love. Rok 1986 był dla brytyjskiej grupy Lever 42 przełomowy. Zanim powstało Lessons in Love, zespół był postrzegany głównie jako formacja jazz funkowa dla koneserów, podziwiana za techniczną wirtuozerię. Wszystko zmieniło się w małym studiu w Londynie. Utwór nie powstał jako element zaplanowanej płyty. Zespół potrzebował mocnego singla, by podtrzymać zainteresowanie po umiarkowanym sukcesie albumu World Machine. Mark King, lider i basista, stworzył linię basu, która była tak chwytliwa, że reszta zespołu wiedziała od razu, to jest to. Tekst napisał perkusista Phil Gould razem z Wallym Badaroo, ich stałym współpracownikiem. Piosenka opowiadała o rozpadzie relacji budowanej na piasku, gdzie lekcje miłości przychodzą dopiero wtedy, gdy wszystko jest już stracone. Nie da się mówić o tym utworze, nie wspominając o technice gry Marka Kinga. To on spopularyzował styl slappingu w mainstreamowym popie. Mark uderzał w struny kciukiem z taką siłą i prędkością, że podczas tras koncertowych musiał oklejać kciuk taśmą izolacyjną, by nie zerwać skóry. Co ciekawe, Lessons in Love stało się największym sukcesem komercyjnym zespołu. Utwór dotarł do trzeciego miejsca w Wielkiej Brytanii, a co najważniejsze, podbił Europę, zajmując pierwsze miejsce na listach w Niemczech, Szwajcarii i Hiszpanii. W USA piosenka weszła do top 20, co dla brytyjskiego zespołu grającego tak skomplikowaną muzykę było ogromnym osiągnięciem. To był moment, w którym Lever 42 przestali być zespołem muzyków dla muzyków, a stali się idolami stadionów. Za brzmienie tego hitu odpowiadał m.in. Ken Scott, który wcześniej pracował z takimi gigantami jak David Bowie czy Supertramp. To on pomógł wygładzić jazzowe krawędzie zespołu, nadając piosence nowoczesny, połyskujący sznyt lat 80. Zwróćcie uwagę na kontrast w tym utworze. Zwrotki są gęste, rytmiczne, niemal agresywne dzięki basowi. Z kolei refren nagle się otwiera. Głos Marka Kinga staje się łagodniejszy, a syntezatory tworzą szeroką panoramę dźwiękową. To właśnie napięcie między funkcjonalnym rytmem a melodyjnym popem sprawiło, że numer ten nie zestarzał się ani o dzień. Lessons in Love to lekcja tego, jak połączyć niesamowity talent techniczny z przystępczością, która porusza tłumy na parkiecie. To dowód na to, że w radiu jest miejsce na prawdziwe rzemiosło. Dziękuję za wspólne odkurzanie. Zostawiam Was z kciukiem Marka Kinga i lekcją, której nie wolno zapomnieć.

0: Reklama. Recepta na udany dzień?
1: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
0: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
2: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
3: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.

0: reklama. Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
1: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
0: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
1: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
0: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
1: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
2: Reklama 104,9 Bonton Radio.

0: Wysłannicy Trumpa polecą na Ukrainę, podał przed chwilą Wołodymyr Zełenski. Utonięcie dziecka na basenie, eksperyment procesowy opóźniony. Dziady jutro zawładną Polską. Będzie narodowe czytanie Mickiewicza. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańska delegacja jedzie na Ukrainę, Wołodymyr Zełenski potwierdził przed chwilą. Wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner będą w Kijowie w niedzielę. Wracamy do tragedii w łódzkim parku wodnym Fala. Pod koniec lipca utonął 7-latek mimo obecności ratownika na basenie. Nadal nie ustalono daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić tę tragedię, a to dlatego, że na basenie trwają prace konserwacyjne, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Paweł Jasiak.
1: Eksperyment odbędzie się po 15 września. Jest to związane z pracami konserwacyjnymi w akwaparku. Ostateczny termin jeszcze nie jest ustalony, ale już trwają uzgodnienia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
0: Prokuratura zapewnia, że remont nie zaburzy eksperymentu. Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Atak na 17-letnią Polkę w Szwajcarii. Doszło do niego w miejscowości Bir na północy kraju. Mężczyzna przewrócił idącą pieszą młodą kobietę, ale Polka obroniła się przed próbą gwałtu. Wtedy napastnik rzucił się do ucieczki. Poszukuje go szwajcarska policja. Białostocki samorząd i Stowarzyszenie Pacjentek Onkologicznych będą zachęcać do badań profilaktycznych. Polska jest na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej pod względem wydatków na profilaktykę. Jakub Medek.
2: Białystok od kilku lat stara się poprawić ten fatalny wynik. Służy temu kampanię Postaw na Zdrowie o zaczynającej się właśnie trzeciej edycji, mówi wiceprezydentka Eliza Cybulko.
3: Podczas tej kampanii mieszkańcy Białegostoku będą mogli skorzystać z badań, a także ze spotkań ze specjalistami.
2: Praktyczne znaczenie takich spotkań czy medycznych festynów z udziałem specjalistów podkreśla Barbara Ićkowska, szefowa Stowarzyszenia Eurydyki, które tradycyjnie współorganizuje kampanię.
4: Często jest tak, że ktoś na badanie do lekarza albo nie ma czasu, albo nie chce się mówić, chce dotrzeć do tych osób.
2: Średnia unijna wydatków na profilaktykę zdrowotną to około 200 euro na mieszkańca. W Polsce prawie 10 razy mniej.
0: Jutro Polskę zdominują dziady Adama Mickiewicza. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie? Co to będzie? Te słowa zabrzmią w całej Polsce podczas narodowego czytania. Agnieszka Wynarska.
5: Od miejskich placów po kameralne biblioteki wszyscy chętni zbiorą się w sobotę, by razem przypomnieć sobie to wielkie dzieło polskiego romantyzmu. Narodowe czytanie dziadów Adama Mickiewicza odbywa się pod honorowym patronatem pary prezydenckiej. Przypomina je Anna Pawłowska z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, która także w czasie w akcję.
6: Jak podkreślono w przesłaniu, to narodowe misterium, w którym przeszłość splata się z przyszłością, a dawne obrzędy tworzą przestrzeń do dyskusji o naszej tożsamości. Para prezydencka zachęca do czytania dziadów Mickiewicza we wszystkich zakątkach naszego kraju.
5: Można przynieść swój egzemplarz książki, zdobyć pamiątkową pieczęć i dołączyć do wspólnego głośnego czytania.
0: W ubiegłym roku czytano Jana Kochanowskiego, a 2 lata temu był Kordian.
7: Bonton Radio. Sport.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Polskie siatkarki zagrają w weekend o medal Mistrzostw Europy. Biało-czerwono odważnie zapowiadają, że interesuje je przede wszystkim medal. Jutro półfinałowe starcie z Włoszkami, w którym to jednak rywalki będą faworytkami. Michał Waszkiewicz.
9: Polki są rozpędzone, wygrały na mistrzostwach wszystkie mecze, a wczoraj w Stambule w ćwierćfinale były zdecydowanie lepsze od Holenderek, którym oddały tylko seta, mówi libero Justyna Łysiak.
10: No niesamowite emocje. No bardzo się cieszę, że możemy grać o medale. Rozmawialiśmy o tym, że chcemy zrobić coś dużego w tym sezonie, no i mam nadzieję, że się nam to po prostu uda.
9: To pierwszy półfinał Polek na dużej imprezie od 7 lat, ale jeszcze nie powód do świętowania, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
11: Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
9: W półfinale Polki zagrają z Włoszkami, które w czerwcu zakończyły serię 39 kolejnych zwycięstw, ale w wakacje zdążyły już przegrać 4 mecze i jak mówi Łysiak, trzeba po prostu rzucić wszystkie siły.
10: Nie mamy nic do stracenia i z taką pełną mobilizacją i bez zupełnie żadnego strachu wyjść na ten mecz i zagrać jak potrafimy najlepiej.
9: Polki o finał Mistrzostw Europy zagrają jutro o 18.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Belk Wout van Aert z Team Wisła wygrał 13. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z metą w miejscowości Loja. To pierwszy w tym roku etapowy triumf van Aerta we Vuelcie, a 4. jego zespołu. Czerwoną koszulkę lidera zachował jednak Hiszpan Enric Mas, który w klasyfikacji generalnej zachował przewagę minuty i 45 sekund nad 4-krotnym zwycięzcą Vuelty Słoweńcem Primożem Rogliczem. A w Szkocji wszystkie derbowe mecze z udziałem mistrza Celticu i jego odwiecznego rywala, czyli ekipy Rangers, do końca obecnego sezonu będą odbywać się bez kibiców gości. Decyzję podjęła tamtejsza liga Scottish Professional Football League w uzgodnieniu z klubami. Ostatni derbowy mecz drużyn z Glasgow został zakłócony przez wtargnięcie na murawę kibiców obu drużyn i zamieszki.
0: nocy przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Jutro zachmurzenie umiarkowane, czasem większe, też może przelotnie padać. W północnej połowie kraju możliwe burze. Temperatura od 17 na północy do 25 na południu. Wiatr nad morzem i w górach silny, a nawet bardzo silny.
7: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Eco Taxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
2: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
3: Mamo! Gotujemy się na bitki?
4: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
5: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
0: Reklama.
6: Dnia. Eliza Kudelska-Nowosad, witam ponownie i zapraszam na dzisiejsze wydanie magazynu, w którym powracamy do siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie przy ulicy Bieławin, w którym dziś setki uczniów ze szkół z powiatu chełmskiego, jak też przedstawiciele lokalnych urzędów, wzięło udział w dniu otwartym. Na początku organizatorzy zademonstrowali uczestnikom działanie poduszki powietrznej w samochodzie i wyjaśnili jej wpływ na bezpieczeństwo podróżnych.
7: Poduszka powietrzna to nic innego jak ładunek wybuchowy, który znajduje się przed naszą twarzą. I żeby ten ładunek wybuchowy ocalił nasze zdrowie, ocalił nasze życie, musimy się do tego odpowiednio przygotować. Przede wszystkim pasy bezpieczeństwa. Poduszka, w momencie kiedy mamy zapięte pasy bezpieczeństwa i dochodzi do kontaktu twarzy z tą poduszką, poduszka jest już w fazie wypuszczania powietrza. Natomiast jeżeli tych pasów nie mamy, bo na przykład oszukaliśmy ten system i przeciągnęliśmy sobie pas, no to wtedy nasza twarz całą siłą leci właśnie w tą wybuchającą poduszkę powietrzną.
6: Część uczestników Dnia Otwartego Chełmskiego Ośrodka to były osoby, które w najbliższej przyszłości planują zdobyć uprawnienia kierowców. Na jakie kategorie się zdecydują?
8: Może na motor. W przyszłości też pewnie na samochód, a w szkole mam też na ciągnik, więc kilka kategorii, no tak.
9: Na samochód, to na 18 i motor.
10: Też na kategorię B, egzamin mam już umówiony na 10, więc to już niedługo, stres jest.
11: Chcę zdawać na kategorię B, no już gdzieś niedługo, nie, ja się będę zapisywała na egzamin, także stresik jest i po to właśnie przyszłam, żeby spróbować jakoś się przejechać, poćwiczyć.
6: W wydarzeniu nie zabrakło również gier i zabaw dla przedszkolaków, którzy także wykazali się wiedzą o bezpieczeństwie na drodze. Rozmawiali z nimi Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
12: No jak mi świetle się przechodzi?
13: Na zielonym.
14: Zielonym.
15: Na zielonym.
16: Co trzeba zrobić, zanim się pojedzie na pasy?
13: Trzeba się rozglądać.
12: A jakbyście chcieli jeszcze powiedzieć, jak się zachować na drodze, to jak trzeba się zachowywać na drodze?
14: Grzecznie.
13: I dobrze. Grzecznie. I dobrze.
14: I uważać.
12: A jeździcie na rowerach?
13: Ja. Ja też.
12: Ile trzeba wtedy uważać, jak się jeździ na rowerach?
14: Na samochody.
15: Jakieś takie samoś koło siebie, to trzeba uważać.
13: Jak na przykład jedzie druga osoba z rowerem.
12: Czyli z kim jeździcie najczęściej?
13: Z mamą i tatą.
14: Z tatą i siostrą.
15: A ja z mamą czasami gdzieś jeżdżę.
14: A ja zawsze z tatą i mamą razem, no bo co to?
6: Organizatorzy przygotowali dla uczestników także m.in. możliwość doświadczenia posiadania promili w organizmie podczas slalomu na czas w alkogoglach, w którym wziął również udział nasz dziennikarz Marcin Petruk.
17: Trochę w głowie się kręci.
18: Tragicznie to wygląda, nie chciałbym.
19: To nie polecam jazdy po pijaku, bo to nie da się w ogóle funkcjonować.
12: Tak. Marcin, jak twoje wrażenia?
17: To było moje pierwsze doświadczenie z alkogoglami i powiem szczerze, że odzwierciedlenie tych alkogogli to 2 promile alkoholu. No nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak można w takim stanie w ogóle myśleć o wejściu do samochodu.
6: Starsi uczniowie obecni dziś na terenie chełmskiego WORD-u zgodnie podkreślali, że dzień otwarty przyniósł im sporo cennej wiedzy.
11: Fajnie, że takie coś powstało, bo można się też sprawdzić. Właśnie moja młodsza siostra się zbliża powoli krokami do egzaminu, więc ma taką okazję po prostu, żeby się sprawdzić.
8: Zawsze można przyjść zobaczyć, popatrzeć, jak to wygląda. Ja też jestem pierwszy raz na placu manewrowym w WORD-zie, więc
9: przydają się takie rzeczy. bo można popatrzeć, obejrzeć, zobaczyć. No ciekawie.
0: Super, fajnie. Ja czekam na jazdy, bo chciałabym sprawdzić się na egzaminie.
10: Ogólnie bardzo przyjemnie. Czekam na jazdy, żeby trochę się sprawdzić, zobaczyć, jak to jest z egzaminatorami.
20: Mam nadzieję, że podczas tych dni otwartych dowiem się ciut więcej na temat nowinek odnośnie tego, jak będzie na przykład z tym placem za rok, bo to jest gorąca sprawa z tym wszystkim. Czy na przykład czas, który byłby poświęcony tutaj na placu, zostanie na przykład wydłużony na mieście? To mnie interesuje najbardziej.
6: Wydarzenie organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie ma na celu budowanie świadomości o szeroko pojętym bezpieczeństwie na drogach, mówi dyrektor ośrodka Mariusz Ostrowski.
21: Otwieramy się po to, żeby również pokazać od wewnątrz, co robimy. Nie tylko egzaminujemy, również poprawiamy bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a więc udostępniamy symulatory, wszystkie elementy, które tutaj dzisiaj są użyte do dyspozycji uczestników. To ma służyć poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Symulator dachowania, symulator wybuchu poduszki powietrznej, symulator decyzyjnego czasu reakcji, czy symulator zderzeń. Są to elementy, które mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Również wystawiliśmy symulator dachowania, żeby każdy sobie zobaczył, że zapinanie pasów jest istotnym elementem w ruchu drogowym.
6: Fotorelacje z dnia otwartego znajdziecie na radiobonton.pl. A koniec wakacji i początek szkoły oznacza także, że na drogach jest znowu tłoczniej. Tysiące dzieci ruszyło rano do swoich klas pieszo, na rowerach, hulajnogach i właśnie teraz warto przypomnieć, że czasem jeden mały odblask może zrobić naprawdę dużą różnicę. Wraz z nowym rokiem szkolnym ruszyła czwarta ogólnopolska edycja konkursu Odblaskowa Szkoła. To nie jest jednak konkurs, w którym liczą się tylko punkty i dyplomy. Chodzi o to, żeby o bezpieczeństwie na drodze mówić ciekawie, praktycznie i wspólnie, bo odblask wcale nie musi być nudnym gadżetem, który jest przypięty do plecaka. Może stać się bohaterem szkolnej akcji, gry, happeningu, lekcji, po której dzieci naprawdę zapamiętają, dlaczego warto być widocznym. Organizatorzy chcą, by w działania włączyli się nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale również rodzice, samorządy czy dyrektorzy szkół. Szkoły, które chcą zamienić bezpieczeństwo na drodze w praktyczną naukę i dobrą zabawę, mają czas na zgłoszenie udziału w konkursie do 25 września. Za to przedsięwzięcie odpowiada Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
1: Puls dnia. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama. Bon.

0: Tragedia na torach w Oleśnicy. Zginęła matka z dzieckiem. Pierwszy polski pocisk 155 mm przeszedł próby na poligonie. Powiemy też o piłkarskich szlagierach w ligach europejskich. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śmiertelne potrącenie matki i dziecka przez pociąg w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Tragedia wydarzyła się na niestrzeżonym przejściu przez tory. Z ustaleń policji wynika, że matka miała ruszyć za dzieckiem, które wbiegło na tory, mówi Michał Wróblewski z policji w Oleśnicy.
1: 10-letnia dziewczynka przebiegała przez przejście kolejowe. Niestrzeżone, bez zapór, za dziewczynką przebiegła matka. W tym samym momencie jadący pociąg potrącił śmiertelnie obie osoby.
0: Ruch pociągów w okolicy nadal może być ograniczony. Sąd rodzinny w Bydgoszczy zajmie się sprawą nękania 12-letniego chłopca. Nastolatek został pobity na przystanku przez swojego rówieśnika z tej samej szkoły. Agnieszka Wynarska.
2: Do napadu doszło na przystanku przy ulicy Perłowej, mówi nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
3: Chłopak, który siedzi na tym przystanku, został zaatakowany przez swojego rówieśnika. Najpierw został obwiązany papierem toaletowym, a potem dochodzi do przemocy.
2: Policjanci dysponują filmem, bo całe zdarzenie z balkonu nagrała mieszkanka Bydgoszczy. Film trafił do sieci. Na policję zgłosiła się matka nękanego chłopca.
3: Ta sprawa jest oczywiście w toku. Policjanci gromadzą materiał dowodowy, przesłuchują osoby związane z tym zdarzeniem.
2: Z uwagi na wiek o losie 12-letniego agresora zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich.
0: To krok w stronę niezależności zbrojeniowej. Pierwszy polski pocisk artyleryjski kalibru 155 mm wyprodukowany przez polską grupę odlewniczą pomyślnie przeszedł próby poligonowe. Podczas testów osiągnął zasięg ponad 30 km i potwierdził wymagane parametry. Jeśli dalsze badania zakończą się sukcesem, produkcja i dostawy dla wojska mogą ruszyć w przyszłym roku. Na stronie internetowej Białego Domu pojawiły się gry komputerowe. Administracja Donalda Trumpa uruchomiła m.in. zabawy polegające na wyłapywaniu nielegalnych imigrantów i budowaniu muru na granicy. Biały Dom przekonuje, że to sposób na promowanie politycznych priorytetów prezydenta. Krytycy twierdzą, że to infantylne. Niecodziennego znaleziska dokonali archeolodzy pracujący na placu Piłsudskiego w Warszawie i w piwnicach Pałacu Brühla natrafili na plakaty propagandowe z czasów II wojny światowej z wizerunkiem Adolfa Hitlera. Do naszych czasów przetrwały w wyniku pośpiechu okupantów.
4: Niemcy przed opuszczeniem pałacu dość skrupulatnie go oczywiście czyścili i niszczyli swoje dowody swojej obecności. Te plakaty były palone ewidentnie, natomiast Niemcy w pośpiechu to robili. Kiedy rzucali kolejne warstwy na palący się stos, ktoś po prostu rzucił trochę tego za dużo, przygasił to, co znalazło się pod spodem. Dzięki temu te rzeczy zakonserwowane przez ponad 80 lat w ziemi przetrwały po prostu i możemy w tej chwili poddawać je rekonstrukcji.
0: Mówi Sławomir Kuliński, rzecznik spółki Pałac Saski. Niedzielne derby Londynu, Arsenal kontra Chelsea oraz szlagiery we Włoszech, w tym sobotni mecz mistrza Interu z wicemistrzem Napoli. To najciekawsze wydarzenia piłkarskiego weekendu w Europie. W Hiszpanii Barcelona zagra na wyjeździe z Walencją. Ten mecz w niedzielę. W niemieckiej Bundeslidze najciekawiej zapowiada się sobotni wyjazdowy mecz Bayernu Monachium z Schalke. A w naszej Ekstraklasie powtórka w Lublinie. Kilka dni temu Motor rozbił Legię 3-0. Jutro Legia wraca na stadion w Lublinie. Tym razem mecz o ligowe punkty. Jutro może mocno wiać. Szczególnie silny wiatr będzie nad morzem i w górach. Poza tym niebo mocno zachmurzone. Możliwe przelotne opady właściwie wszędzie. Temperatura 17 stopni na północy Polski, 22 w centrum, do 25 na południu.
5: I 9 FM, Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Piwo Pils z browaru Kozak zdobyło brązowy medal w kategorii piw jasnych w stylu Pils podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama. Pontoon Radio. I wszystko gra. 104 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Piwo Hazy APA z browaru Kozak zdobyło złoty medal w kategorii piw w stylu American Pale Ale podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
0: Reklama.
2: Radio.

0: reklama. Piwo Pils z browaru Kozak zdobyło brązowy medal w kategorii piw jasnych w stylu Pils podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
0: Reklama.
3: 104,9 FM. Bodom Radio.

0: matka chciała ratować córkę. Tragedia na torach w Oleśnicy. Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Były kontrowersje. Polskie siatkarki szykują się do jutrzejszego półfinału Mistrzostw Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wciąż występują utrudnienia w ruchu pociągów po tragicznym wypadku na torach w Oleśnicy. Po potrąceniu przez pociąg na niestrzeżonym przejściu dla pieszych zginęli matka z dzieckiem. Prawdopodobnie dziecko wyrwało się matce, która, próbując je ratować, wbiegła za nim na tory. Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Przed głosowaniem doszło do gorącej debaty. Posłowie opozycji przypominali rządzącym ich obietnicę, że nie będą do Trybunału wybierać czynnych polityków. A Maciej Berek jeszcze do niedawna był ministrem w rządzie Donalda Tuska. Mówi Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.
1: Zapomnieliście o swoich wyborcach, zapomnieliście o swoich hasłach, również o tych sędziach, którzy z wami świeczkami stali na różnego rodzaju manifestacjach.
0: Odpowiada wicepremier, szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Przedstawiciel prezydenta, w momencie kiedy to nie prezydent wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, próbuje wpłynąć na suwerena, przedstawicieli narodu i zabiera głos w tej Izbie, żeby zablokować demokratyczny wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Niebywały skandal.
0: Teraz ślubowanie od sędziego Berka powinien przyjąć prezydent Karol Nawrocki. Wobec części wcześniej wybranych przez Sejm sędziów prezydent tego nie zrobił. Amerykańska delegacja jedzie na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski potwierdził. Wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner będą w Kijowie w niedzielę. Zgrzyt na linii Bruksela-Belgrad. Unijna komisarz do spraw rozszerzenia Unii, Marta Kos, odwołała wizytę w Serbii po tym, jak Belgrad zaczął publicznie gloryfikować Ratka Mladića. To zbrodniarz wojenny skazany za ludobójstwo, były dowódca Serbów bośniackich. Zmarł w więzieniu w Hadze. W Serbii ma zostać pochowany z państwowymi honorami. Bruksela podkreśla, że to nie do pogodzenia z wartościami Unii Europejskiej. Polskie siatkarki zagrają w weekend o awans do finału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone odważnie zapowiadają, interesuje je tylko medal. Jutro półfinałowe starcie z Włoszkami, to jednak rywalki będą faworytem.
3: Polki są rozpędzone, wygrały na mistrzostwach wszystkie mecze, a wczoraj w Stambule w ćwierćfinale były zdecydowanie lepsze od Holenderek, którym oddały tylko seta, mówi libero Justyna Łysiak.
4: No niesamowite emocje, no bardzo się cieszę, że możemy grać o medale. Rozmawiałyśmy o tym, że chcemy zrobić coś dużego w tym sezonie, no i mam nadzieję, że się nam to po prostu uda.
3: To pierwszy półfinał Polek na dużej imprezie od te 7 lat, ale jeszcze nie powód do świętowania, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
5: Super, byliśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
3: W półfinale Polki zagrają z Włoszkami, które w czerwcu zakończyły serię 39 kolejnych zwycięstw. Ale w wakacje zdążyły już przegrać 4 mecze i jak mówiłeś, jak trzeba po prostu rzucić wszystkie siły.
4: Nie mamy nic do stracenia i z taką pełną mobilizacją i bez zupełnie żadnego strachu wyjść na ten mecz i zagrać jak potrafimy najlepiej.
3: Polki o finał Mistrzostw Europy zagrają jutro o 18:00.
0: Marihuana na kortach US Open. Arina Sabalenka przerwała mecz i poskarżyła się sędzi na silny zapach narkotyku unoszący się wokół kortu. Liderka światowego rankingu przyznała, że dym przeszkadzał jej w grze. Mimo trudności wygrała mecz. Awansowała do 1/8 US Open. Jutro w przeważającej części kraju zachmurzenie umiarkowane albo duże. Pojawią się też rozpogodzenia, ale możliwe są przelotne opady, a na północy burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni właśnie na północy do 22 na południu. Bardzo silny wiatr.
6: Słuchacie Bąk.

0: Reklama. Piwo Hazy APA z browaru Kozak zdobyło złoty medal w kategorii piw w stylu American Pale Ale podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
2: 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Bon.

0: ropa drożeje, kierowcy zapłacą więcej. Diesel po 9 zł. Coraz więcej uczniów z zagranicy, 246 tysięcy. Przypadkowe zdjęcie ujawniło wojenną tajemnicę sprzed 80 lat. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 9 zł za litr oleju napędowego to już nie jest science fiction, to może być całkiem niedaleka przyszłość. W sytuacji, w której ropa naftowa znów podchodzi pod 100 dolarów za baryłkę, czekają nas kolejne wzrosty cen. Co się może stać, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie uspokoi, mówią Jakub Bogucki z portalu ePetrol oraz Michał Stajniak, analityk firmy XTB.
1: Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych dniach zmiany do góry będą bardzo znaczące. Jeśli chodzi o prognozy, tutaj myślę, że ceny benzyny 95-oktanowej ulokować się mogą między 7,83 a 7,99 za litr. Natomiast w przypadku diesla przebicie poziomu 8 zł i 80 groszy za litr będzie niestety mocno prawdopodobne.
2: Niestety będziemy świadkami może jeszcze nie dwucyfrowych cen, jeżeli chodzi o ceny diesla. Natomiast no myślę, że 9 zł przebijemy. Jeżeli byśmy tutaj sięgnęli poziomu 120 dolarów za baryłkę, no to tym razem cena diesla może przebić poziom 10 zł.
0: Nieco lepiej sytuacja wygląda w przypadku autogazu, który średnio w Polsce nie powinien przekroczyć w najbliższym czasie 3 zł. Tragiczny wypadek w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Na niestrzeżonym przejściu przez tory pociąg śmiertelnie potrącił matkę i jej dziecko. Według wstępnych ustaleń dziecko wbiegło na tory, a kobieta próbowała je ratować. Wzrosła liczba uczniów z zagranicy w polskich szkołach. Jest ich obecnie 246 tysięcy, o 9 tysięcy więcej niż przed rokiem. 86% z nich stanowią Ukraińcy. Tak mówi raport Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tymczasem uchodźczynie wojenne z Ukrainy uczą się jeździć na rowerach. To lubelska inicjatywa, wzięło w niej udział już 60 osób. Chodzi przede wszystkim o wspólne spędzanie czasu i odstresowanie się, ale też o bezpieczną jazdę po mieście.
3: Nazywam się Tetiana Lysek, jestem z Ukrainy.
4: Dostałam swój rower, to jest mój osobiście. Jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego projektu.
5: Zaczynamy od praktycznej edukacji rowerowej, od tego, żeby nasze uczestniczki i uczestnicy nauczyli się pewnie poruszać w ruchu ulicznym i bezpiecznie przede wszystkim, ale na tym nie poprzestajemy. Chcemy również właśnie, żeby te osoby samodzielnie potrafiły zaplanować wycieczki dla siebie, dla swojej rodziny, żeby nie bały się wyjechać poza miasto.
3: Poznałam innych uczestniczek, nawiązała nowe kontakty z nimi. Bardzo, bardzo przyjemna atmosfera.
0: Mówili pani Tatiana, rowerzystka, i Michał Tragarz, edukator rowerowy, który szkolił ukraińskie uchodźczynie. Już były 3 edycje projektu, będą kolejne przy finansowym wsparciu z Fundacji Batorego. Na przypadkowym zdjęciu z ofertą nieruchomości odkryto obraz zrabowany przez Niemców w czasie II wojny światowej. Chodzi o 17-wieczne arcydzieło Portret Damy włoskiego malarza Giuseppe Ghislandiego, ukradzione żydowskiemu kolekcjonerowi. Znaleziono je w Argentynie w domu, gdzie ukrywał się przed laty urzędnik III Rzeszy. Argentyński sąd nakazał zwrot obrazu spadkobierczyni prawowitego właściciela. Głośny transfer w piłkarskiej ekstraklasie. Reprezentant Polski Michael Amejoł przechodzi z Rakowa Częstochowa do Korony Kielce. 25-letni skrzydłowy podpisał 3-letni kontrakt. Jutro od 18 stopni na północy Polski do 22 na południu. Niebo przeważnie zachmurzone, czasem dość mocno, możliwe przelotne opady. W północnej części Polski nawet burze, ale będą też przejaśnienia. Uważajmy, bardzo silny wiatr.
6: Bonton Radio i wszystko gra.